0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. 150 pielgrzymów, słuchaczy i pracownicy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pokłoniło się Jasnogórskiej Pani. Powierzyli Matce Bożej swoje osobiste intencje, rodziny i dzieło diecezjalnej rozgłośni. Do Częstochowy pojechały 3 autokary, 2 z Tarnowa i 1 z Nowego Sącza. Pielgrzymi uczestniczyli w apelu jasnogórskim, nocnym czuwaniu i w mszy świętej. Dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, podziękował słuchaczom za ich codzienną obecność, modlitwę i wsparcie, podkreślając, że to dzięki nim diecezjalna rozgłośnia radiowa może realizować swoją misję.
3: W tym świętym miejscu chcę z całego serca podziękować Wam za to, że nie jesteście tylko biernymi odbiorcami programu. Wy jesteście współtwórcami Radia RDN Małopolska. Katolickie radio nie mogłoby istnieć bez Was. Ta żywa relacja wyraża się najpełniej w dwóch wymiarach. Pierwszym i najważniejszym jest Wasza modlitwa. To duchowe zaplecze, ten potężny szturm do nieba, który niesie nas w trudnych chwilach. Drugim wymiarem jest Wasze materialne wsparcie. W czasach, gdy świat mediów komercyjnych żyje z agresywnej reklamy, nasze radio żyje i rozwija się dzięki Waszym otwartym sercom. Składam Wam dzisiaj najgłębsze staropolskie Bóg zapłać.
2: Do Częstochowy pojechali członkowie radiowego klubu dobrze nastawionych, słuchacze, pracownicy i dyrekcja diecezjalnej rozgłośni. Słuchacze wśród intencji najczęściej wymieniali modlitwę za swoich bliskich.
4: Każdy niesie za sobą intencje swoje, takie intymne, które ma, bądź to swoje, bądź rodzina przede wszystkim też. No i mamy nadzieję, że Matka Najświętsza nas wysłucha.
5: Trzeba się pomodlić, prosić o coś na ten świat zepsuty dla rodziny, dla dzieci, dla wnucząt.
6: Za rodzinę problemy, podziękowania i prośby.
2: Relacje i zdjęcia z tej pielgrzymki znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Uroczystą mszą świętą z udziałem strażaków, policjantów i orkiestr dętych rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski. Wydarzenie od lat gromadzi wokół Matki Bożej Tuchowskiej wiernych z całego świata. Na inaugurację odpustu przybyła rzesza wiernych. Jak mówi kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, ludzie mają wiele próśb do Matki Bożej, a także podziękowań.
7: Podziękowania przeważnie są za zdrowie, za dzieci, za rodzinę. Są podziękowania za uwolnienie od jakichś nałogów różnego rodzaju. Są podziękowania za wyjście z ciężkiej choroby. Coraz więcej się objawia takich próśb rodziców, czy też babci, dziadków, za dzieci, za wnuków. Widać, że rodzice coraz bardziej zatroskani są o swoje dzieci, które odchodzą od kościoła, odchodzą od wiary i coraz więcej takich próśb jest, aby dzieci powróciły do kościoła, powróciły do wiary.
2: Mszy świętej na rozpoczęcie Tuchowskiego Odpustu przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. W czwartek w Tuchowie modlili się kapłani przeżywający jubileusz, osoby konsekrowane, a wieczorem członkowie Akcji Katolickiej. W piątek w sanktuarium będą modlić się m.in. chorzy, pracownicy służby zdrowia, członkowie parafialnych oddziałów Caritas, rycerze Kolumba, a także leśnicy. Znamy laureata Srebrnej Piszczałki. Najważniejsze polskie wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi dla muzyki sakralnej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski otrzyma dr Jan Mikołaj Gładysz, organista, dyrygent, kompozytor, muzykolog, pedagog, wychowawca wielu pokoleń muzyków kościelnych. Od ponad 40 lat związany z Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 2 sierpnia podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie. Srebrna Piszczałka jest najwyższym polskim wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju muzyki sakralnej oraz kultury liturgicznej w Polsce. Nagroda trafia do twórców, wykonawców i animatorów życia muzycznego Kościoła, których działalność ma trwały wpływ na rozwój muzyki sakralnej. Zmarła świętej pamięci Zofia Mikos, mama księdza Ryszarda, proboszcza w parafii Wielogłowy. Pogrzeb świętej pamięci Zofii odbędzie się w niedzielę. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 w kościele parafialnym w Olszynach koło Jasła.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedole. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrojcu, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie.

0: Ochrona w potrzebie. Często słyszy się biblijne wersety wyrwane z kontekstu, jak na przykład ten: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Cóż, brzmi świetnie, dopóki nie znajdujesz się w miejscu, gdzie wszystko wydaje się sprzysięgać przeciwko Tobie, gdzie jesteś kompletnie bezbronny, całkiem sam na świecie. W takich chwilach taki banalny cytat jest zupełnie bezużyteczny. Dopóki się nie zorientujesz, że jest tam coś więcej, chciałbyś usłyszeć całość? Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. O tak, ponieważ kiedy jesteś w tym niebezpiecznym miejscu narażony na atak, kiedy czujesz się bezbronny i opuszczony, Anioł Pański rozbił już wokół ciebie obóz. I to właśnie w tym miejscu możesz naprawdę doświadczyć Boga. To wtedy odkrywasz, że On jest dobry, kiedy szukasz u Niego schronienia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Trzeci dzień lipca, pierwszy piątek miesiąca. Święto świętego Tomasza Apostoła. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. 3 lipca w 1980 roku zmarł ksiądz Wojciech Madej, proboszcz w Mielcu, a w roku 2009 ksiądz Józef Micek, emerytowany proboszcz w Gorlicach, Gliniku, diecezja rzeszowska. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
8: Jest 6:30, Jolanta Moździerz. Dzień dobry, zapraszam. Wydłużenie czasu pracy bloku operacyjnego, tworzenie centrów medycznych i dobrowolne odejścia pracowników w wieku emerytalnym to pomysły na poprawę sytuacji finansowej Mieleckiego Szpitala. Według wyliczeń te zmiany mają przynieść około 16 milionów złotych oszczędności rocznie. Po niecałym miesiącu prac specjalnie powołany w tym celu zespół w placówce przygotował szczegółowy plan restrukturyzacji. Zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa dr Krzysztof Milik przedstawił główne założenia do spraw konsolidacji wewnętrznej, zmian organizacyjnych, które mają poprawić funkcjonowanie szpitala.
9: My chcieliśmy głównie reorganizować tą pracę szpitala w formie konsolidacji wewnętrznej. Ma to na celu zwiększenie opłacalności procedur, ale również poprawę jakości opieki nad pacjentami. Ilość łóżek na oddziałach zachowawczych zwiększyliśmy. Oprócz tego łączymy oddziały w tak zwane centra medyczne. Ma to służyć temu, żeby pacjenta kompleksowo i płynnie leczyć i opiekować się. Trzecią rzeczą to zwiększamy pracę bloku operacyjnego. Bez zwiększenia kosztów osobowych tego leczenia wydłużamy czas pracy tego bloku operacyjnego.
8: Centra medyczne mają objąć obszary leczenia, które da się połączyć. Jedno z nich zakłada na przykład połączenie rehabilitacji oraz leczenia zabiegowego na ortopedii. Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości placówki, czy zdecydować się na wewnętrzną restrukturyzację, czy na połączenie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym z Rzeszowa, podejmie zarząd powiatu.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Rolnicy z niemal całej Polski szacują straty po nawałnicach i upałach, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Z apelem do wojewody wielkopolskiego wystąpiła Wielkopolska Izba Rolnicza, która prosi go o interwencję u ministra rolnictwa. Problem nie dotyczy jednak tylko tego regionu. Dagmara Kędzior.
0: Wielkopolska Izba Rolnicza liczy na to, że minister rolnictwa uzna województwo wielkopolskie za obszar objęty działaniem siły wyższej. To ułatwi szacowanie strat w tym regionie i staranie się o finansowe wsparcie. W tym województwie ucierpiał w szczególności powiat leszczyński, gdzie gradobicie tuż przed żniwami zniszczyło pola uprawne. Rolnicy szacują jednak straty także w innych częściach kraju, między innymi na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Tam upały zniszczyły agrest i porzeczkę, o czym mówił pan Mikołaj, rolnik z powiatu mszczonowskiego.
11: Jest ugotowana, co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
0: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grat zniszczył sady jabłoniowe.
8: Na blisko 2 miesiące zamknięta zostanie droga powiatowa w miejscowości Rogi i Naszacowice. Prace związane z remontem prowadzone będą na blisko 2,5-kilometrowym odcinku. Ma to być nie tylko wymiana nawierzchni, ale też całej konstrukcji drogi łącznie z podbudową. Jak tłumaczy dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, dzięki aktualnemu remontowi cała trasa łącząca region sądecki z Limanowskim będzie mieć ten sam standard.
12: To jest kolejny etap, ponieważ tam już 2 etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane. I to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego. Jezdnia zostanie minimalnie poszerzona i tak wspomniała pani wójt, docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
8: Droga zamknięta zostanie w poniedziałek 6 lipca o godzinie 8 rano. Remont ma potrwać do 31 sierpnia. Na to wydarzenie czekają hodowcy koni z kraju i zagranicy. Od dziś do niedzieli 5 lipca w Klikowskiej Ostoi będzie można podziwiać konie arabskie. W programie są pokazy europejskie i międzynarodowe, a ten temat wróci w wiadomościach o 7.00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Bardzo przyjemny, rześćki poranek ze słońcem. Takiego chłodnego poranka to już dawno nie było. Takie jest zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia mogą pojawić się przed południem jeszcze delikatne, przelotne opady deszczu, ale później już będzie słonecznie, tak zapowiadają meteorolodzy. 23-24 stopnie. Noc najbliższa, przeważnie podchmurna, 13 stopni. Jutro przewaga chmur i 22 stopnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Bardzo przyjemny piątek się zapowiada. Oj, bardzo. Będzie naprawdę cudownie dzisiaj. Wiatr zachodni, słaby. Teraz prędkością od 25 km na godzinę, ale porywy wiatru w ciągu dnia mogą sięgać do 50 km na godzinę. Sytuacja biometeorologiczna jest obojętna.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: To już 6:35 i pół minuty. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie w piątkowy poranek, to trzeci dzień lipca. Golec z orkiestra na dzień dobry.

0: Gola,
1: Gola. Reklama. Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
5: Tradycyjnie rozpoczynamy wiadomości dla zmotoryzowanych od tego, jak minęła noc na drogach w regionie z czwartku na piątek. Bezpiecznie, bez większych problemów, właściwie bez żadnych problemów. Wszędzie cisza i spokój, mówią oficerowie dyżurni. Na oporanku w Ostrowie Królewskim boheńscy policjanci odnotowali jedno zderzenie z sarną. Zwierzę niestety nie przeżyło tej kolizji. Poza tym nic nikomu się nie stało. A jak wspomniałem wcześniej, w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej, w Dębicy i w Brzesku cisza i spokój. Tak trzymać, panowie i panie, nie tylko dziś, ale przez cały weekend i przez całe wakacje. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na ulicach Tarnowa teraz cisza i spokój. Również płynnie przejedziemy Lwowską, Słoneczną, Sitki, Słowackiego, podobnie ciągiem komunikacyjnym Lwowską, Starodąbrowską, Mickiewicza, Aleja Solidarności. Wolne są od korków Szujskiego i Mościckiego, także płynnie na Alei Kwiatkowskiego, także w tej chwili nie ma prawie w ogóle pojazdów. Krakowska tylko przy Warsztatowej, niewielki ruch. Koszycka Czerwona jeszcze cisza i spokój. Na Alei Jana Pawła II także płynnie, bez problemów przejeżdżamy Błonie, spokojną, elektryczną i Wyszyńskiego i już jesteśmy na ulicy Czystej, na ulicy Kwiatkowskiego, tutaj spokojnie. Jedynie od Ronda Solidarności w tej chwili w kierunku Czerwonych Klonów kolejka, ale niezbyt długa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
5: Szary świt to był wczoraj. Dzisiaj mamy słoneczny piątkowy poranek. Kwadrans do godziny 7. W Stanach kwiat jabłoni wyśpiewa nam dzisiaj szary świt.

To o Stanach, kiedy jabłoni i szary świat. Dzisiejszy poranek świt nie przypomina tego absolutnie, który mieliśmy wczoraj. Zupełnie diametralnie różna pogoda piątkowa od czwartkowej i taki powinien być cały weekend. Tak, to już piątek, trzeci dzień lipca, 184 dzień 2026 roku. Do końca roku pozostaje 181 dni. Słońce wstało o 4:32, zajdzie 12 minut przed godziną 21. Dzień liczy sobie 16 godzin 15 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 10 minut 48 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku, tak, zabrał nam już 7 minut dnia. Tyle jest krótszy. Mamy lato astronomiczne. Jesień zacznie się za 82 dni. A propos tego, co się zaczyna, bo wszystko ma gdzieś swój początek, prawda? Wieczór zaczyna się od zmroku i przechodzi w noc. Dzień zaczyna się od świtu i przechodzi w poranek. Miłość zaczyna się od spojrzenia i przechodzi w związek. No, może nie zawsze przechodzi, ale ja zawsze witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich o poranku z pozdrowieniami, z życzeniami miłego, dobrego i wesołego piątku. To właśnie dziś zaczyna się weekend i dla wszystkich, a w szczególności dla tych, którzy świętować będą dzisiaj imieniny. A na liście są Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, a także Radomir, Teodot, Tomasz i Tryfon. Wszystkiego dobrego od RDN Małopolska i oczywiście najlepsze życzenia dla tych, którzy urodzili się 3 lipca. Na liście świętujących nie było Lili, nie było, ale serdecznie pozdrawiamy słodką i przepiękną Lili. Grupa NA na 10 minut przed 7. Zobacz!

rmfm.pl. Dokładnie tak. Rzeszki dobry, nietuzinkowy i przeboje letnie. Na zegarach 7 minut do godziny 7, punktualnie o 7 w radiowym studiu pojawi się Jolanta Moździerz i przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN. Zostańcie z nami.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.
8: Referendum w gminie Mszana Dolna o odwołanie wójta i rady gminy. Znamy termin głosowania. Mieszkańcy Reglic i okolic mogą już korzystać z centrum przesiadkowego.
9: Jedyny zamknięty dworzec autobusowy z tablicami elektronicznymi, z przystanią na rowery.
8: W Klikowej będzie można podziwiać konie arabskie.
10: Mamy w tym roku konie z Czech, ze Skandynawii, z Kuwejtu, z krajów, gdzie ta hodowla jest bardzo popularna.
8: Minęła 7, Jolanta Moździerz, zapraszam. Jest już data referendum w gminie Mszana Dolna. Krajowe Biuro Wyborcze wyznaczyło termin głosowania na 16 sierpnia. Mieszkańcy zdecydują wtedy o losie wójta Mirosława Cichorza, ale też całej Rady Gminy. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
11: Komunikat w tej sprawie podała nowosądecka delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Najpierw z inicjatywą odwołania radnych wyszli mieszkańcy, którzy złożyli wniosek i uzyskali odpowiednią liczbę podpisów. Dopiero później Rada Gminy podjęła w głosowaniu decyzję o referendum w sprawie odwołania wójta. Decyzją komisarza wyborczego podwójne głosowanie odbędzie się w jednym dniu, czyli w niedzielę 16 sierpnia w godzinach od 7 do 21. Jeśli referendum okaże się korzystne dla wójta, Rada Gminy Mszana Dolna zostanie automatycznie rozwiązana, niezależnie od wyniku głosowania w jej sprawie. Może się tak stać w związku z tym, że referendum w sprawie odwołania wójta nie jest inicjatywą mieszkańców, ale Rady Gminy.
8: Ta inwestycja poprawi komfort i wygodę codziennych podróży. W Ryglicach otwarto centrum przesiadkowe. Kosztowało ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 1 700 000. Jak mówi burmistrz Paweł Augustyn, centrum przesiadkowe to zajezdnia dla autobusów i poczekalnia dla pasażerów. Obiekt jest klimatyzowany, a w chłodne dni będzie ogrzewany.
9: Jest to w powiecie tarnowskim i Tarnowie jednocześnie jedyny zamknięty dworzec autobusowy z tablicami elektronicznymi, z przystanią na rowery. Ważne przedsięwzięcie dla nas. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni tego dworca, bo przypomnę, że 27 kursów w tej chwili mamy do Tarnowa z Ryglic przez Tuchów. Całoroczny będzie automatycznie się zamykał o godzinie 22. Są również ubikacje dla niepełnosprawnych.
8: Przy obiekcie przygotowano także parking dla rowerów, miejsce postojowe dla motocykla oraz nowe chodniki zapewniające wygodne i bezpieczne dojście. Centrum przesiadkowe to dla mieszkańców gminy przede wszystkim łatwiejsze codzienne dojazdy do Tarnowa i Krakowa. Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. Dziś wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami. Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
0: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów. No, do 2 szyldów jest dopuszczone dla każdego.
8: Burmistrz Zakopanego przewiduje, że przedsiębiorcy i właściciele będą wykorzystywać możliwość reklamowania w obecnej formie do ostatniego dopuszczalnego w uchwale dnia. Za rok za brak zmian mogą grozić już kary finansowe.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
8: O 8.30 ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki zarówno głównych, jak i dodatkowych testów. Maciej Szefer.
1: W systemie internetowym ósmoklasiści będą mogli zobaczyć swoje wyniki od godziny 8.30. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Będą one przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich. Egzamin ósmoklasisty to nie matura. Przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności. Przystąpienie do niego jest niezbędne, aby ukończyć szkołę.
8: To będzie tarnowski weekend z pięknymi końmi arabskimi. Od dziś do niedzieli 5 lipca w Klikowskiej Ostoi odbędzie się wydarzenie, które zgromadzi hodowców z kraju i zagranicy i miłośników koni arabskich. W programie są pokazy europejskie i międzynarodowe.
10: Mamy ponad 120 zgłoszonych koni na te dwa pokazy. Konie z Polski, praktycznie od wszystkich hodowców prywatnych i oczywiście z 3 stadnin państwowych. Mamy jeszcze 3 stadniny państwowe w Polsce i to jest Janów Podlaski, Michałów i Białka. Słynny Janów Podlaski, w którym się odbywa aukcja Pride of Poland i to już za miesiąc. A z zagranicy mamy w tym roku konie z Czech, ze Skandynawii, z Kuwejtu, z krajów, gdzie ta hodowla jest bardzo popularna.
8: Mówi prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Mateusz Jaworski. W Klikowskiej Ostoi Polskich Koni pokazy rozpoczną się już dziś o 15, a w sobotę i w niedzielę o 9.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Niebo bezchmurne w całym regionie i coraz wyższe temperatury, było 15 w Tarnowie, teraz już mamy 17 kresek powyżej zera, podobnie w Dąbrowie Tarnowskiej, w Bochni 18, w Dębicy 16, w Ciężkowicach 18. Zapowiada się całkiem pogodny, przyjemny dzień, chociaż na mapach pogody widzimy, że mogą pojawić się niegroźne, przelotne opady deszczu i to tylko przed południem. Jutro podobny typ pogody.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest 6 minut po godzinie 7.

0: Reklama. Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca. Rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
3: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
2: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

Tu RDN Polska, prawie kwadrans po godzinie 7:00. Mamy już piątek, trzeci dzień lipca. Wczoraj, przedwczoraj dawno, czyli 3 lipca na kartach historii. Rok 1410. Pod Czerwińskiem wojska polskie króla Władysława II Jagieły przeprawiły się po moście pontonowym przez Wisłę, aby następnie połączyć się z wojskami litewskimi i ruszyć na państwo zakonne. W roku 1757 urodził się Jan Paweł Woronicz, duchowny katolicki, biskup krakowski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego, poeta. Zmarł w 1829 roku. W 1864 roku ziemia została opasana kablem telegraficznym. 3 lipca w 1883 roku w Pradze urodził się Franz Kafka, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, autor m.in. Procesu, Zamku i Ameryki. Zmarł w 1924 roku. W roku 1905 od uderzenia pioruna spłonęła wieża kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku. W roku 1924 w Warszawie rozpoczął się pierwszy narodowy zlot harcerzy. W roku 1928 w Londynie przeprowadzono pierwszą transmisję telewizyjną w kolorze. 3 lipca w 1928 roku urodził się Jan Machulski, aktor filmowy i teatralny, a także reżyser i pedagog. Zagrał około 120 ról teatralnych oraz 45 filmowych. Znany był przede wszystkim z ról filmowych. Po raz pierwszy zagrał w obrazie wyreżyserowanym przez swojego syna Juliusza Machulskiego. Był to słynny Wabank. W następnych latach wystąpił w kolejnych produkcjach syna Wabank 2, Szwadron, King Size, Déjà Vu, Killer i Vinci. Zmarł w 2008 roku. 75 lat temu, 3 lipca w 1951 roku zmarł Tadeusz Borowski, prozaik, poeta i publicysta. W czasie wojny więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Dachau. Był autorem głośnych opowiadań o tematyce obozowej, Pożegnanie z Marią i Kamienny Świat. W roku 1959 urodził się Janusz Józefowicz, choreograf, aktor, scenarzysta, reżyser teatralny. W roku 2002 Sejm przyjął ustawę Prawo lotnicze. A teraz rok 1971. Na skutek przedawkowania narkotyków zmarł w Paryżu frontman grupy The Doors, Jim Morrison, amerykański poeta, piosenkarz rockowy, także prozaik, aktor, reżyser.

filmowy i scenarzysta. Uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych postaci muzyki rockowej i współczesnej kultury popularnej. Jego styl życia stał się modelowy dla obyczajowych rebeliantów swoich czasów, zaliczany do grona tzw. poetów wyklętych. A informacja o śmierci została podana do wiadomości ogólnej dopiero po 8 dniach od zgonu i 5 dni po pogrzebie. Artysta został pochowany 6 lipca w 1971 roku na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, gdzie został pochowany m.in. Oscar Wilde, jeden z ulubionych poetów Morrisona. Teraz rok 1985, rodzime podwórko, 3 dzień lipca, urodziła się Mela Koteluk, właściwie Malina Koteluk, wokalistka i autorka tekstów. Śpiewała m.in. w chórkach w zespole Scorpions oraz u Gaby Kulki. 8 maja w 2012 roku wydała debiutancki album studyjny zatytułowany Spadochron. I właśnie z tego krążka Meli Koteluk debiutanckiego tytułowy utwór Spadochron na zegarach 18 minut po godzinie 7.

Tytułowy utwór z debiutanckiego krążka Meli Koteluk, urodzonej 3 lipca w 1985 roku. Tak, Mela w tego dnia, czyli dziś, przyjmie życzenia i urodzinowe. Ja przypomnę też, że jest inicjatorką akcji wspierającej żywe granie Nie bądź dźwiękoszczelny, a także jest laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego i plebiscytu Ale Sztuka. W kwietniu 2013 roku została laureatką Fryderyka w kategoriach debiut roku i artystka roku.

Na termometrach 17-18 stopni, ale jest ciepło i słonecznie. O tak, za chwilę wiadomości o pogodzie. Sprawdzimy, co mają nam do powiedzenia meteorolodzy na zbliżający się weekend. 25 minut po 7.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20.30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumiska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: W tej chwili przemieszczają się i przemieszczać się będą chmury z północnego zachodu na południowy wschód. Dotrą nad Małopolskę w okolicach godziny 10 i może delikatnie popadać w godzinach przedpołudniowych i południowych. Na termometrach w tej chwili 18-19 stopni. Jak będzie wyglądać weekend? No jutro 19 kresek powyżej zera, w ciągu dnia w niedzielę 21, w poniedziałek 24.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: I przez wszystkie te dni synoptycy zapowiadają zachmurzenie takie umiarkowane, z których od czasu do czasu symbolicznie będzie mógł padać deszcz.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
7: O tej porze więcej samochodów przy rondzie. Orkana Lwowska ze wszystkich stron niemalże. Od Słonecznej jedynie ruch umiarkowany, płynny. Na alei Jana Pawła II w kierunku Słonecznej także ruch wzmożony. Mniej więcej od osiedla Jasna. Tutaj ciasno się zrobiło. Słoneczna, Sitki Słowackiego płynnie. Bez kłopotów dojeżdżamy do ulicy Klikowskiej. Na Klikowskiej ruch wzmożony jedynie rondo Słowackiego Klikowska. Aleja Solidarności wolna od korków. Na ulicy Mickiewicza więcej samochodów na wysokości Alei Matki Bożej Fatimskiej, ale to jest kwestia zmiany świateł i już samochody jadą dalej. Na ulicy Dąbrowskiego-Konarskiego przybyło aut w tej chwili. Na Narutowicza w jedną i w drugą stronę ruch umiarkowany. Na Krakowskiej Pustki teraz w jedną i w drugą stronę płynnie przejedziemy. Szujskiego-Mościckiego także spokojnie, bez większych kłopotów dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego-Czerwonych Klonów, do Witosa i dalej w kierunku autostrady. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierujących.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
7: To już 7:40 minuty. Golec Orkiestra. Kto się ceni?

poświęceni ten Sileni i Golec Orkiestra. No lato to taki idealny czas do leniuchowania troszeczkę, prawda? No, ale też kto się ceni ten Sileni, bo są osoby znające swoją wartość i nie godzą się na pracę za wszelką cenę. A z drugiej strony, kto pracować się nie leni, jak mówi przysłowie, znajdzie zawsze grosz w kieszeni. Także nie ma jeszcze siedzenia, nie ma opalania, nie ma stania, trzeba jeszcze piątek przepracować. Tak, piątek jest do przepracowania. Także do przodu, na wprost i odważnie. Pod prąd nawet. No.

Poranek z Radiem RDL Małopolska, piątkowy, pełen przebojów oczywiście. Co za poza piątkowymi przebojami takimi wakacyjnymi w Radiu RDL Małopolska. Dzisiaj będziemy zapraszać również Państwa do Parku Rozrywki, miejsca, które kochają dzieci i na pewno każdy znajdzie coś tam dla siebie. Ponad 60 atrakcji, 60 chyba hektarów to na 20-60... Powiem później, jak wielki jest, jaki duży jest to park rozrywki. W każdym razie tam do tego szalonego miejsca będziemy Państwa zapraszać, gdzie można naprawdę z zawrotu głowy dostać. Będziemy też zapraszać na koncert inauguracyjny, bo ten koncert już jutro, 14 Festiwalu Muzyki Emanacje. Naprawdę warto wybrać się do Lusławic. Będę miał dla Państwa zaproszenia. Poza tym będziemy dzisiaj po godzinie 8 gościć wicemarszałka województwa małopolskiego Ryszarda Pagacza. Rozmowa słowo za słowo, godzina 8:10. Także warto zostać z Radiem RDN Małopolska do godziny 11 i oczywiście gramy cały czas bardzo przebojowo. Za 8 minut wybije godzina 8:00.

0: cena.
1: Tak, tak, potwierdzam, to jest 60 atrakcji na 20 hektarach, także to potężny obszar, jeżeli chodzi o park rozrywki. Ponadto chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiaj druga audycja z cyklu Wyżej, Mocniej, Szybciej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga dzisiaj o godzinie 10.45. No i w związku z tym, że jeszcze nie wszyscy ośmioklasiści podjęli ostateczną decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej, będziemy dzisiaj doradzać także młodym uczniom, młodzieży. Także gorąco polecam i zapraszam. No a za 3,5 minuty wiadomości przedstawi Jolanta Moździerz. Zostańcie z Radiem RDN.
2: Stoję w kolejce po miłość i szczęście, czekam już kolejny rok. Wspominam schody, dzikie zachody, chciałbym z wami powrócić tam.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
8: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
9: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
0: Po reklamie.
10: RDN Małopolska.
11: Szef MSZ Ukrainy przyjedzie do Warszawy w tle spór o prawdę historyczną. Z powodu upałów zdrożeją owoce miękkie.
12: Porzeczek, malin, również borówek.
11: Strażacy ochotnicy z Brzeznej chcą pomóc jednemu z druhów. Jego syn wymaga operacji i rehabilitacji. Będzie go można wesprzeć w czasie niedzielnego festynu. Jest 8. Jolanta Moździerz. Zapraszam. W Warszawie dojdzie dziś do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Szczegóły rozmów nie zostały dotąd oficjalnie ujawnione. Informację zebrał Jan Olęcki.
13: Do wizyty dochodzi po ostatnim pogorszeniu stosunków między Warszawą a Kijowem. Napięcia wywołały decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące uhonorowania jednostek wojskowych nawiązujących do tradycji UPA oraz dyskusji wokół przyjętej przez ukraiński parlament ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że w przyszłości mogą zostać w nim upamiętnione także osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.
11: Według doniesień medialnych szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha ma przedstawić na spotkaniu propozycję dotyczącą dialogu historycznego. Chodzi m.in. o upamiętnienie generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Rozmowy mają dotyczyć także bieżących relacji polsko-ukraińskich. Z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce uszkodziło część roślin owoców miękkich. Arkadiusz Augustyniak.
14: Po fali upałów na warszawskim bazarku nie trudno znaleźć osoby, które obawiają się, że ekstremalna pogoda uderzy ich po kieszeni.
15: Takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie.
16: Oby nie podrożały.
14: Te obawy są uzasadnione, a sadownicy już mówią o uszkodzeniach roślin. Mówi znawca tematyki rolno-spożywczej w Banku Pekao S.A. Grzegorz Rykaczewski.
17: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek.
14: Ekspert dodał, że upały mogą też podwyższyć ceny warzyw. Zaznaczył jednocześnie, że w tej chwili spora część warzyw jest tańsza niż rok temu.
11: Coraz bliżej budowy sanatorium w Latoszynie Zdroju. Gmina Dębica dostanie na tę inwestycję około 12 milionów złotych dofinansowania. Pozostałą kwotę, około 16 milionów złotych, gmina zabezpieczyła we własnym budżecie. Symboliczne wbicie łopaty może być jeszcze w tym roku. Sanatorium ma funkcjonować na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale w planach są także komercyjne miejsca. Łącznie ma być blisko około 70 miejsc noclegowych. W pijalni można spróbować wody uzdrowiskowej, którą także można zabrać w butelce ze sobą.
0: Woda siarczkowo-wapniowa, która jest bardzo dobra na wiele schorzeń, ale tak po kolei od chorób skóry typu łuszczyca czy jakiś trądzik, przez problemy związane z trawieniem jelitowe, żołądkowe, poprzez również choroby nerwicowe, wpływa kojąco, uspokajająco. Także szeroki wachlarz właściwości tych pozytywnych.
11: Mówi wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. W uzdrowisku cały czas można korzystać z basenu leczniczego, komory normobarycznej, tężni solankowej. Dostępna jest także api. Terapia.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
11: W Brzeznej będzie można pomagać Jasiowi Gałęziowskiemu. Strażacy z tutejszej jednostki OSP organizują festyn dla chłopca, który urodził się z niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej. Żeby Jaś mógł normalnie funkcjonować, potrzebne jest wykonanie drogich operacji, a później przeprowadzenie rehabilitacji. Naczelnik OSP Brzezna Paweł Burdel podkreśla, że festyn ma być tak równocześnie wsparciem dla jednego z tutejszych strażaków.
16: Chcemy, że tak powiem, wesprzeć naszego druga Bartłomieja, który jest ojcem Jasia. On również niejednokrotnie starał się pomagać mieszkańcom, ludziom w różnych sytuacjach, jak syrena strażacka zawyła. W tym roku chcemy pomóc naszemu druhowi, którego syn jest chory.
18: Tutaj chodzi o operację nóżki, którą ma
16: tak,
18: krótszą.
16: Tak, na początku bioderko ma być operowane, a potem wydłużenie nogi.
11: Na razie szacuje się, że operacje i rehabilitacje pochłoną około 2 milionów złotych. W trakcie niedzielnego festynu w Brzeznej będzie można wrzucać datki do puszek wolontariuszy Stowarzyszenia Robimy Coś Więcej. Początek festynu o 14, a od godziny 9 będzie turniej piłki nożnej. Wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz będzie gościem dzisiejszej rozmowy Słowo za Słowo w RDN Małopolska. W studiu RDN Nowy Sącz rozmowa ze starostą nowosądeckim Tadeuszem Zarębą. Zapraszamy o 8.10.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie na razie jest, ale synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia i może symbolicznie popadać deszcz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Chmury deszczowe nadciągają z północnego zachodu i idą na południowy wschód. Temperatura teraz bardzo komfortowa, bo 20 stopni powyżej zera i jak wspomniałem, na razie przewaga słońca. Jutro ma być podobny typ pogody i taki też zapowiada się weekend. Bioprognoza obojętna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pięć i pół minuty po ósmej. Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem. Gościnnie Margaret.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
3: To już 10 minut po godzinie 8. W radiowym studiu są Tomasz Gorzewski i gość programu.
4: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Ryszard Pagacz. Dzień dobry, panie marszałku.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Panie marszałku, zacznijmy naszą rozmowę może od transportu. W ostatnim czasie otwarto centrum przesiadkowe w Ryglicach, ale podczas ostatniego posiedzenia zarządu województwa podpisano dofinansowanie dla kilku inwestycji, między innymi parking Park and Ride w Rzepienniku ma powstać. Czy transport jest ważny? Ważną dziedziną dla województwa małopolskiego.
6: Niezwykle ważną, bo transport jest, można powiedzieć, podstawą tej komunikacji. Większość ludzi gdzieś dojeżdża do szkoły, do pracy, czy też po prostu w różnych innych celach i korzysta z tak zwanych punktów przesiadkowych. To, co udało się zbudować w Ryglicach, a co jest przed nami jeszcze w Rzepienniku Szczyrzewskim, właśnie podkreśla to, że jest możliwość łączenia różnego rodzaju formy komunikacji. Na przykład, jeżeli będziemy wspominać, mówić o tym, co wydarzy się w Rzepienniku Szczyrzewskim, to ten park and ride z możliwością zostawienia roweru, czy też hulajnogi, w zależności czym tam się komunikacją posłuży, jaką komunikacją, a także i możliwość zostawienia samochodu pod okiem kamery, także będzie bezpiecznie, i korzystania ze środków publicznych, także z całą pewnością to jest przyszłość, ponieważ też i ograniczy ilość samochodów pojedynczymi pasażerami na tych drogach, których już i tak jest bardzo dużo. Także jest to przyszłość i na to zwracamy ogromną uwagę. Mówimy o tej takiej indywidualnej albo zindywidualizowanej komunikacji, ale przez duże środki przekazuje

0: miał taki wątek, że jest potrzeba, aby do gminy Szerzyny autobusy dojechały, to o tę przyszłość zapytam, czy jest szansa, żeby mieszkańcy gminy Szerzyny dojechali kolejami małopolskimi?
1: Takie spotkanie dyrektora, który jest odpowiedzialny za komunikację, dyrektora Zielińskiego, już odbyło się w międzyczasie, między tym naszym spotkaniem, o którym pan dyrektor był uprzejmy wspomnieć. Ja rozmawiałem również z panem dyrektorem i to będzie kontynuowane, ten odcinek z Ryglic do Szerzyn. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby dawać możliwość komunikacyjnego połączenia mieszkańcom, ale też i uczniom, studentom, przyszłym studentom chociażby tarnowskich uczelni, żeby nie szukali kierunku na Podkarpacie. Pamiętamy, że Szerzyny to jest ta gmina, która kiedyś przyłączyła się w drodze referendum do Małopolski i trzeba im stwarzać tą możliwość i to będzie realizowane.
0: Bo gmina Szerzyny to taka na skraju województwa małopolskiego, ale nie pomijana, nie zapominana przez władze centralne województwa.
1: No staramy się pomagać tym gminom tak zwanym kresowym, te, które już powiedzmy są ostatnimi gminami, które łączą z innym województwem. Szerzyny do takich należą i te projekty, które tam są realizowane, bądź były, już zostały zrealizowane, jak na przykład ta Szerzyńska Riviera, która w tych warunkach lata, kiedy jest bardzo ciepło, też cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Szerzyn, ale i sąsiednich okolicznych gmin. Jest tego przykładem.
0: Panie marszałku, zaczęły się wakacje, a wraz z nimi wakacyjna przerwa w obradach Sejmiku Województwa Małopolskiego. Ostatnia sesja za nami, więc w jej programie znalazło się kilka punktów. O dwa szczególnie chciałbym zapytać, a zacząć od projektu związanego z deszczówką. Na czym to zadanie będzie polegało, bo domyślam się, że mieszkańcy na tym skorzystają.
1: Z całą pewnością tak. To są projekty, które oczywiście nie załatwią wszystkich problemów związanych z ochroną wody i zabezpieczeniem mieszkańców wody, bo już od wielu lat widzimy, że jest to ogromny problem. Do tego powinny być i będą realizowane takie szersze projekty łapania, wstrzymywania tego spadku wody, głównie na rzekach, potokach, ale program Deszczówka ma sygnalizować mieszkańcom potrzebę ochrony wody i po prostu oszczędzania. Program Deszczówka, on jest realizowany tak historycznie, jeszcze dwa zdania, od 2020 roku, czyli już kilka lat. W tym roku, 2026, to już kolejna edycja, to jest projekt, który da szansę 87 gminom i zostaną przekazane środki bez mała 1 000 000 zł na zbiorniki typu powiedzmy Mauser. Właściwie one są od 500 do 10 tysięcy litrów. Obliczone jest, że 2 zbiorniki na gminę, na budynek, prawda? Natomiast gminy z całą pewnością z tego skorzystają, bo co roku ten projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Gdybyśmy chcieli wszystkie wnioski, które trafiły do nas zabezpieczyć, to trzeba byłoby tych środków dwukrotnie więcej. No ale tyle było w budżecie i tak dołożyliśmy 200 tysięcy z rezerwy, by móc lepiej wspierać mieszkańców w tym projekcie właśnie oszczędności wody.
0: Ale założenie też jest chyba takie, żeby trochę zwiększać świadomość tego, że wody nam cały czas brakuje i trzeba korzystać z tej, która naturalnie trochę z góry nam spada w formie deszczu.
1: Z całą pewnością tak, bo ta woda, ona trafia później do gleby, ale możemy nią podlewać ogródki, możemy podlewać jarzyny, które ludzie w dalszym ciągu jeszcze hodują przy swoich mieszkaniach, przy swoich domach, więc to jest jakby powtórne wykorzystanie tej wody, która i tak wcześniej trafiłaby do kanału, a ostatecznie do rzeki bez konieczności, bez możliwości wykorzystania. Więc takie świadome łapanie tej wody deszczowej i wykorzystywanie powtórne jest naszym celem, tak by kolejne pokolenia, młode pokolenia wychowywać w takim poczuciu oszczędności, że to nie są dobra nieograniczone, że to z tego można i trzeba korzystać, ale w taki racjonalny, rozsądny sposób.
0: Pan marszałek wspomniał o tym, że to gminy będą realizować poszczególne projekty. Urząd Marszałkowski dofinansowuje projekty poszczególnych gmin, więc zainteresowani mieszkańcy powinni z urzędami gmin właściwych sobie się w tej sprawie kontaktować i wypatrywać komunikatów na temat realizacji zadań w ramach tego projektu. Panie marszałku, ostatnio pojawiła się informacja, choćby w mediach społecznościowych, o przekazaniu 24 milionów złotych na rozbudowę specjalistycznych poradni w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie, ale chciałbym przede wszystkim zapytać o taki szerszy

0: wątek tej kwestii. Jak wszędzie służba zdrowia zarządzana przez województwo małopolskie i ta, która na terenie województwa działa, ale zarządzana jest choćby przez powiaty. Słyszymy raczej regularnie, że dobrze nie jest w służbie zdrowia.
1: Oczywiście nie jest i to budzi nasze obawy. Jeżeli chodzi o szpitale wojewódzkie, to na razie nie ma dramatu, ale cały czas mówimy o tym, że szpitale nie otrzymały dużych środków finansowych za tak zwane nadwykonania. I koniec roku może być bardzo, bardzo trudny dla tych szpitali. Nie dalej jak wczoraj odbyło się spotkanie pana marszałka z dyrektorami szpitali, żeby poznać sytuację w każdym z tych szpitali, które podlegają województwu. No i to budzi pewne obawy. Jeszcze nie chcę straszyć, ale już widzimy, że wydłużają się kolejki do różnych zabiegów specjalistycznych i koniec roku może być bardzo trudny.
0: Czy jako obywatele, bo już nawet nie tyle mieszkańcy Małopolski, mamy się przygotować na to, że będzie tylko gorzej w kwestii dostępu do opieki medycznej?
1: Dokładnie tak. Będzie gorzej, będzie trudniej. Te terminy zabiegów, które często są terminowe, które powinny być realizowane, by podjąć leczenie, będą się przesuwać. No i to nie budzi nadziei dla nas wszystkich.
0: Ale może też, żeby było jasne, bo pytam o to wicemarszałka województwa, ale problem leży wyżej, w brakach w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: No właśnie o to chodzi. No, pamiętamy wszyscy te zapewnienia, które przed wyborami padały ze strony dzisiaj rządzących naszym krajem, że telefony będą wykonywane do mieszkańców, że to lekarz będzie dzwonił. Dzisiaj nie tylko nie dzwoni, ale ciężko się dodzwonić. A jeżeli już się uda, to termin tego zabiegu ewentualnie jest przesuwany w nieskończoność. No więc w żaden sposób nie jest to realizowane, żaden z tych 101 w tej materii, jeden postulatów. No i jako, że nasze społeczeństwo się starzeje, wielu osób potrzebuje pomocy medycznej, no więc to jest naprawdę wielki problem. Chciałoby się, żeby było inaczej oczywiście, no ale niestety tak jest. My jako Urząd Marszałkowski, Urząd Województwa Małopolskiego staramy się, nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, żeby lekarz powiedział, że nie będziemy leczyć, więc staramy się pomagać, ale bez tych środków rządowych będzie trudno, bo szpitale będą miały duży deficyt.
0: Panie marszałku, zmienię trochę temat, bo ostatnio w mediach społecznościowych pańskich pojawiła się taka informacja o rozpoczęciu pierwszego turnusu w ramach programu Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu. Podkreślmy, że chodzi o dzieci polskie.
1: Tak, to prawda. Wczoraj miałem okazję i zaszczyt uczestniczyć w Krakowie, w tej głównej sali, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej, na spotkaniu z ponad 150-osobową grupą dzieci z Ukrainy i z Białorusi. W rozmowach już po tym naszym spotkaniu pytaliśmy, skąd te dzieci są, a więc pięknie po polsku mówiące. Też podkreślamy, żeby to były dzieci z troszkę biedniejszych rodzin, tak żeby to była możliwość zobaczenia Krakowa, ale nie tylko Krakowa, bo przecież tam w programie jest i Wieliczka, i Wawel i okoliczne miejscowości, zobaczenia i podszkolenia się w kwestii mowy polskiej, poznania historii. Druga grupa będzie 8 lipca, czyli akurat te projekty, które są realizowane przez Związek Powiatów. Pan prezydent Krakowa, prawda, tam również współuczestniczy, nie tylko, bo to są sponsorzy. Natomiast ja tematem żywo się interesuję. My osobiście jako Urząd Marszałkowski również taki projekt realizujemy. On będzie realizowany pod koniec sierpnia i to też jest dla takiej grupy przeznaczone, dla takiej grupy 150 osób, bo dotyczą akurat głównie Łotwy, Białorusi i Rumunii, z tej części, która tam ma taką enklawę polską, tutaj blisko sąsiadującą z Ukrainą. Dlaczego to robimy? No chodzi o to, żeby tym dzieciom, tak jak w haśle Podarujmy Lato, w trudnych sytuacjach sytuacjach, bo jeżeli myślimy o Ukrainie, to rzeczywiście to ich położenie i ta sytuacja związana z wojną no, wpływa na wychowanie, na kształtowanie psychiki tych dzieci, więc chodzi o to, żeby troszkę odreagować. I tak już pan redaktor podkreślił, to są polskie dzieci z polskich ośrodków. Ja rozmawiałem z chłopcami tam ze Szczelczysk, inni z Sambora są, z różnych innych miejsc, tam gdzie są Polacy, tam gdzie te ośrodki polskie są. I powiedzmy pobyt tu kilkunastodniowy daje szansę poznać Polskę, kraj rodzinny, ich rodziców, dziadków. I taki cel jest również w tych projektów, o których wspomniałem, dotyczących Łotwy. Ja niedawno byłem na Łotwie, w trzech ośrodkach, w stolicy, w Rydze, w Rzeszycy i w Dyneburgu. Rozmawiałem z dyrektorami szkół, tych polskich szkół. No i też prosiłem, żeby ta rekrutacja odbywała się w taki rzetelny sposób, by te najbardziej dzieci, może często pokrzywdzone, trafiały do Polski. Niektóre właśnie dyrektorki zwracają uwagę, że to dla tych dzieci jest niekiedy kłopot, bo na przykład kwestia posiłku to jest jedyna okazja. No, po prostu nie wszystkie rodziny polskie są na takim poziomie, żeby było wstać odpowiednio wyżywić rodzinę. Więc to wszystko jest też po to, żeby pokazać tym rodzinom, tym Polakom, że pamiętamy, myślimy o nich. No i taka forma wypoczynku daje szansę obserwacji, ale też i udziału trochę w tej naszym życiu kulturalnym kraju.
0: To panie marszałku, na zakończenie naszej rozmowy jeszcze jeden wątek łączący trochę politykę i samorząd, mianowicie szykujące się wybory prezydenta miasta w Krakowie. Według przepisów one powinny do 23 sierpnia się odbyć, no ale wiadomo, będą pewnie protesty wyborcze, może się to przesunie na wrzesień. Zresztą takie słowa już z ust premiera padły, że ten druga połowa września jest realnym terminem, a moje pytanie brzmi, jak to te wybory oraz sam fakt przeprowadzenia skutecznego referendum w Krakowie wpłynie na ten polityczno-samorządowy krajobraz całego województwa.
1: No, to jest ewenement, kiedy udało się w drodze referendum odwołać urzędującego prezydenta. Rzeczywiście, jak słyszymy, wybory są przesuwane na wrzesień, no podejrzewam to po to, żeby elektorat wyborczy, czyli wyborcy, którzy korzystają w tym jeszcze okresie czasu,
0: różnego rodzaju
1: wakacji, tak żeby wrócili i zdążyli wziąć udział w tym głosowaniu. Jak wpłynie na społeczną atmosferę, podejrzewam, że zachęci pozostałych mieszkańców Małopolski do tego, żeby zaczynać zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie kolejnych włodarzy, tam gdzie ludzie są niezadowoleni z rządzenia dotychczasowych. No, czy one będą skuteczne, to też wielki znak zapytania, bo przecież znamy przykłady takich gmin, gdzie nie udało się nawet zebrać podpisów, więc z roztropnym takim z rozsądkiem bym sugerował podchodzenie do tego tematu. Natomiast no, jest to taka szansa, demokratyczny sposób na odwołanie władzy, jeżeli ona jest niepopularna, bądź podejmuje takie decyzje, które mieszkańcom się nie podobają i są niepopularne.
0: No, mieliśmy choćby przykład w Radłowie stosunkowo niedawno, gdzie referendum zorganizowano, ale później do urn poszło mniej osób, niż podpisało się pod wnioskiem o organizację, więc tak jak pan zauważył, no nie zawsze to...
1: No właśnie, czy Bochnia, która gdzieś w ogóle nie udało się na przykład zebrać podpisów przy wniosku o odwołanie burmistrza.
0: Tak czy inaczej pewnie wpłynie to w jakimś stopniu na mobilizację osób niezadowolonych z władz i niewykluczone, że takich ruchów referendalnych w kraju będzie nieco, o takich ruchach będziemy słyszeć nieco częściej. Wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Ryszard Pagacz, gościł dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Z gościem porannego programu rozmawiał Tomasz Graczewski na zegarach 26,5 minuty po 8. Niech

0: Reklama.
1: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Radiowe kino plenerowe.
2: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
5: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Dzisiaj w Krakowie rusza Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas. Przez ostatnich kilka dni najlepsi wspinacze na świecie trenowali w Tarnowie na ściance Akademii Tarnowskiej. Przyjechali zawodnicy z Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Tajlandii czy też z Brazylii. W krakowskich zawodach Pucharu Świata wystartuje także mocna reprezentacja AZS-u Akademii Tarnowskiej. Do kadry narodowej powołani są Aleksandra i Natalia Kałuckie, Anna Broże, Marcin Dzieński, Mikołaj Wróblewski i Oskar Szalecki. Inna ze studentek i zawodniczek AZS-u Akademii, Daria Tkaczowa, została powołana do reprezentacji narodowej Ukrainy. Mościckie Centrum Medyczne organizuje wyjątkowe wydarzenie, które ma służyć profilaktyce poprzez sport. Na początku września odbędzie się pierwszy mościcki półmaraton. Uczestnicy będą mieli do przebiegnięcia dystans, jak nazwa wskazuje, nieco ponad 21 km, okrążając Mościce. Na bieg główny obowiązują zapisy i wpisowe, a biegacze mogą liczyć na pakiety startowe. Uczestnicy dostaną pamiątkowe medale, gadżety od sponsorów, elektroniczny pomiar czasu i wodę na trasie biegu. Każdy otrzyma też wielofunkcyjny komin. Bieg odbędzie się 6 września, a zapisy już trwają. Prowadzone są na stronie internetowej kempasport.pl. Organizowany w Nowym Sączu Puchar Ziemi Sądeckiej w tenisie stołowym przeszedł już do historii, ale warto przypomnieć kilka ciekawych faktów. Łącznie w turnieju, który miał miejsce w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rywalizowało około 180 osób w 11 kategoriach, od dzieci po Open. Najmłodszy uczestnik miał 7, a najstarszy 75 lat. W turnieju startowali zawodnicy z całej Małopolski oraz dwoje uczestników z zagranicy.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Dzisiaj słońca było więcej wczesnym rankiem, o 4, o 5 tutaj było dość słonecznie, a teraz obserwujemy w regionie wzrost zachmurzenia, nie tylko w Tarnowie, ale w okolicznych miejscowościach. Więcej chmur niż słońca, no tak też zapowiadali synoptycy, wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów. Nie będą to intensywne opady, ale przelotne, tych możemy się spodziewać, więc wychodząc z domu warto ze sobą wziąć parasol. Ale po południu znowu powinno się rozpogodzić, tak jak wczoraj, powinno być
1: pięknego
6: słonecznie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: To już prawie 8:35.

0: Państwa.
1: Reklama.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
5: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
6: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na święto gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
7: Była piękna, ale okazała się niewierna.
6: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
8: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
9: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do 1 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
10: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
11: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
12: Można powiedzieć, komfortowo jeździ się po mieście, no chyba, że jesteście teraz na Gumiskiej, Konarskiego i jedziecie w stronę ulicy Narutowicza, to tutaj do Tuchowskiej rzeczywiście jest trochę ciasno, ale jeżeli już miniemy Tuchowską, to później już do Narutowicza dojeżdżamy niemalże bez zatrzymywania się i w drugą stronę jest podobna sytuacja, chociaż nawet na Konarskiego w drugą stronę do ulicy Gumiskiej mniej samochodów i później dojeżdżamy do ulicy Okrężnej, do Lwowskiej i dalej w stronę Rzeszowa. Tutaj płynnie. Ładny i też ruch umiarkowany. Wracamy do centrum Tarnowa, ale ja tutaj Jana Pawła II, ruch przysłoneczny może troszeczkę większy, ale poza tym jedziemy płynnie do Alei Pendereckiego i dalej do autostrady. Błonie słoneczna, elektryczna, ruch niewielki, na Klikowskiej przy rondzie troszeczkę więcej pojazdów, na Wyszyńskiego płynnie, Mościce, Czerwonych Klonów, Witosa, Kępa Bogumiłowicka, tutaj także do autostrady i z autostrady zjeżdżamy w kierunku centrum Tarnowa, jedziemy też bez większych kłopotów. Krakowska też nie jest zakorkowana, przy Warsztatowej kolejka, ale bardzo krótka, mijamy Warsztatową i płynnie dojeżdżamy do Koszyckiej, do Czerwonej i dalej w stronę Krakowa. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
11: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
12: Jest 8:42.

0: 14 minut do godziny 9, Radio RDN Małopolska. Mam nadzieję, że Państwo nie zapomnieli i pamiętają, obiecałem zaproszenia do Parku Rozrywki.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie właśnie podczas tegorocznych wakacji do spędzenia całego dnia ze swoimi pociechami w tym niezwykłym miejscu. To największy park rozrywki z ruchomymi dinozaurami w Europie. W Zatorlandzie dzieci szaleją przez cały dzień i czeka na nie ponad 100 ruchomych dinozaurów, 4 strefy tematyczne, karuzele, no i oczywiście mnóstwo beztroskiej zabawy. Każdy z całą pewnością znajdzie coś dla siebie, dlatego bardzo polecamy to miejsce podczas tegorocznych wakacji. 14 6 200 500. Dzień dobry, halo, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry.
0: O, jak mi miło, dzień dobry. Jak masz na imię?
2: Natalika.
0: Natalia. Witam cię serdecznie, Natalko. Ile ty masz lat? 7-letnia Natalka do nas dzwoni. Rozumiem, Natalko, że już chodzisz do szkoły, tak?
2: Tak.
0: Tak, i to będą twoje pierwsze wakacje.
2: Pierwsza klasa.
0: Pierwsza klasa. Byłaś teraz w pierwszej klasie, pójdziesz do drugiej, tak? Tak to chyba jest.
2: Nie, do pierwszej.
0: Teraz pójdziesz do pierwszej, czyli chodziłaś do tak zwanej zerówki prawdopodobnie. Domyślam się, albo do przedszkola jeszcze chodziłaś. Dobrze, Natalko. Czy masz jakieś rodzeństwo? Chciałabyś ze sobą kogoś zabrać do parku rozrywki?
2: Tak.
0: Kogo?
2: Tata.
0: O, z tatą pojedziesz. No oczywiście. Tata cię zabierze. No sama byś nie pojechała, droga Natalko. A powiedz mi, co cię najbardziej interesuje w takim parku rozrywki? Karuzele cię interesują? Czy jakieś...
2: Dinozaury.
0: Dinozaury. Jednak dinozaury. Ruchome dinozaury. No robią niesamowite rzeczy w tym parku. Są naprawdę duże. No i są tam też przepiękne, fantastyczne owady. Można poznać ich budowę, wielkości ciała. Przerosną cię kilka razy. Mówię ci. Natalko, no to cieszę się, że słuchasz Radia RDN Małopolska. A gdzie nas słuchasz? Jeszcze mi powiedz.
2: W Radnej.
0: W Radnej, tak? Dobrze zrozumiałem, Radna. No to ściskamy cię bardzo mocno. Pozdrów tatusia. Tatuś, jak ma na imię?
2: Dziękuję.
0: Powiesz... Dziękujemy pięknie. Jak ma tatuś na imię?
2: Pozdrawiam.
0: O, dziękuję ci serdecznie. Również pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Radnej i ciebie. No i całą twoją rodzinę. Wszystkiego dobrego. Proszę cię, żebyś się jeszcze z nami nie rozłączała, dobrze? Dobrze, a powiedz mi, kto pomógł wybrać telefon do Radia RDN Małopolska? Sama dzwoniłaś, czy ktoś tam wystukał?
2: Mama.
0: Mama pomogła, no to powiedz mi, to powiedz mamie, żeby nie rozłączała się, dobrze?
2: Dobrze.
0: No i tam nic nie naciskaj.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Natalko, zostań z nami, bardzo ci o to proszę. 14 6 200 drodzy Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani zaproszeniem do tego niezwykłego miejsca, no to jeszcze jest taka możliwość. Czy tutaj ktoś jest z nami? Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie? O, teraz już taki chyba starszy głos.
3: Tak, Marcin.
0: Marcin, a ty ile masz, Marcinie, lat?
3: 40.
0: 40-letni Marcin będzie się bawił w parku rozrywki. I
3: to znaczy dla syna, Marcin.
0: No ja domyślam się oczywiście. A syn ile ma lat?
3: 3-latka.
0: Też znajdzie tam coś dla siebie. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Całe rodziny tam mogą się doskonale bawić. Są atrakcje dla dzieci, atrakcje dla dzieci i dorosłych. Także wspólnie całą rodziną można się bawić, można się kręcić na różnego rodzaju karuzelach. No i przede wszystkim podziwiać to niezwykłe miejsce na łonie natury, spędzić miło czas. No i to co, wybierasz się kiedy? Już macie jakieś plany na wakacje?
3: To znaczy byliśmy już nad morzem, ale jeszcze będziemy planować coś.
0: No na pewno jeden dzień sobie zaplanujecie w parku rozrywki w Zatorlandzie. To już jest pewne, prawda?
3: Dokładnie, tym bardziej, że syn jest fanem dinozaurów.
0: No, to widzę, że te dinozaury rzeczywiście tutaj dzierżą palmę pierwszeństwa i wszyscy chcą je oglądać. Nie dziwię się. Oczywiście. No a jak nad morzem było w takim razie, pochwalcie?
3: Było bardzo słonecznie. Czyli fajnie nam się udała pogoda.
0: Udała się pogoda. Temperatury takie optymalne, 20 parę stopni.
3: 27, 26.
0: A jednak, no to fajnie się udało. Morze zimne czy ciepłe? Chyba rozgrzane
3: ciepłe,
0: już.
3: Ciepłe.
0: Ciepłe morze. A jakie miejscowości jeszcze nam zdradź?
3: W Rewalu.
0: Rewal, pięknie. Gratuluję serdecznie do dzwonienia się do nas. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenia, dobrze?
3: Dobrze, super.
0: Dzięki.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: 9 minut do 9.

minut do godziny 9, także jeszcze tylko 10, 11, 12, 13, 14, 15 i co? I robimy sobie wolne.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
3: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
4: W sierpniu referendum w Mszanie Dolnej mieszkańcy zdecydują o losie wójta i rady gminy. Susza w lasach, obowiązują zagrożenia pożarowe. Członkowie akcji katolickiej spotkali się w Tuchowskim Sanktuarium. Jest 9:00, Jolanta Moździerz, zapraszam. Jest już data referendum w gminie Mszana Dolna. Krajowe Biuro Wyborcze wyznaczyło termin głosowania na 16 sierpnia. Mieszkańcy zdecydują wtedy o losie wójta Mirosława Cichorza, ale też całej rady gminy. Szczegóły z Nauka Fraczkowski.
5: Komunikat w tej sprawie podała nowosądecka delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Najpierw z inicjatywą odwołania radnych wyszli mieszkańcy, którzy złożyli wniosek i uzyskali odpowiednią liczbę podpisów. Dopiero później rada gminy podjęła w głosowaniu decyzję o referendum w sprawie odwołania wójta. Decyzją komisarza wyborczego podwójne głosowanie odbędzie się w jednym dniu, czyli w niedzielę 16 sierpnia w godzinach od 7 do 21. Jeśli referendum okaże się korzystne dla wójta, Rada Gminy Mszana Dolna zostanie automatycznie rozwiązana niezależnie od wyniku głosowania w jej sprawie. Może się tak stać w związku z tym, że referendum w sprawie odwołania wójta nie jest inicjatywą mieszkańców, ale Rady Gminy.
3: Z życia Kościoła.
4: Nie dajcie się uśpić, idźcie do młodego pokolenia, które dziś tak bardzo gubi się w świecie wirtualnym i potrzebuje autentycznych świadków. Takie przesłanie wybrzmiało we wtorek na Lipowym Wzgórzu. W Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej spotkali się członkowie Akcji Katolickiej z diecezji tarnowskiej. Pielgrzymi wzięli udział w uroczystej mszy odpustowej. Podczas homilii ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, diecezjalny duszpasterz Akcji Katolickiej, przypomniał zebranym o ich misji.
6: Wy jesteście powołani do tego, by być na wzór Maryi ludźmi świętego pośpiechu. Macie wnosić Chrystusa w przestrzeń publiczną, do urzędów, szkół, struktur samorządowych, do fabryk, mediów i do naszych rodzin. Macie nasycać świat wartościami Ewangelii, zanim ten świat zostanie całkowicie zalany bezbożnością. I tutaj nie ma miejsca na zwłokę. Tutaj musimy się spieszyć.
4: Tego dnia do Tuchowa przybyły także pielgrzymki kapłanów świętujących jubileusze 25-lecia i 50-lecia kapłaństwa oraz osób konsekrowanych. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że w lasach nie występuje problem suszy. Leśnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, by pojawiło się zagrożenie pożarowe, ostrzega Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
0: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręcz, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
4: Leśnik przypomina, by nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione. Straż Gminna w Grudku nad Dunajcem lada dzień powinna rozpocząć pracę w terenie. To będzie pierwszy sezon ze strażnikami w sądeckim letnisku. Ich główne działania mają polegać na zapewnieniu porządku publicznego oraz ochronie środowiska. Wójt Jarosław Baziak zapewnia, że trwają ostatnie szlify przed rozpoczęciem pierwszych dyżurów przez strażników.
7: Pracownicy zostali już powołani na swoje stanowiska na podstawie konkursu. Czekają jeszcze na umundurowanie. Jeśli nie w ten, to w następny weekend powinni już być obecni w trakcie takich rutynowych patroli, w trakcie weekendów przede wszystkim, aby czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich przejeżdżających porządkiem, pilnować, aby nie dochodziło do nielegalnych wysypisk śmieci, wyrzucania tych śmieci. Część mieszkańców pierwotnie miała jakieś obawy, natomiast im bliżej sezonu, im więcej tłumaczymy po co, tym więcej jest zwolenników i osób, które mówią, że to jest dobry ruch, dobry kierunek.
4: Na użytek strażników samorząd planuje jeszcze zakup dodatkowego sprzętu oraz samochodu. Sławomir wystąpi podczas Dni Radłowa. Gmina zaprasza wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania w sobotę i w niedzielę. Pierwszego dnia od godziny 18 zaplanowano gry i zabawy dla najmłodszych. W programie są także koncerty lokalnych zespołów, pokaz tańca i na finał pierwszego dnia zabawa taneczna o 22. W niedzielę atrakcje zaczną się od 17. O 19 na scenie wystąpi Nikodem Liro z zespołem, a po nim Gwiazda Wieczoru. Sławomir.
8: Miłość, miłość w Zakopane. Polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową.
4: Sławomir pojawi się na scenie o 20.30. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. I to tyle w tym wydaniu wiadomości. Kolejne za pół godziny będą to wiadomości ekonomiczne.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Biometr jest dzisiaj obojętny, jakość powietrza jest dobra. Na barometrach 994 hektopaskale, ciśnienie na razie stabilne, będzie powoli rosnąć i utrzyma się na takim poziomie mniej więcej 995-996 hektopaskali. Na termometrach teraz w Tarnowie 18-19 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słońca jakby mniej dzisiaj, narzekaliśmy na duże ilości promieni słonecznych, może nie na słońce, ale na wysokie temperatury. Więc dzisiaj w najbliższych dniach te temperatury będą optymalne, a ze słońcem to będzie właśnie tak różnie. Czasami będzie się chować za chmurami, czasami wyjrzy zza nich. No w poszukiwaniu słońca w Jodłowej, w Ryglicach, no brak promieni słonecznych. Podobnie w Tarnowie, Ciężkowice, Zakliczyn, tutaj także sporo pochmurnego nieba i synoptycy zapowiadają jeszcze większy wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia opadów deszczu. Chmury deszczowe nadciągają z północnego zachodu i może popadać, ale symbolicznie. Tak czy inaczej, robi nam się bardziej jesienna aura niż letnia. Elektryczne gitary to a propos jesieni. Człowiek z liściem na głowie, no bo kiedy te liście spadają, jak nie jesienią.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.

Powiat brzeski przygotował ofertę, która odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Od prawa i mediów, przez logistykę i nowoczesny przemysł, po zawody kreatywne. To kierunki, które rozwijają zainteresowania, ale przede wszystkim dają konkretne kompetencje i zwiększają szanse na dobrą pracę w przyszłości. Jak wybrać szkołę, by za kilka lat nie żałować swojej decyzji? Dlaczego coraz większego znaczenia nabierają kompetencje związane z nowymi technologiami, sztuczną inteligencją, logistyką czy komunikacją? O tym porozmawiamy z Janiną Motak, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku, która opowie o najciekawszych kierunkach tegorocznej rekrutacji i podpowie, na co warto zwrócić uwagę, wybierając szkołę.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: Dzień dobry, rozmawiamy z dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku Janiną Motak. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani dyrektor, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych wchodzi właściwie w decydującą fazę. Wielu ośmioklasistów ma już wybrane szkoły, ale część wciąż się zastanawia. Czy to jest jeszcze dobry moment na zmianę decyzji?
3: Zdecydowanie tak. To jeszcze czas, aby spokojnie przeanalizować swoją decyzję. Zachęcam, aby nie wybierać szkoły tylko dlatego, że idą tam znajomi. Warto zastanowić się, co naprawdę nas interesuje i jakie możliwości da nam dany kierunek za kilka lat.
2: Coraz częściej mówi się, że świat zmienia się szybciej niż szkoła. Czy szkoły powiatu brzeskiego nadążają za tymi zmianami?
3: Nie tylko nadążają, ale często je wyprzedzają. Wprowadzamy nowe kierunki, rozwijamy kompetencje cyfrowe, współpracujemy z przedsiębiorcami i inwestujemy w nowoczesne pracownie. Chcemy, aby młodzi ludzie uczyli się tego, czego naprawdę będą potrzebować na rynku pracy.
2: To spójrzmy teraz na te propozycje. Jedną z ciekawszych nowości wydaje się kierunek związany z logistyką i transportem.
3: Tak, w Technikum Józefa Piłsudskiego uruchamiamy nowy kierunek Technik eksploatacji portów i terminali ze specjalnością obsługa celna. To odpowiedź na rozwój transportu międzynarodowego, logistyki i handlu. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienia w centrach logistycznych, terminalach przeładunkowych, firmach spedycyjnych czy administracji celnej. Zawód bardzo perspektywiczny.
2: Dzisiaj coraz częściej mówi się także o sztucznej inteligencji. Czy to oznacza, że informatyka zmienia się szybciej niż kiedykolwiek?
3: Oczywiście. AI wpływa praktycznie na każdą branżę, ale jednocześnie pokazuje, jak bardzo potrzebni będą ludzie rozumiejący nowoczesne technologie. Dlatego nasze szkoły rozwijają kierunki techniczne, ucząc nie tylko obsługi komputerów, ale logicznego myślenia, programowania i pracy z nowoczesnymi rozwiązaniami.
2: No właśnie, skoro jesteśmy przy nowoczesnych technologiach, to trudno nie wspomnieć o mechatronice.
3: Tak, to jeden z naszych najmocniejszych kierunków. Technik mechatronik w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych przygotuje do pracy z automatyką, robotyką, inteligentnymi systemami sterowania. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni, a dodatkowym atutem jest funkcjonowanie w Brzesku Branżowego Centrum Umiejętności. To miejsce, gdzie edukacja spotyka się z nowoczesnym przemysłem i realnymi potrzebami pracodawców.
2: No rzeczywiście o Branżowym Centrum Umiejętności słychać coraz głośniej, ale przyszłość to przecież nie tylko technologie. Coraz większego znaczenia nabierają również zawody kreatywne.
3: To prawda. Dlatego bardzo ciekawą propozycją jest technik stylista w Zespole Szkół w Czchowie. To kierunek dla osób z wyobraźnią, zainteresowanych modą, wizerunkiem, estetyką. Uczniowie poznają zasadę stylizacji, kreowania wizerunku, fotografii modowej, komunikacji z klientem, ale również przedsiębiorczości. To zawód, który daje możliwość prowadzenia własnej działalności i rozwijania osobistej marki.
2: Coraz większą popularnością cieszą się także media społecznościowe i komunikacja. Powiat proponuje również coś dla osób o takich właśnie zainteresowaniach.
3: Tak, w liceum ogólnokształcącym w Brzesku uruchamiamy klasę dziennikarsko-prawną. To propozycja dla młodych ludzi ciekawych świata, zainteresowanych mediami, prawem, debatą publiczną i komunikacją. Uczniowie rozwijają umiejętność argumentacji, wystąpień publicznych i pracy z informacją. To bardzo dobre przygotowanie do studiów prawniczych, politologicznych, dziennikarskich czy administracyjnych.
2: Patrząc na te kierunki, można odnieść wrażenie, że szkoły powiatu brzeskiego coraz mocniej stawiają na przyszłość.
3: To właśnie nasz cel. Chcemy, aby młodzi ludzie zdobywali nie tylko wiedzę, ale także

0: Także umiejętności praktyczne. Współpracowali z przedsiębiorcami, korzystali z nowoczesnych technologii i byli dobrze przygotowani do dalszej edukacji oraz rynku pracy.
1: No to na koniec, co powiedziałaby Pani dzisiaj ósmoklasistom, którzy jeszcze wahają się właśnie z wyborem szkoły?
0: Tak, nie kierujcie się wyłącznie opiniami innych, ani chwilową modą. Zastanówcie się, co naprawdę Was interesuje i w czym chcielibyście się rozwijać. Dobra szkoła nie tylko przygotowuje do egzaminów. Pomaga odkrywać talenty, rozwijać pasje i daje solidny fundament pod przyszłe życie zawodowe. Zachęcam, aby jeszcze raz spokojnie przyjrzeć się ofercie szkół powiatu brzeskiego. Być może właśnie tam czeka kierunek, który stanie się początkiem Waszej wymarzonej kariery.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: To była audycja sponsorowana. RDN Małopolska.
3: Jest 19,5 minuty po godzinie 9:00.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Lider, Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości ekonomiczne.
6: Szpitale i przychodnie będą dłużej czekać na sfinansowanie niektórych nadwykonań. Od lipca Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia zasady rozliczenia z kwartalnego na roczny wybranych nielimitowanych świadczeń dla osób dorosłych, powiedział Jakub Gołąb z NFZ.
7: Porady specjalistyczne w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenie zaćmy oraz rehabilitację leczniczą dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zamiast dotychczasowego rozliczania takich wniosków w trybie kwartalnym, przechodzimy na tryb roczny.
6: Jakub Gołąb zapewnił, że placówki medyczne otrzymają pieniądze za świadczenia wykonane ponad limit.
7: NFZ zapłaci za te świadczenia pełną stawkę, ale dopiero po zakończeniu danego roku rozliczeniowego. Chcę tu jednak bardzo wyraźnie wszystkich uspokoić. Płatność za leczenie, które mieści się w ramach podstawowych podpisanych kontraktów, NFZ będzie niezmiennie regulował i rozliczał na bieżąco. Kluczowe jest to, że proponujemy przesunięcie płatności w czasie, a nie ich procentową redukcję.
6: Obecnie deficyt Narodowego Funduszu Zdrowia to 16 miliardów złotych. Z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce uszkodziło część roślin owoców miękkich. Arkadiusz Augustyniak.
8: Po fali upałów na warszawskim bazarku nie trudno znaleźć osoby, które obawiają się, że ekstremalna pogoda uderzy ich po kieszeni.
9: Takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie. Oby nie podrożały.
8: Te obawy są uzasadnione, a sadownicy już mówią o uszkodzeniach roślin. Mówi znawca tematyki rolno-spożywczej w Banku Pekao S.A. Grzegorz Rykaczewski.
10: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek.
8: Ekspert dodał, że upały mogą też podwyższyć ceny warzyw. Zaznaczył jednocześnie, że w tej chwili spora część warzyw jest tańsza niż rok temu.
6: Polski rynek pracy jest zróżnicowany i stale się zmienia. Z najnowszego eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 4 zawody – sprzedawcy sklepowego, kierowcy samochodów ciężarowych, magazyniera i nauczyciela szkoły podstawowej – stanowią 13,5% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej. Krystyna Prostak.
11: Dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań GUS Dominik Dąbrowski zwrócił uwagę, że ponad 640 tysięcy osób pracuje w zawodach zagrożonych automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji.
12: To operatorzy wprowadzania danych, edytorów tekstów, pracownicy biur rachunkowych, statystyki, finansów, ubezpieczeń, analitycy finansowi, sprzedawcy w centrach sprzedaży telefonicznej.
11: Z badania wynika poza tym, że na naszych oczach znika tradycyjne rzemiosło, a średni wiek krawców, jubilerów i szewców wynosi ponad 50 lat. Mimo to zapytani przez nas przedstawiciele tych profesji z warszawskiego Grochowa nie obawiają się o zatrudnienie.
13: Jak się z dobrym fachowcem, to będzie się miał pracę. To jest normalne przecież.
14: Nie boimy się.
13: I zleceń jest dużo?
14: Bardzo dużo.
11: Z badania wynika poza tym, że w Polsce jest niemal 450 grup zawodowych.
6: Rodzice mogą już składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. O wsparcie na nowy okres świadczenia grudniowy można ubiegać się od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli rodzic prześle wniosek do końca sierpnia, to ZUS wypłaci pieniądze do 30 września. Rodzic może otrzymać 300 zł raz w roku bez względu na swoje dochody. Świadczenie pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów lub innego wyposażenia potrzebnego do nauki. Pieniądze nie przysługują rodzicom, dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, czyli uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek można przesłać przez aplikację mZUS, portale eZUS lub Empatia albo bankowość elektroniczną. Przed jego złożeniem warto sprawdzić PESEL dziecka, dane szkoły i numer konta. Świadczenie trafia wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.
2: To były wiadomości ekonomiczne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Chmurzy się w całej południowo-wschodniej Polsce, spore zachmurzenie, ale jeszcze nigdzie nie pada. Jednak tych opadów powinniśmy się spodziewać jeszcze w godzinach przedpołudniowych i w godzinach południowych. Przelotnie, symbolicznie popada. Po południu powinno wyjrzeć słońce. Dzisiaj w nocy na termometrach zobaczymy 13 stopni. Jutro przewaga chmur, ale już nie powinno padać. 22 stopnie przewidują na jutro synoptycy. Teraz w Tarnowie komfortowo. 18 kresek powyżej zera.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: To już 9:35 i po minuty Roxy Węgiel. Korona.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
5: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
6: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
7: Teraz ważne informacje dla zmotoryzowanych. Tarnów w Koszycach Wielkich. Na ulicy Tarnowskiej wypadek drogowy. 3 osoby zostały poszkodowane, doznały obrażeń, na szczęście nie zagrażających ich życiu. W wypadku brały udział 3 pojazdy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze do godziny, informuje oficer dyżurny tarnowskiej policji. To jest droga Tarnów-Żuchowa. W obie strony jest w tej chwili zablokowana. Samochody osobowe korzystają z objazdów, ale duże auta muszą stać. No ponadto tarnowska policja odnotowała dzisiaj jeszcze na ulicy Mickiewicza kolizję drogową. Niezachowanie odpowiedniej odległości sprawiło, że kierowca najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Sprawdzania go tej porze wyglądają ulice Tarnowa. Ruch umiarkowany, więcej aut teraz jest na ulicy Dąbrowskiego, Gumnickiej, Konarskiego. Na Narutowicza względny spokój, na Krakowskiej płynnie wyjeżdżamy krakowską w stronę Krakowa i na ulicy Lwowskiej także ruch niewielki. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokiej drogi.

0: Tu Radio RDN Małopolska, to już kwadrans do godziny 10. W studiu z nami ci fantastyczni goście przyjechali bardzo daleka, bo aż z Tarnowa, pani Grażyna Florek, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla nr 6 Gumnicka Zawłocie. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry,
0: witamy. Do mikrofonów może bliżej, proszę.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy bardzo gorąco. Przyjechała do nas także pani Iwona Bryk, wiceprzewodnicząca.
2: Witam serdecznie Państwa.
0: I są także panowie z nami, którzy chyba nie wiedzą, że są z nami w studiu. Halo?
3: Halo, halo, słyszymy się.
0: Słyszymy się na pewno?
3: Tak, tutaj. Tak jest.
0: Myślę, że musimy jeszcze tutaj się ustawić do mikrofonów bliżej.
3: Tak, teraz, tak.
0: A teraz jesteśmy? Jesteśmy, panowie.
3: Ja wszystko słyszę. Dzień dobry, Wojtarowicz Łukasz.
0: Pan Łukasz Wojtarowicz i pan Artur Łabno, członkowie Rady Osiedla.
4: To już witam serdecznie.
0: Jak ustaliliśmy sobie już tutaj mikrofony. Panią jeszcze bardziej bliżej proszę do mikrofonu, dobrze?
1: Dobrze?
0: Bardzo bym prosił. I zapraszać będziemy państwa, wszystkich naszych słuchaczy Radia RDN Małopolska, ale nie tylko, bo myślę, że zapraszam absolutnie wszystkich tarnowian na fantastyczny pokaz filmowy do miejsca też wyjątkowego, bo jest to Park Sanguszków. Urokliwe to miejsce i bardzo sprzyjające takim pokazom. I to chyba nie jest po raz pierwszy zorganizowany taki pokaz filmowy, prawda?
2: Tak, dokładnie. 15 lat temu za pomysłem pani Karoliny Mochylskiej powstało, może powiedzieć, w Tarnowie kino plenerowe w cudownym miejscu, w Parku Sanguszków, przy tak zwanej Górce Diabelskiej. Było bardzo lubianym ze spektaklem, przychodziło setki osób. Pomysłem teraz Rady Osiedla jest powrót do tego cudownego pomysłu i miejsca pani Karoliny. Serdecznie zapraszamy Państwa na to kino w sobotę, to jest 4 lipca na godzinę 20:30 z RDN, Rady Osiedla i Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Będziemy Państwa chcieli gościć na pięknym filmie Siła Naszych Marzeń. Cudowny film o miłości, o przyjaźni, o zaufaniu, o walce. Że pięknie zapraszamy, liczymy na cudowną pogodę i fantastyczne spotkanie i zachwyt Państwa tym filmem i tym miejscem, bo to miejsce jest cudowne. Zapraszamy serdecznie.
0: No to fakt, to rzeczywiście to miejsce jest tak usytuowane, to wzniesienie, że można się poczuć jak w kinie, jak w amfiteatrze po prostu. Na wzniesieniu znajduje się tam liceum ekonomiczne?
2: Zespół ekonomiczno-ogrodniczych, tak.
0: Na szczycie tego wzniesienia, tak.
2: Tak, od tamtego roku zostały otwarte dwa kierunki. Technik weterynarz i technik hodowca koni. Film jest związany z miłością do koni. Także serdecznie zapraszamy. Na pewno będą Państwo zachwyceni tym filmem.
0: Filmem i miejscem, bo to
2: tak,
0: jest jednak
2: na łonie. Bierzemy kalimaty, koce, coś do picia i pięknie zapraszamy.
0: I pogodę zamówiłyście, panie, tak?
2: Oczywiście. Tak. Będzie przepięknie. Nie za gorąco, już nie za gorąco.
0: Co poza tym dzieje się na osiedlu Gumnicka Zawłocie? Czym Rada żyje?
1: To może ja w tej chwili zabiorę głos, więc... Serdecznie zapraszam wszystkich na 11 Wieczór Trzeźwości, który odbędzie się na Parku Biegowym pod Górą Marcina. To impreza ta odbędzie się 23 sierpnia tego roku, to jest niedziela. Jeżeli już ktoś brał w tym udział, a bardzo dużo mieszkańców Tarnowa brało, to wie, na czym to polega. Więc jest to bieg na 10 km pięknymi okolicami Tarnowa i tutaj Zawady. Jest Nordic Walking na 10 km dla osób starszych, tak zwanych seniorów, czyli trwale dojrzałych osób. Mamy krótszy bieg na 2 km 400 m i dla najmłodszych seniorów 1 200 km. Jest to impreza organizowana przez Radę Osiedla nr 6 Gumnicka Zawłocie, przez Centrum Usług Społecznych i przez GKS Błękitni. Jest po prostu, zgłoszeń możemy dokonywać do 17 sierpnia przez internet. Jest wszystko podane u nas na Radzie Osiedla, w jaki sposób możemy być. Marsz ten, Nordic Walking, bieg górski, jest to, jaki jest cel tej imprezy? Celem tej imprezy jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. jest propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka w zapobieganiu demoralizacji oraz patologii spożywania alkoholu i narkomanii. Ponieważ sierpień jest miejscem, jest miesiącem trzeźwości.
0: Doskonale. Po raz który ten bieg się będzie odbywać?
1: Po raz jedenasty. Tak.
0: Jak w ubiegłych latach, jak dużą popularnością cieszył się ten bieg?
1: Ten bieg cieszył się bardzo dużą popularnością i z roku na rok jest ta popularność większa.
0: Tylko się cieszyć.
1: I jeszcze tylko dodam, że w tym tarnowskim biegu trzeźwości uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, które dokonają zgłoszenia i podpiszą na starcie oświadczenie o stanie zdrowia. Dopuszcza się, a osoby nieletnie idą pod opieką rodziców i rodzice też, albo opiekunów prawnych i też podpisują takie oświadczenie. Serdecznie zapraszamy. Pogoda gwarantowana.
0: Jeszcze proszę przypomnieć, kiedy ten bieg się rozpocznie?
1: 23 sierpnia, to jest niedziela. O godzinie 9:30 startują biegacze, a o godzinie 10:00 Nordic Walking. Już wszyscy należy się zgłosić po zapisie na park biegowy pod Górą Marcina. Tam się dostanie numer startowy, każdy uczestnik dostanie wodę, później dostanie gorący posiłek, po skończeniu dostanie medal i jeszcze jakąś atrakcję.
0: Tutaj panowie chcieli jeszcze coś dodać do tego, co mówiła
3: pani? A propos zdrowia, w Parku Sanguszków koło fontanny w każdą sobotę od godziny 11 do 12 Bartek Florek z firmy Flormed organizuje zajęcia fitness. I do tych zajęć dołączyła się pani dyrektor Agnieszka Hulska ze Słonecznego Wzgórza. Udostępniła nam grotę solną. Także na hasło Rada Osiedla numer 6 Gumniska Zabłocie uczestnicy będą wpuszczani za darmo do groty solnej. Każdy uczestnik, który pokaże, bo przybijamy pieczątki za każdy uczestnik, bo to jest to sobotę. Każdy uczestnik, który przynajmniej 4 razy będzie uczestniczył w naszych zajęciach fitness, otrzyma od nas nagrodę w postaci koszulki.
0: Zapraszamy. Czyli to są te zajęcia, miłe panie, o których mówiliśmy, że lekarze rehabilitanci je prowadzą w każdą sobotę.
3: Tak jest. Do 30 sierpnia.
0: Do 30 sierpnia włącznie.
2: Rada osiedla z firmą Flormed.
0: Rozumiemy. No to gorąco zapraszamy. Dbamy o kondycję fizyczną i trzeba przygotować się właśnie do tego biegu także trzeźwości.
1: Tak jest.
0: Właśnie dlatego w każdą sobotę trzeba uczestniczyć. No i jeszcze dla zdrowia też chyba organizują państwo potańcówki. To panowie chyba.
4: Jak najbardziej tak. 25 lipca zapraszamy wszystkich zainteresowanych na potańcówkę na placu koło Tełżni pod Górą Świętego Marcina. Dobra rozrywka gwarantowana, zabrać ze sobą pozytywne nastawienie i wygodne buty. Dobrej muzyki i wspaniałej rozrywki nie zabraknie, tak więc do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w takim razie. Panowie, rozumiem, że z paniami, panią przewodniczącą i wiceprzewodniczącą, prawda?
1: Tak, tutaj oczywiście, my też serdecznie zapraszamy.
0: To będzie pierwszy taniec podczas tej potańcówki, tak, to
1: tak,
0: panie.
1: Tak.
2: Pierwsza potańcówka przy Tężni, także się serdecznie zapraszamy. Restauracja pod Zamczym również będzie gościła w razie potrzeby coś zjeść, coś się napić, pomożemy. Także z całej rodziny zapraszamy, zabawa do późnego wieczora.
0: A najbliższe nasze spotkanie to oczywiście film.
2: Tak, pokaz serdecznie, filmu. Czyli jutro 20:30 zapraszamy.
0: Gośćmi programu porannego w piątek 3 lipca były Grażyna Florek, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla nr 6 Gumniska Zabłocie. Bardzo dziękuję
1: i zapraszam.
0: Pani Iwona Bryk, wiceprzewodnicząca. Bardzo dziękuję.
2: Pięknie dziękuję.
0: I panowie Łukasz Wojtarowicz i Artur Łabno.
3: Dziękujemy.
0: Panowie zarządu. Bardzo dziękuję. No i wszystkiego dobrego dla całego osiedla, dla mieszkańców.
2: Dziękujemy.
1: RDN Małopolska.

0: Radio, więc tu jest już Jolanta Moździerz. Za chwilę wiadomości o 10:00.
1: Reklama.
2: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20:00, a bawimy się aż do 1:00 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.
5: Zablokowana droga w Koszycach Wielkich w powiecie tarnowskim. Są poszkodowani. Zgłoszenie o zakłóceniu ciszy nocnej w Koninie na Limanowszczyźnie będzie mieć swój finał w sądzie. 6 osób usłyszało zarzuty. Posłuchajcie też o historycznym wyczynie polskiego skialpinisty Andrzeja Bargiela, który zjechał na nartach z Nanga Parbat. Minęła 10:00. Jolanta Moździerz, zapraszam. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku w Koszycach Wielkich. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Do zdarzenia doszło przed godziną 9:00 na odcinku ulicy Tarnowskiej między zjazdami do ulicy Szkolnej. Jak przekazał oficer dyżurny Tarnowskiej Straży Pożarnej, poszkodowani byli przytomni. Zostali zabrani do szpitala na szczegółowe badania. Główna droga z Koszyc Wielkich do Koszyc Małych jest obecnie zablokowana na czas pracy służb. Kierowcy mogą skorzystać z objazdów m.in. przez ulicę Wesołą i Graniczną. Tylko trzy pasy i długie korki to nie będą łatwe miesiące dla kierowców jadących Zakopianką. Od godziny 12:00 popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie pozwoli kontynuować pracę przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GTDKiA.
6: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego. Jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. To jest zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia, dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
5: Utrudnienia związane z przebudową potrwają do grudnia. 6 osób z zarzutami po interwencji policjantów w Koninie w gminie Niedźwiecie na Limanowszczyźnie odpowiedzą m.in. za zmuszanie funkcjonariuszy groźbą i przemocą do odstąpienia od czynności służbowych, kierowania gruźb karalnych, znieważenie funkcjonariuszy publicznych oraz spowodowania uszkodzenia ciała. Postępowanie dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Więcej o tym wie Maria Mołka.
7: Policjanci zostali wezwani, bo cisza nocna była zakłócana przez głośno odtwarzaną muzykę. Część uczestników spotkania na interwencję zareagowała jednak wulgarnie i odmówiła podania swoich danych osobowych, pomimo pouczenia o obowiązku ich podania oraz konsekwencjach prawnych wynikających z odmowy. Jeden z mężczyzn nie stosował się do wydawanych poleceń, zachowywał się agresywnie, używał wobec policjantów słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Podjęli więc oni decyzję o zatrzymaniu. Pozostałe osoby obecne na posesji próbowały udaremnić zatrzymanie. Szarpały i uderzały interweniujących policjantów. Ostatecznie na miejscu zatrzymano 27-letniego mężczyznę oraz 36-letnią kobietę, a pozostałe osoby oddaliły się z posesji przed zakończeniem interwencji. Następnego dnia, przy wsparciu dodatkowych patroli, policjanci zatrzymali kolejne 4 osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Mszany Dolnej.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Jeszcze do końca lipca na pierwszą pielgrzymkę tarnowską można zapisywać się w parafiach. Od sierpnia będzie to możliwe tylko w miejscu organizacji poszczególnych grup. Teraz jest najlepszy czas na zadeklarowanie swojej gotowości do drogi na Jasną Górę, bo wciąż można w pełni przygotować się na wymagającą wędrówkę. Jak podkreśla ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, PPT to nie tylko wyrzeczenie, ale też rekolekcje w drodze z konkretnym przesłaniem duchowym.
8: Hasło tegorocznej pielgrzymki posłani uświadamia, że od momentu Chrztu Świętego. Wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami, którzy mają zadanie nieść Chrystusa dalej, innym ludziom, do swojego środowiska, do może nie na inny kontynent, ale do swojej szkoły, do swojej rodziny, do swojego miejsca pracy.
5: W tym roku pielgrzymka ponownie ruszy spod Tarnowskiej Katedry. W zeszłym roku z powodu remontu przy świątyni rozpoczęcie było w kościele pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Droga na Jasną Górę rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa 9 dni. W tym czasie uczestnicy pielgrzymki pokonają ponad 200 kilometrów. Tegorocznym rekolekcjonistą będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak. To wydarzenie przejdzie do historii światowego himalaizmu i skialpinizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach. Polski skialpinista zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od wierzchołka aż do końca możliwych warunków śnieżnych. Relacja Pawła Pawlicy.
9: Andrzej Bargiel zdobył szczyt, poruszając się drogą normalną, która prowadzi ścianą Diamir i jest znana jako droga Kinshofera. Polak zjeżdżał jednak drogą Messnera, która prowadzi przez pola śnieżne, szczeliny i między serakami. Jest niebezpieczna, ale umożliwiała ciągły zjazd bez konieczności odpinania nart.
10: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
9: Atak szczytowy i zjazd na nartach zajęły Andrzejowi Bargielowi 2 dni. W strefie śmierci powyżej wysokości 8000 metrów spędził ponad 2 godziny, z czego 45 minut na szczycie. Polski skialpinista wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z Broad Peaku, K2, Monteverestu oraz Gasherbrumów 1 i 2. Paweł Pawlica, Polskie.
5: Imponujące dokonanie. Tyle teraz, a za niespełna pół godziny wiadomości kulturalne. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 17 stopni na termometrach, temperatura spada, słońce na dobre schowało się za chmurami. To nie tylko w Tarnowie, w całym regionie jest deficyt, mamy promieni słonecznych w tej chwili. No ale w godzinach popołudniowych powinno wyjrzeć zza chmur. Jeszcze przed południem i w południe mogą pojawić się deszczowe chmury z przelotnymi opadami deszczu. Biomet jest obojętny. Barometr.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Barometr w Tarnowie pokazuje nam 995 hektopaskali, a zegary w całym kraju 6,5 minuty po godzinie 10.

0: Reklama.
1: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
2: Była piękna, ale okazała się niewierna.
1: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
3: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
4: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.
8: To już dziś, bo mamy piątek. Oczywiście, że tak. Mamy piątek weekendu, początek 3 dzień lipca 2026 roku. Imieniny obchodzą Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longina, Miłosław, Mirosław, Radomir, Teodorat, Tomasz i Tryfon. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Niech wasze będzie życie takie jak na filmach. A dlaczego nie...

0: A propos filmu, stworzył niezapomniane kreacje kasiarza Henryka Kwinty w filmie Wabank czy Ludwika w Sublokatorze. 98 lat temu, 3 lipca, urodził się Jan Machulski, aktor filmowy i teatralny, a także reżyser i pedagog. Zagrał około 120 ról teatralnych oraz 45 filmowych. Był współzałożycielem Warszawskiego Teatru Ochoty i wieloletnim dziekanem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zmarł w 2008 roku. Szerszej publiczności znany był przede wszystkim z ról filmowych. W 1981 roku po raz pierwszy zagrał w obrazie wyreżyserowanym przez swojego syna Juliusza Machulskiego. Był to słynny Wabank. W następnych latach wystąpił w kolejnych produkcjach syna: Wabank 2, Szwadron, King Size, Déjà Vu, Killer i Vinci. Jan Machulski często grał m.in. wojskowych lub policjantów. Wystąpił w Psach Władysława Pasikowskiego czy w Polskiej Śmierci Waldemara Krzyska. Aktora znała również młodsza widownia, zagrał bowiem pana samochodzika w Wyspie Złoczyńców, a także w filmie Podróż za jeden uśmiech. W latach 70. i 80. wyreżyserował w teatrze Antygonę, Hamleta, Sen nocy letniej oraz sztuki własnego autorstwa Lęk i Niebezpieczne zabawy. W 79. roku mówił, że przede wszystkim czuje się aktorem, a poczucie spełnienia zawodowego dają mu występy przed publicznością.
1: To chyba daje nam największą satysfakcję. Spotykanie się wieczorami z ludźmi, dla których możemy grać, z którymi mamy jakiś kontakt, i ta przyjemność jest chyba w aktorstwie największa z tych innych różnych funkcji dyrektorowania, czy nawet reżyserowania. Mimo, że się ogarnia całość, że odpowiedzialnym się jest, że więcej można powiedzieć, może całym przedstawieniem ludziom, ale ta taka przyjemność, którą się wyczuwa, spocenie się, cisza tam, gdzie trzeba, czy reakcja publiczności jest najwspanialsza w zawodzie aktora.
0: W roku 1970 wraz z żoną Haliną Jan Machulski założył Teatr Ochoty w Warszawie, a wkrótce ognisko teatralne dla dzieci i młodzieży. A co jest najważniejsze u młodych adeptów sztuki teatralnej?
1: Jakaś jej osobowość. No nie wiem, czy ma jakiś wyjątkowy uśmiech, czy milczy, czy przed czymś, co zacznie robić, umie się jakoś wyjątkowo zastanawiać. Oczywiście nie bez znaczenia jest też jej uroda, czy koordynacja ruchów, poruszania się, samo wejście już od razu coś znaczy. No szukamy przede wszystkim osobowości, bo przecież przez te 4 lata no można największego tumana czegoś nauczyć. Są na to sposoby: pauzować, mówić, jest dykcja, no wszystkiego właśnie można, no ale tego, tej iskierki, którą ma, czy musi mieć aktor, no tego nauczyć żaden profesor nie może. To z tym trzeba przyjść.
0: Halina Machulska w 83 roku mówiła, że największą radość w ich wspólnej pracy przynosiło kształcenie młodych ludzi.
2: Nawet jeżeli nie idą do teatru, a idą bardzo często, to są miłośnikami teatru. Ja mam jakąś przyjemność w tej pracy i ci, którzy pracują ze mną, a jest to jednak grupa 50 osób. Czuję się jak ogrodnik, który ma glebę, którą musi zasiać ziarnem i że to ziarno rośnie i z tego są owoce.
0: Przez wiele lat Jan Machulski wykładał na

0: Wydziale Aktorskim Łódzkiej Filmówki od 1981 do 1983 roku oraz w latach 1991-96 był też jego dziekanem. Za mistrzów uważał Ala Pacino, Roberta De Niro, Dustina Hoffmana czy Marlona Brando. Do jego wychowanków należą Katarzyna Figura, Edyta Jungowska, Piotr Adamczyk i Wojciech Malajkat. Ten ostatni opowiadał w 2018 roku, jak Jan Machulski pomagał młodym aktorom.
1: Wychodził z założenia, że nie trzeba zbyt wiele dyskutować, jeśli ma się coś do zagrania, trzeba to wypróbować na sobie i wywoływał pewien taki spokój. Zawsze się denerwujemy, jak mamy coś pokazać, a nie bardzo wiemy jak. On właśnie nas namawiał do tego, żeby się nie peszyć, żeby, jak to on powiadał, zdjąć marynarkę i grać.
0: Jan Machulski był nie tylko artystą, lecz także społecznikiem. Wielokrotnie tłumaczył, dlaczego działalność społeczna ma dla niego tak duże znaczenie. Aktor był wdzięczny tym, którzy pomogli mu zająć się profesją aktorską i wspierali go na drodze do sukcesu, dlatego chciał dać coś w zamian.
2: Widzowie, którzy niby uwielbiają, mnie uwielbiają, rzucają do góry, mogą się rozejść i ja twarzą upadnę na chodnik. Także ja mam do tego jakiś dystans i wiem, że to jest chwilowe zachłyśnięcie się mną. Czuję się w obowiązku spłacić tym wszystkim, którzy mnie kochali, którzy mi pomogli być kimś, odwzajemnić się, bo to jest najlepiej tak, kochać ludzi i potem ta miłość wraca do mnie z powrotem.
0: W 1979 roku Jan Machulski w jednym z wywiadów wracał wspomnieniami do lat dzieciństwa. Opowiadał, że od najmłodszych lat chciał być aktorem.
3: Zawsze marzyłem sobie, żeby być takim właśnie aktorem, kimś takim, który przychodzi, jest dużo ludzi, ja im przynoszę, coś mówię, otwieram im jakoś horyzonty. Takie marzenia jako dziecko pamiętam miałem, bawiłem się w różne gry, wymyślałem jakieś takie historie, ale tak poważnie nad tym się nie zastanawiałem. Zresztą w każdym domu nie jest to aż tak bardzo uwielbiany zawód, że powiedzieli tak, koniecznie idź, zostań aktorem.
0: Jan Machulski otrzymał wiele wyróżnień, m.in. był laureatem Złotej Żaby, specjalnej nagrody operatorów dla polskiego aktora podczas festiwalu Kammermisch w 2003 roku, nagrody Oscar Polskiego Kina Niezależnego, a także Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Otrzymał tytuł honorowego obywatela Zamościa i Łodzi. Artysta zmarł 20 listopada w 2008 roku w Warszawie w wieku 80 lat. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Podśmiertnie odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku doroczne Nagrody Polskiego Kina Niezależnego otrzymały imię aktora, kilkuletniego członka OFOWej Akademii Filmowej i laureata pierwszej nagrody przyznanej mu za całokształt działań na rzecz polskiego kina.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: W strefie kulturalnej będę miał jeszcze dzisiaj dla Państwa zaproszenia na inaugurację 14. Festiwalu Muzyki Emanacje. A ten festiwal rusza już jutro. Warto być przy telefonie 14 6 200 500.

0: na to pełne muzyki. Tak rusza jutro festiwal Emanacje. Inauguracja 14. Festiwalu Muzyki Emanacje odbędzie się o godzinie 18 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wydarzenie zainauguruje koncert Stradivarius Metz Jazz, w którym wystąpią wybitny skrzypek, wirtuoz tego instrumentu Janusz Wawrowski oraz Filip Wojciechowski Trio. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Pogłosy i potrwa do 29 sierpnia i bardzo dużo się wydarzy podczas tego festiwalu, między innymi na przykład koncert Agi Zarian Quartet. 14.6.200.500 na jutro mam zaproszenie na koncert skrzypcowy. Witam bardzo serdecznie, tutaj ktoś jest z nami. Halo, dzień dobry, kto jest zainteresowany tym zaproszeniem? Dzień dobry.
1: O, tutaj. Dzień dobry.
0: O, witam serdecznie. Już myślałem, że coś nas rozłączyło, że ktoś się rozłączył. Witam. Kto po drugiej stronie?
1: Pani Stanisława
0: jest zainteresowana tym zaproszeniem na Festiwal Muzyki Emanacje. No i bardzo cieszę się z tego powodu. Pani Stanisławo, proszę się z nami nie rozłączać. A w ogóle zapytam, była pani już na koncertach w Lusławicach? Zna pani to miejsce?
1: W Lusławicach byłam, tylko nie pamiętam na jakim, a ten właśnie chciałam podarować dzisiaj córce, która obchodzi 38 urodziny.
0: A, no proszę bardzo, no to bardzo ładny prezent urodzinowy. Na pewno córka się ucieszy i to z osobą towarzyszącą będzie mogła wybrać się do Lusławic. I nie tylko na koncert, ale warto przyjechać wcześniej i zwiedzić Lusławicę, bo jest
1: no
0: na co popatrzeć.
1: No to na te strony to.
0: Słucham?
1: Mówię, że nasze strony, pomyśl jeszcze panowie.
0: A no proszę bardzo, to znacie państwo tę miejscowość, znacie ten obiekt?
1: Tak, tak.
0: Piękny tam jest klimat, zapraszamy serdecznie, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można zrealizować to zaproszenie, dobrze?
1: Dobrze.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu pani życzę. Jak i wszystkim słuchaczom radia RDN Małopolska. Zbliża się godzina 10.30. O tym, co w kulturze, za chwilę zdradzi nam Jolanta Moździerz, a dzieje się naprawdę dużo. Zostańcie z nami, bo naprawdę warto. A na temat festiwalu, 14. Festiwalu Muzyki Emanacji, odbywającego się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, rozpoczynającego się już jutro, dowiecie się także z wiadomości kulturalnych, może nie tych najbliższych, ale na przykład jutrzejszych, a na pewno z naszej strony internetowej. Polecam i zapraszam. Za chwilę wiadomości kulturalne.
2: Reklama.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
10: Wiadomości kulturalne.
11: Jolanta Moździerz, zapraszam. Tutaj ulica staje się sceną, a przypadkowy przechodzień widzę mi uczestnikiem. Dziś rusza 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Przez dwa dni w przestrzeni Tarnowa będzie można spotkać artystów, których wystąpienia będą łączyć pokazy akrobatyczne czy widowiska z elementami cyrkowego show. W programie dwudniowego festiwalu będzie 6 widowisk. Na start dziś o 17 na Tarnowskim Rynku spektakularne animacje na ruchomych drążkach. Nowy Sącz i Krynica-Zdrój staną się dziś i jutro stolicami folkloru. Przed nami jubileuszowa 5. edycja spotkań z lechami sądeckimi. W programie dwudniowego wydarzenia znalazły się Karpacki Festiwal Tańca w Nowym Sączu oraz Krynicki Festiwal Tańca, Festiwal Kultur Pogranicza w Krynicy-Zdroju. Dziś pierwszy dzień wydarzenia odbędzie się w Nowym Sączu w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w ramach Karpackiego Festiwalu Tańca. O 18 na scenie zaprezentują się Mali Mystkowianie, Zespół Regionalny Pogranicze Stylicza, Klub Lilia z Bułgarii oraz Zespół Regionalny Mystkowianie. Jutro wydarzenie przeniesie się do Krynicy Zdroju o godzinie 14. Ruszą warsztaty regionalne i korowód zespołów folklorystycznych. Natomiast o 15.30 rozpocznie się koncert galowy z udziałem zespołu Pogranicze, gości z Bułgarii, Mystkowian oraz zespołu regionalnego Szczerzycanie. To będzie tarnowski weekend z pięknymi końmi arabskimi. Od dziś do niedzieli, 5 lipca w Klikowskiej Ostoi, odbędzie się wydarzenie, które zgromadzi hodowców z kraju i zagranicy, a także miłośników koni arabskich. W programie są pokazy europejskie i międzynarodowe.
12: Mamy ponad 120 zgłoszonych koni na te dwa pokazy. Konie z Polski, praktycznie od wszystkich hodowców prywatnych i oczywiście z 3 stadnin państwowych. Mamy jeszcze 3 stadniny państwowe w Polsce i to jest Janów Podlaski, Michałów i Białka. Janów Podlaski, w którym się odbywa aukcja Pride of Poland i to już za miesiąc. A z zagranicy mamy w tym roku konie z Czech, ze Skandynawii, z Kuwejtu, z krajów, gdzie ta hodowla jest bardzo popularna.
11: Mówi prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Mateusz Jaworski. W Klikowskiej Ostoi polskich koni pokazy rozpoczną się o 15, a w sobotę i w niedzielę o 9. Widowiskowym pokazom będą towarzyszyć atrakcje dla publiczności, m.in. dmuchańce dla dzieci i przejażdżki na kucykach. Wstęp jest wolny. Najważniejsza polska nagroda muzyki sakralnej trafi do doktora Jana Mikołaja Gładysza. Organista od ponad 40 lat związany z Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej został wyróżniony Srebrną Piszczałką 2026. To najważniejsze polskie wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi dla muzyki sakralnej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Nagroda trafia do twórców, wykonawców i animatorów życia muzycznego Kościoła, których działalność ma trwały wpływ na rozwój muzyki sakralnej. Jutro kolejna odsłona 2. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Tarnowskiej Katedrze. O 19.00 wystąpi artysta z Belgii. Wstęp jest wolny. Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zaprasza jutro na kolejny koncert Nocy Letniej, który tradycyjnie odbędzie się na dziedzińcu sądeckiego Sokoła. W tym roku przed sądecką publicznością wystąpi formacja Flying Family. W programie wieczoru znajdą się przeboje swingu, bluesa, ragtime'u oraz jazzu tradycyjnego. Początek koncertu o 20.30. Będzie można zaśpiewać najpiękniejsze piosenki znane z filmów, programów telewizyjnych i widowisk dla dzieci, scenerii zalipiańskich kwiatów. Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza na koncert Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. To propozycja dla całych rodzin na niedzielne popołudnie. Wydarzenie odbędzie się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu.
13: No takie przeboje jak te akurat się powtarzają cały czas, Konik na biegunach czy Meluzyna, no ale Przybysze z Matplanety, czy Wojna domowa, czy Wakacje z duchami, czy Pszczółka Maja, czy Siedem życzeń. No w sumie tych utworów, które będzie można wspólnie zaśpiewać, bo o to chodzi, bo to będzie zespół, który będzie zachęcał do wspólnego śpiewania, ma być ponad 30, więc no będzie się działo. Rzeczywiście zapraszamy całe rodziny. Oprócz śpiewania będą też konkursy, będą też zabawy.
11: Mówi Mirosław Biedroń z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Gala piosenki familijnej odbędzie się w niedzielę 5 lipca o 17.00. Wstęp jest bezpłatny. Tego dnia zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu będzie zamknięta dla zwiedzających. Sławomir wystąpi podczas Dni Radłowa. Gmina zaprasza wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania, które potrwa 2 dni, w sobotę i w niedzielę. W niedzielę atrakcje zaczną się od godziny 17, o 19 na scenie wystąpi Nikodem Liro z zespołem, a po nim o 20.30 Gwiazda Wieczoru Sławomir. Będzie muzycznie, tanecznie i smacznie. Już jutro mieszkańcy regionu są zaproszeni na święto gminy Gnojnik. Wydarzenie odbędzie się w parku w Gnojniku od godziny 16. Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla starszych i młodszych gości w programie m.in. darmowe wesołe miasteczko, malowanie buziek, bańki mydlane, modelowanie balonów. Na scenie zaprezentują się najzdolniejsi artyści z okolicy, będzie lokalna scena tańca i koncerty zespołów. Dla tych, co lubią dobry humor, przewidziano turniej pełen śmiechu i rywalizacji. Całość zakończy dyskoteka z DJ-em i pokazy laserów. Wstęp jest wolny. Dzisiejsza odsłona kina plenerowego odbędzie się na osiedlu Jasna na Sandowiczce na terenach Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego. O 20.30 będzie tu można obejrzeć film pod tytułem Mija i Biały Lew. Ten tytuł wybrali sami mieszkańcy osiedla. W sobotni wieczór tarnowianie są zaproszeni na film pod tytułem Siła naszych marzeń. To propozycja dla mieszkańców osiedla Gumniska Zabłocie i nie tylko. Na kino w plenerze może przyjść każdy. Start o 20.30 w Parku Sanguszków. Organizatorzy zachęcają, by zabrać karimaty i koce.
10: To były wiadomości kulturalne.
14: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: To jest pewne, na pewno odpoczywamy od wysokich temperatur, od upałów. Na termometrach w Tarnowie teraz 17 stopni i podobne temperatury w regionie. Na przykład w Dąbrowie Tarnowskiej 17, w Bochni 19, kresek powyżej zera, w Dębicy 20. Przeważnie pochmurno niestety. Z tych chmur, które do nas nadejdą, popada deszcz, na szczęście niewielki i co na szczęście, no nie będzie burz.
14: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: To już 10:37 dokładnie.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
3: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
4: Witam zmotoryzowanych. Dobre wiadomości są takie, że nie ma już utrudnień w Koszycach Wielkich. Przypomnę, tutaj doszło do zdarzenia drogowego na odcinku ulicy Tarnowskiej pomiędzy zjazdami do ulicy Szkolnej. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i 3 osoby trafiły do szpitala. Droga była zablokowana, teraz jest już przejezdna. Wyjeżdżamy teraz na ulicę Tarnowa. Przybyło samochodów na pewno na Konarskiego, na Gumińskiej i Dąbrowskiego. Na Narutowicza także ruch nieco większy, jadąc od ulicy Tuchowskiej w kierunku Krakowskiej, na Krakowskiej w kierunku Narutowicza, na ulicy Sikorskiego także jest ciasno. Na Lwowskiej spokojnie, jedynie przy Orkana więcej samochodów, aleja Jana Pawła II wolna od korków. Podobnie płynnie jedziemy ulicami Błonie, spokojną, elektryczną do Wyszyńskiego, na alei Kwiatkowskiego w Mościcach przy Czerwonych Klonów także spokojnie. Na Krakowskiej przy Narutowicza tylko jest więcej pojazdów, a później na całej jej długości do ulicy Czerwonej Koszyckiej jest ruch umiarkowany. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Za chwilę sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga. Zostańcie z nami.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Pierwszy odcinek naszego wakacyjnego cyklu o sportowych wydarzeniach, które zadziwiły świat, poświęciłem pierwszemu finałowemu turnieju o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, który odbył się w Urugwaju w 1930 roku. Dziś o kolejnych dwóch mundialach, których gospodarzami były Włochy w 1934 roku oraz Francja 4 lata później. Tym razem problemów z chętnymi do udziału w zmaganiach nie było. W turnieju we Włoszech miało wziąć udział 16 ekip, a ponieważ zgłosiło się ich niemal dwa razy tyle, potrzebne były eliminacje. Co ciekawe, ten jedyny raz w eliminacjach do finałów musiał wziąć udział także gospodarz imprezy. Włosi pewnie pokonali jednak Greków w jedynym rozegranym meczu, z rewanżu bowiem rywale zrezygnowali. Jeden mecz rozegrali także Polacy, którzy w kwalifikacjach trafili na Czechosłowację. Po porażce 1-2 w Warszawie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zabroniło naszym piłkarzom udać się na rewanż. Zadecydowały względy polityczne, stosunki z południowym sąsiadem w tamtym czasie były bardzo napięte ze względu na spór o Śląsk-Cieszyński. Polskę ukarano walkowerem, a Polski Związek Piłki Nożnej karą finansową. Do Włoch, to też pewna ciekawostka, nie pofatygował się mistrz sprzed 4 lat Urugwaj. Po raz pierwszy wystąpiła natomiast drużyna z Afryki, Egipt. Turniej rozgrywany systemem pucharowym, przegrywający odpada, był pewien skandal. Sędziowie wyraźnie faworyzowali swoimi błędnymi decyzjami drużyny gospodarzy, czyli Włochów. Tak było w meczach z Hiszpanią. W meczach bowiem wówczas, gdy spotkanie kończyło się remisem po dogrywce, trzeba było je powtórzyć. W wydawnictwie Kronika czytamy.
3: Tym razem o wyniku przesądziły dwa błędy sędziego Szwajcara René Merceta. Najpierw uznał bramkę nieprzepisowo strzeloną przez Włocha Giuseppe Meazza. Później anulował prawidłowo strzelonego gola przez Hiszpanów. FIFA zdyskwalifikowała wprawdzie Merceta dożywotnio, ale Włosi znaleźli się w półfinale.
2: Podobne przekręty miały miejsce także w półfinale z Austrią oraz w finale z Czechosłowacją, którą gospodarze pokonali po dogrywce 2-1 i osiągnęli swój cel, który najwyraźniej uświęcił środki. Dla faszystów Mussoliniego, którzy rządzili krajem, ta wygrana miała olbrzymie propagandowe znaczenie. Zresztą włoski dyktator ufundował dla zwycięzców swój własny puchar Coppa del Duce, podobno 6 razy większy od oficjalnego pucharu FIFA. 4 lata później organizację mundialu powierzono Francji i rozegrano go według tych samych zasad. Dla polskich kibiców był on ważnym wydarzeniem, bowiem po raz pierwszy w stawce finalistów znaleźli się biało-czerwoni. W dwumeczu eliminacyjnym okazali się lepsi od Jugosławian, wygrywając pierwszy mecz aż 4-0 i ulegając w rewanżu 0-1. W wyniku losowania trafili jednak na Brazylię, która przybyła do Europy z jednym zadaniem – zdobycia mistrzostwa. Tak anonsował to spotkanie Przegląd Sportowy.
3: Wygrajmy mecz z Brazylią. Będziemy mocarstwem piłkarskim. Dzień 5 czerwca 1938 roku może stać się historyczną datą w kronikach polskiej piłki nożnej. Po raz pierwszy drużyna nasza staje do rozgrywek o Mistrzostwo Świata w grupie finałowej. Przeciwnikiem Polaków będą piłkarze Brazylii, którzy w pojęciu własnym przyjechali do Europy, aby zabrać wspaniałe trofeum Puchar Mistrzowski. Tak głosili, opuszczając Amerykę. Brazylijczycy są dla nas wielką niewiadomą. Bez wątpienia reprezentują wysoki poziom piłkarstwa. Ale czy można jeszcze w tej dziedzinie zadziwić świat, który widział objawienia Urugwaju, finezyjną grę Wunderteamu, posuniętą do granic skuteczności grę Anglików, czy szaleńcze tempo i żywiołowość Włochów?
2: Mecz rozegrany w Strasburgu 5 czerwca 1938 roku przeszedł do legendy polskiego futbolu. Miał on dramatyczny przebieg. Polacy ulegli faworytom dopiero po dogrywce 5-6. Do historii przeszedł strzelecki pojedynek Ernesta Wilimowskiego, zdobywca aż 4 goli, z Brazylijczykiem Leonidasem, który do polskiej bramki trafił 3 razy, a zasłynął z tego, że część meczu grał na Bosaka i w tym czasie zdobył na nawet 2 gole. Biało-czerwoni odpadli, więc z mistrzostwa na kolejny udział Polaków w finałach trzeba było czekać 36 lat. Rywale też nie opuszczali Francji zadowoleni. Zajęli tylko 3. miejsce, bowiem w półfinale pokpili sprawę. Oszczędzając najlepszego strzelca, wspomnianego Leonidasa, przegrali w efekcie z Włochami 1-2. Azzurri w finale pokonali Węgrów 4-2, a w meczu o 3. miejsce Brazylia pokonała Szwecję dokładnie takim samym wynikiem. Rok później futbol przestał się liczyć. Wybuchła II wojna światowa i niektórzy uczestnicy mistrzostw musieli zamiast na boiska udać się na front. Kolejne mistrzostwa odbyły się dopiero 12 lat później, w 1950 roku w Brazylii.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: Kolejna audycja o tej samej porze we wtorek. Na zegarach 9 minut do godziny 11. Do końca ze sportem się nie rozstajemy, bo za chwilę Daria ze Śląska, używając sportowej nomenklatury, napisała piosenkę Fall Start albo Faul.

To nie będzie Falstart. Mamy 10.55. Punktualnie o godzinie 11.00 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jedłowska. Do tego czasu Got I Know Home i Boniem gramy wakacyjnie przez całe lato. LD Małopolska.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
2: Już za chwilę dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia, oraz znajomości jednej lektury obowiązkowej.
2: Uwaga kierowcy, od poniedziałku zamknięta zostanie droga powiatowa w miejscowościach Rogi i Naszacowice.
4: To jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego.
2: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 65% z języka polskiego i 55% z matematyki to średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. Podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że wyniki są porównywalne do tych z lat poprzednich.
3: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia, oraz znajomości jednej lektury obowiązkowej. To jest język polski. Na matematyce wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych.
2: Robert Zakrzewski dodał, że uczniowie mieli problem z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce, a od wyników egzaminów w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdające.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Na blisko 2 miesiące zamknięta zostanie droga powiatowa w miejscowościach Rogi i Naszacowice. Prace związane z remontem prowadzone będą na blisko 2,5-kilometrowym odcinku. Ma to być nie tylko wymiana nawierzchni, ale też całej konstrukcji drogi, łącznie z podbudową. Jak tłumaczy dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Wojciech Błażusiak, dzięki aktualnemu remontowi cała trasa łącząca region sądecki z limanowskim będzie mieć ten sam standard.
4: To jest kolejny etap, ponieważ tam już 2 etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane. I to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego. Jezdnia zostanie minimalnie poszerzona i tak jak mówiła pani wójt, docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
2: A droga zamknięta zostanie już w najbliższy poniedziałek o godzinie 8:00. Remont ma potrwać do 31 sierpnia.
1: Z życia kościoła.
2: Uczy logicznego myślenia, argumentowania, a przede wszystkim rozwija wiarę. wiary. Mowa o teologii, można ją studiować w Tarnowie. Jest także nowość, możliwość studiowania online. Wiara pragnie rozumienia, daje jej solidne korzenie. Takie hasło towarzyszy rekrutacji na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Potrwa ona do 15 września.
6: Mamy do zaoferowania dwie specjalności. Pierwsza specjalność to katechetyczno-pastoralna. Dla kogo jest przeznaczona? To dla osób, które chcą uczyć religii w szkole, pracować w katechezie. Natomiast od nowego roku akademickiego mamy do zaoferowania drugą, nową specjalność, jeżeli chodzi o kierunek teologia. Ta specjalność została nazwana Teologia i Misja Laikatu.
2: Mówił dziekan, ksiądz Grzegorz Baran, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Nowa specjalność, teologia i misja laikatu, nie daje możliwości uczenia religii w szkole, ale to okazja do zdobycia wiedzy na temat Pisma Świętego, nauczania Kościoła, historii prawa kanonicznego i liturgiki. Studia są bezpłatne, wymagane jest świadectwo maturalne.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Wiara, tradycja i przywiązanie do ziemi to cechy pogórzan zamieszkałych między dolinami rzek Białej i Wisłoki. Do tej krainy przeniesiemy się w pierwszym odcinku audycji Łukasza Raczkowskiego Etnowakacje w Małopolsce. A ruszamy już dzisiaj, aby poznać poszczególne grupy etnograficzne naszego regionu, właśnie podczas letniego wypoczynku. Gościem odcinka, który zabierze nas w krainę pogórzan, będzie Florian Frączek z Sądeckiego Parku Etnograficznego.
7: My tutaj mówimy w kontekście Małej Polski tak zwanej, mówimy o pogórzanach zachodnich i tu znów trzeba sobie wziąć na poprawkę, że pogórzanie to jest generalnie pojęcie szersze. Nie dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy są pomiędzy góralami rusińskimi, czyli Łemkami, a pomiędzy krakowiakami i na zachód Lachami. To nie do końca tak. Też warto zaznaczyć, że pogórzanie to jest grupa przejściowa.
2: Podczas wakacyjnych wędrówek po regionie poznamy też różne grupy etnograficzne góralskie i lachowskie. Nie zabraknie odcinka o krakowiakach, a audycji Etnowakacje w Małopolsce będzie można posłuchać na naszej antenie w każdy piątek lipca i sierpnia o 13:15.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do 23-24 stopni obiecywali na dzisiaj meteorolodzy. Tymczasem mamy 17-18, no i 19 kresek gdzieś powyżej zera. W nocy przeważnie bezchmurne niebo i 13 stopni. Jutro 22 kreski, w niedzielę 21 i mogą pojawić się podczas weekendu przelotne opady deszczu. Tak nam zapowiadają meteorolodzy i po weekendzie podobny typ pogody.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Niech pada, ale niezbyt intensywnie, bo deszcz jest potrzebny, ale niech już nas omijają wszelkie burze i nawałnice. No tych na horyzoncie na szczęście nie widać. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, nie tylko dla dziś, ale za ostatnie 3 tygodnie. W poniedziałek słyszymy się po 12. Jerzy Olszówka, pa pa!
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Reklama.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Już 5 lipca Serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków.

0: kierunków: technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Witajcie w naszej bajce Meluzyna Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
4: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
5: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
6: Była piękna, ale okazała się niewierna.
5: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
7: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę dymisję w stołecznym ratuszu. To pokłosie afery w szpitalu południowym.
1: Wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry.
0: Władze powiatu nowosądeckiego sprzeciwiają się planom likwidacji domów czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Będą też dofinansowania do zbiorników na deszczówkę. Skorzystają mieszkańcy Małopolski.
2: Program Deszczówka ma sygnalizować mieszkańcom potrzebę ochrony wody.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Dwie wiceprezydent Warszawy złożyły dymisję. To pokłosie afery w szpitalu południowym. O dymisjach poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
0: Jest kolejna odsłona afery w szpitalu południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy koordynator stracił stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Prokuratura wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Władze powiatu nowosądeckiego apelują do Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jednomyślnie sprzeciw wobec planów likwidacji domów czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju ze strony radnych tego samorządu i zarządu powiatu. W projekcie rozporządzenia ministerstwa jest likwidacja ponad 20 takich placówek w całej Polsce. Resort uzasadnia to m.in. oszczędnościami, ale jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz starosta Tadeusz Zaręba, w skali kraju są one niskie.
4: Mówimy o 24 domach czasów dziecięcych, 10 obiektów jest w rękach samorządu, 14 w rękach prywatnych. Średnia dotacja wychodzi w granicach miliona złotych. Mówimy około 30 milionów rocznie na budżet ministerstwa, więc tak się zastanawiam, o jakie oszczędności chodzi. Więc mam nadzieję, że temat wróci na dobre tory, tym bardziej, że nie są to ośrodki, które w jakiś sposób by nie zaspokajały oczekiwań mieszkańców i dzieciaków.
0: A jeszcze dzisiaj w ramach protestu planowane jest wspólne wystąpienie dla mediów, dyrektorów domów czasów dziecięcych z całej Polski. Starosta Tadeusz Zaręba ma nadzieję, że do czasu ostatecznej decyzji ministerstwa, czyli do końca lipca, uda się przekonać rządzących do zmiany decyzji.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Mieszkańcy Małopolski będą mogli pozyskać wsparcie finansowe na zakup zbiorników na deszczówkę. Samorząd województwa przyjął do realizacji kolejną edycję programu, który ma uczyć oszczędzania wody i wykorzystywania naturalnych zasobów. Jak wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo wicemarszałek województwa Ryszard Pagacz, pieniądze zostaną przekazane samorządom gminnym, które będą przyznawać dofinansowania bezpośrednio mieszkańcom.
2: To są projekty, które oczywiście nie załatwią wszystkich problemów związanych z ochroną wody i zabezpieczeniem mieszkańców, bo już od wielu lat widzimy, że jest to ogromny problem, ale program Deszczówka ma sygnalizować mieszkańcom potrzebę ochrony wody i po prostu oszczędzania. Projekt da szansę 87 gminom. Zostaną przekazane środki bez mała milion złotych na zbiorniki typu Mauser.
0: Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki o pojemności 500 i 1000 litrów, maksymalnie 2 sztuki na budynek jednorodzinny.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To od wyników tych egzaminów zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się młodzi ludzie. Uczniowie klas 8 dowiedzieli się dzisiaj, jak napisali majowy egzamin. 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. Podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie sprawdzają wyniki przez internet, a w szkołach odbierają zaświadczenia.
5: Myślę, że dobrze mi poszło. Egzamin był ogólnie dosyć prosty. Jestem najbardziej zadowolona z polskiego, bo mam 96%. Bałam się, że przemówienie jakoś źle pójdzie, bo jakoś tak nie pisałam wiele razy przemówienia, ale nawet dobrze mnie zaskoczył ten temat. Ja chciałabym iść do pierwszego liceum.
6: Bardzo fajnie mi poszło ogólnie. Nastawiłem się na gorsze wyniki, a dzisiaj rano było takie niezłe zaskoczenie. Jeśli chodzi o polski, najmniej, niestety 60%. Najwięcej miałem na angielskim, 96% i matematyka mnie strasznie zaskoczyła, bo aż 73%, obstawiłem mniej. Chciałbym się dostać do 16 liceum na profil policyjny.
0: A w maju ósmoklasiści zdawali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Nastawiliśmy się pewnie o poranku, przynajmniej co po niektórzy i mówiąca do was też, że będzie dzisiaj cały piękny dzień, pełen słońca, no i umiarkowanie wysokich temperatur, bo rzeczywiście prognozy były 23-24 maksymalnie, ale nam się zrobiło nieco pochmurno i mokro w regionie i jeszcze chwilami wieje dość silny wiatr, ale mamy nadzieję, że ten wiatr przewieje chmury deszczowe i będzie cieplej i ładniej.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jest piątek. Więc drodzy państwo, nie przejmujmy się chwilowo nieczynnym latem. Będziemy wam pięknie grać. Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
3: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
4: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20.30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
4: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pewnie jeszcze większość z Was jest przed zakupami weekendowymi. No to pamiętajmy dzisiaj, robiąc zakupy, że jest Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Jeśli bierzemy jakąś reklamówkę na zakupy, to weźmy już taką, która była używana, którą kupiliśmy kiedyś tam. Nie kupujmy nowych toreb. Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych to jest takie proekologiczne święto, na co zresztą łatwo wpaść. Zachęca do zaprzestania używania torebek foliowych. W tym dniu jest okazja do zastąpienia takiej zwykłej reklamówki bardziej przyjazną środowisku. Zresztą chyba nie ma człowieka, który nie miałby jakiejś bardzo ładnej zresztą torby materiałowej wielokrotnego użytku. Takiej, która nie będzie się przez dziesiątki lat rozkładać gdzieś tam, czy wyląduje w oceanie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat torebki foliowe zdobyły ogromną popularność, no głównie ze względu na wygodę. W dzisiejszych sklepach wielu konsumentów nie wyobraża sobie zapakowania zakupów w inną torebkę niż foliową, ale to, co dla nas jest zaletą, to dla środowiska staje się poważnym zagrożeniem. I teraz trochę statystyk, nieco przerażających. Corocznie zużywane jest około 500 miliardów jednorazowych toreb foliowych o masie 60 milionów ton. Jedna torebka foliowa ulega rozłożeniu do kilkuset lat, zaś przy produkcji tych opakowań używana jest ropa naftowa, która zawiera wiele szkodliwych substancji. Torebki foliowe przede wszystkim zagrażają zwierzętom, bo około 50 tysięcy ton torebek foliowych corocznie trafia do oceanów, zabijając ponad milion ptaków i 100 tysięcy morskich ssaków. Aż trudno sobie wyobrazić te dane tak namacalnie. Ale co możemy namacalnie zrobić, to dzisiaj po prostu zrezygnować z woreczków jednorazowych, chociażby jak kupujemy warzywa czy owoce. Są już dostępne takie torebki, których możemy użyć wielokrotnie. I będzie to z korzyścią dla wszystkich. Także gorąco zachęcamy, żeby o tym pomyśleć. Przy dzisiejszych

Od czasu do czasu prezentujemy na naszej antenie wakacyjne, muzyczne propozycje na lato. No i cóż to będzie dzisiaj? Dzisiaj to będzie DJ Sava i Mi Ritmo, czyli można podejrzewać, że będzie bardzo tanecznie.

0: Reklama.
1: Kurki, kurczaki, blojlery zdrowo odchowane, wypielęgnowane. Kurki, kurczaki sprzedajemy.
2: Hodowla Drobiu na Mszalnicy, okolice Nowego Sącza, ogłasza sprzedaż kurczaków brojlerów swojsko odhodowanych bez antybiotyków o wadze do 1,5 kg. Już dziś dzwoń pod numer 609 039 831 i kup młodziutkie kurczęta brojlery w dobrej cenie. Jak dobrej? Dzwoń 609 039 831 i pytaj. Hodowla Drobiu, Mszalnica 287. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: No na razie 18 stopni przynajmniej na naszym sądeckim termometrze. Myślę, że w Tarnowie też wiele cieplej nie jest, ale będzie, podobno będzie dzisiaj do 24 stopni. Wczoraj też było całkiem podobnie o tej porze, nawet mam takie déjà vu. No i później tak się ładnie pogoda wyrobiła. Oby dzisiaj też tak było. Wiatr nam wieje chwilami dość silnie z północnego zachodu.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
9: Była piękna, ale okazała się niewierna.
8: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
10: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
11: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Wydawałoby się, że jeszcze nie są takie pory, że mogłyby się pojawiać korki, a tu proszę, niespodzianka, już są niestety dość ciasne ulice, no pewnie dlatego, że mamy piątek, może niektórzy właśnie wyjeżdżają na wakacyjne przygody. Ulica Krakowska, ulica Narutowicza też trochę już się korkuje, to oczywiście Tarnów, Tuchowska, Gumniska i Mostowa, tam na skrzyżowaniu jest trochę ciasno, na Mościckiego trzeba zwolnić. I zdecydowanie zwolnić trzeba na ulicy Klikowskiej, dojeżdżając do ronda i dojeżdżając do skrzyżowania w innym miejscu. Zaglądamy dalej, Słoneczna i Starodąbrowska w okolicach ronda też się korkuje. No i Lwowska już zdecydowanie tam, gdzie są roboty drogowe w kierunku ulicy Orkana, jest kolejka samochodów. W Gorlicach też już jest ciasno, ciaśniej niż wczoraj o tej porze, zdecydowanie. Od Zawodzia korkuje się Krajowa 28, od Biecza też ta sama ulica, tyle że o nazwie Parkowa ten odcinek. Legionów Biecka, Sienkiewicza, Mickiewicza, to wszystko dojazd do rynku, ale nie tylko. No i Kołłątaja, tam też jest trochę ciasno. W Limanowej niestety też jest korek, jadąc od centrum ulicą Piłsudskiego w stronę Sowlin i w drugą stronę też jest ruch wzmożony. Okolice ronda w Sowlinach same nie są zakorkowane, na szczęście, chociaż tyle, ale już przy samym rynku Matki Boskiej Bolesnej, Kościuszki, Marka oraz Mordarskiego czy Jana Pawła II, te wszystkie ulice was zatrzymają na nieco dłużej niż zwykle. I wjeżdżając do Nowego Sącza, chwilę temu jeszcze był jakiś tam korek, jakiś zator na wysokości Wielopola czy Wielogłów, ale obecnie jest spokojnie. Na obwodnicy północnej za to trzeba poczekać. Na Barskiej, Pieczkowskiego i Witosa tam trochę na światłach już więcej samochodów się pojawia. Lwowska w kilku miejscach i patrzymy jeszcze na naszą słynną ulicę Węgierską. Odcinek Biegonicki, no jeszcze tam korków nie obserwujemy, chociaż jak światła czerwone się pojawią, to wiadomo, że trzeba poczekać czy na Węgierskiej, czy na Biegonickiej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

Od teraz kocham Cię już na zawsze. Michael Bublé, Forever Now. A teraz też będzie o miłości i to będzie kolejna wakacyjna propozycja muzyczna. Znika.

Sporo wodnych, okołowodnych tematów będzie w wiadomościach za 3,5 minuty, a konkretnie na przykład będzie o porozumieniu między sądeckimi wodociągami a gminą Stary Sącz, ale też zajrzymy między innymi do gminy Lisia Góra.

0: Jest porozumienie między sądeckimi wodociągami a gminą Stary Sącz.
1: Gmina przekazała sądeckim wodociągom tą część sieci, którą wybudowaliśmy. Sądeckie wodociągi to przyjęły.
0: Członkowie akcji katolickiej spotkali się w tuchowskim sanktuarium.
2: Co roku jesteśmy?
3: Przyjeżdżamy do mamy, to jest nasza mama.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Lokatorzy nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu mogą spać spokojnie. Samorząd osiągnął porozumienie z sądeckimi wodociągami w sprawie zarządzania przyłączem doprowadzającym wodę z pobliskiej sieci. Konflikt narastał od wielu miesięcy, gdy wodociągi chciały, aby miasto samo zarządzało swoim odcinkiem sieci i kupowało od spółki wodę po cenach hurtowych. Ostatecznie porozumienie osiągnięto i, jak mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, jest ono korzystne dla gminy oraz lokatorów bloków społecznej inicjatywy mieszkaniowej.
1: Gmina przekazała sądeckim wodociągom tą część sieci, którą wybudowaliśmy. Sądeckie wodociągi to przyjęły dokładnie tak, jak chcieliśmy. Odbyło się to na zasadzie nieodpłatnego przekazania sądeckim wodociągom, ale od samego początku mówiliśmy, że to nie chodzi o pieniądze, tylko o rozwiązanie. Natomiast już bezpośrednio SIM jest klientem sądeckich wodociągów, czyli dokładnie tak, jak logika wskazuje, tak jak to powinno wyglądać zgodnie z polskim prawem i z praktykami.
0: Tymczasem trwają już ostatnie przyjęcia do dwóch nowych bloków w ramach SIM przy ulicy Podegrodzkiej. Łącznie są to 104 mieszkania.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tymczasem wysokie zużycie wody i zamknięcie ujęcia wody w gminie Czarna były przyczynami braku wody w części gminy Lisia Góra. W trakcie największych upałów, m.in. w miejscowości Nowa Jastrząbka, ciśnienie było niskie lub woda w ogóle nie docierała do niektórych domów. Jak wyjaśnia zastępca wójta gminy Lisia Góra Piotr Miotła, na trudną sytuację w tej części gminy miało wpływ kilka czynników.
5: Występowały okresowe przerwy w dostawie wody, spowodowane wyjątkowym wysokim poborem, który miejscami sięgał nawet 250% średniego dobowego zużycia. Tak duże rozbiory znacząco obciążyły sieć wodociągową oraz urządzenia odpowiedzialne za ciśnienie w systemie. Takie sytuacje przede wszystkim miały miejsce w Nowej Jastrząbce. Mieszkańcy, którzy są wybudowani na wyższym terenie, mają mniejsze ciśnienie. Dodatkowo mieliśmy awarię wodociągu w Pawęzowie i to utrudniło nam dostarczenie tej wody do Nowej Jastrząbki i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia.
0: Piotr Miotła zapewnił, że mieszkańcom dostarczono butelkowaną wodę pitną. Przez kilka dni w Nowej Jastrząbce stacjonowała też strażacka cysterna, z której mieszkańcy mogli pobierać wodę użytkową. Piotr Miotła przypomniał także, że gmina Lisia Góra będzie realizować rozbudowę sieci wodociągowej w Brzozówce. Ta inwestycja pozwoli na dodatkowe dostarczanie wody z tarnowskich wodociągów.
4: Z życia Kościoła.
0: Nie dajcie się uśpić, idźcie do młodego pokolenia, które dziś tak bardzo gubi się w świecie wirtualnym i potrzebuje autentycznych świadków. Takie przesłanie wybrzmiało wczoraj na Tuchowskim Wzgórzu. W sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej spotkali się członkowie akcji katolickiej z całej diecezji tarnowskiej. Pielgrzymi wzięli udział w uroczystej mszy świętej odpustowej. Członkowie akcji katolickiej przyznawali, że jest to dla nich wyjątkowe miejsce. Nieśli ze sobą zarówno osobiste intencje, jak i modlitwy. W intencji stowarzyszenia.
6: Przede wszystkim radość i oczekiwanie, że po prostu przyjeżdżamy do Matuchny. Tym bardziej, że w tym roku moja córka po tylu latach zostanie mamą. To jest takie po prostu przyniesienie tutaj tej Matuchni, takie podziękowanie wielkie.
7: Ja mam taką intencję przede wszystkim, żeby wzmocnić nasz oddział akcji katolickiej.
2: Co roku jesteśmy?
3: Przyjeżdżamy do mamy. To jest nasza mama. Naszym obowiązkiem jest mamę odwiedzać jak najczęściej.
0: Wczoraj do Tuchowa przybyły też pielgrzymki kapłanów świętujących jubileusze 25-lecia i 50-lecia kapłaństwa, a także osób konsekrowanych.
4: RDN kulturalnie.
0: W Brzeznej będzie można pomagać Jasiowi Gałęziowskiemu. Strażacy z tutejszej jednostki OSP organizują w najbliższą niedzielę festyn dla chłopca, który urodził się z niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej. Żeby Jaś mógł normalnie funkcjonować, potrzebne jest wykonanie drogich operacji, a później przeprowadzenie rehabilitacji. Naczelnik OSP Brzezna Paweł Burdel podkreśla, że festyn ma być tak naprawdę wsparciem dla jednego z tutejszych strażaków.
8: Chcemy, że tak powiem, wesprzeć naszego druha Bartłomieja, który jest ojcem Jasia. On również niejednokrotnie starał się pomagać mieszkańcom, ludziom w różnych sytuacjach, jak syrena strażacka zawyła. W tym roku chcemy pomóc naszemu druhowi, którego syn jest chory.
9: Tutaj chodzi o operację nóżki, którą ma
8: tak,
9: krótszą.
8: Tak, na początku bioderko ma być operowane, a potem wydłużenie nogi.
0: Na razie szacuje się, że operacja i rehabilitacja pochłoną około 2 milionów złotych. W trakcie festynów Brzeznej będzie można wrzucać datki do puszek wolontariuszy Stowarzyszenia Robimy Coś Więcej. W niedzielę od 9 odbędzie się turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa OSP Brzezna, a od 14 ruszy festyn strażacki. Wydarzenie odbywa się pod patronatem radia RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jest nadzieja, że dzisiaj jeszcze niebo spojrzy na nas bardziej łaskawym okiem i temperatury wzrosną do około 24 stopni, bo tak to nawet 20 jeszcze nie ma. Jest pochmurno i miejscami może popadać deszcz. I tak już było dzisiaj w wielu miejscach. Wiatr wieje umiarkowanie, czasem z mocniejszymi porywami z kierunków północno-wschodnich. Niech nam te chmury przewieje.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Chcielibyście sobie gdzieś powędrować, albo przynajmniej posłuchać o wędrówkach, o ciekawych zwyczajach, o kulturze, o wierze i o naszych szlakach w Małopolsce. No to już za kilka minut. Etnowakacje w Małopolsce. Zapraszam w imieniu Łukasza Raczkowskiego.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.

0: Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie? Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13.15.
2: W pierwszym odcinku naszej wakacyjnej audycji zapraszam na m.in. Pogórze Ciężkowickie, aby poznać grupę etnograficzną Pogórzan, Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, Grociarnia w Jastrzębi, Zespół Pogórzanie. To między innymi te miejsca czy hasła, które zachęcają do odwiedzin, ale też powinny pomóc nam w poznaniu obyczajów tej grupy etnograficznej. A w poznaniu jej pomoże nam przewodnik po Sądeckim Parku Etnograficznym Florian Frączek. Zapraszam. Wakacje w Małopolsce, przejeżdżając z północy na południe, szczególnie w Małopolsce Wschodniej, południowo-wschodniej, miniemy tereny Pogórza, Pogórze Rożnowskie, Ciężkowickie przede wszystkim też, ale jeszcze dalej jest Pogórze Strzyżowskie. No i właśnie, grupa etnograficzna między rzeką Białą na zachodzie, a Wisłoką na wschodzie, Pogórzanie, czyli grupa między Krakowiakami Wschodnimi na północy, a już tymi grupami Lachów, Górali na południu. Tutaj warto wspomnieć o Ciężkowicach, chociażby zobaczyć rezerwat Skamieniałe Miasto, zobaczyć tamtejsze muzea, zobaczyć tamtejszą przyrodę. Co ciekawe, w rejonie Ciężkowic mamy też wyodrębnioną pewną, już nieużywaną oczywiście, ale taką gwarę. Właśnie Pogórzanie. Ten termin obowiązywał wcześniej, czy bardziej został stworzony na pewne potrzeby przez etnografów?
3: W zasadzie jak większość terminów, no może poza góralami, Pogórzanie to już jest stricte stworzona przez badaczy grupa, jako grupa tak zwana przejściowa.
2: Pomiędzy Krakowiakami a Góralami?
3: Dokładnie tak. Tylko my tutaj mówimy w kontekście małej Polski tak zwanej, mówimy o Pogórzanach Zachodnich. I tu znów trzeba sobie wziąć na poprawkę, że Pogórzanie to jest generalnie pojęcie szersze. Nie dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy są pomiędzy Góralami Rusińskimi, czyli Łemkami, a pomiędzy Krakowiakami i na zachód Lachami. To nie do końca tak. Też warto zaznaczyć, że Pogórzanie to jest grupa przejściowa. O ile jest jasna granica pomiędzy Łemkami a Pogórzanami, bo tutaj wyznacznikiem był odmienny język, nawet nie gwar, ale nawet wręcz język i odmienne wyznanie religijne, o tyle już pomiędzy Lachami, Pogórzanami ta granica była ruchoma. No, przyjmowało się, że w danej miejscowości jest tyle i tyle Lachów, tyle i tyle Pogórzan, ale prawda jest taka, że mieszkańcy miejscowości w danym momencie nie utożsamiali się de facto z żadną grupą. Po prostu utożsamiali się z miejscowością. To, że się wyróżniali jakimś strojem, gwarą, to już są późniejsze czasy, to raz. Dwa, że te wyraźniejsze rzeczy były skupione wokół takich miejscowości głównych, wokół których mogło się to kojarzyć. No, na pewno na terenach przejściowych mało kto był w stanie się nawet sam określić, czy jest Lachem, czy Pogórzanem, czy tam Góralem.
2: Patrząc na te obecnie stricte granice administracyjne województwa małopolskiego, na tą naszą ścianę wschodnią województwa, to można zaryzykować i wymienić te miejscowości, które kultura Pogórzan jest, czy zaistniała, to na przykład Ciężkowice. O jakich jeszcze miejscowościach czy terenie możemy mówić?
3: Tu znów podchodzimy do tematów, wokół których. No, można powiedzieć, że Pogórzanie są, ale wokół Grybowa, wokół Ciężkowic, wokół Bobowej, wokół Gorlic, ale nie w konkretnych miejscowościach, ponieważ jako miejscowości, które oczywiście w zależności od których mówimy, w zależności od tego, czy miały prawa miejskie, czy nie, no to ludzie z miasta nie określali się jako grupy etniczne. Po prostu byli ludźmi mieszczanami, tak? To jakby trzeba zaznaczyć, że grupy poszczególne etniczne czy etnograficzne, one się kojarzyły głównie z wsiami, tak? No, z ludowością. No, sama nazwa wskazuje, że to ludowość, czyli mówimy o ludziach zamieszkałych w danym terenie. Więc tutaj trzeba precyzować, że skupieni wokół miejscowości, mniejsze wsie, wokół takich większych jak Gorlice właśnie, tak samo jak mówimy, nie wiem, o Lachach Sądeckich, nie mówimy o Nowym Sączu, tylko o ludziach związanych z miejscowościami nowosądeckimi, czyli na przykład Podygrodzie czy Gostwice, tak?
2: Patrząc chociażby na te jakieś dawne ludowe stroje Pogórza, one różnią się. Tutaj bym stwierdził, że te różnice można zobaczyć na przykład między barwnym strojem krakowskim, czy też barwnym strojem góralskim. Pogórzanie trochę czerpali, trochę z tych wzorców krakowskich, trochę ze wzorców Lachów czy góralskich, czyli tutaj w tej przejściowości też mogła zajść.

0: mieć pewna odrębność właśnie?
1: Tak,
2: z tym, że najbardziej jest to widoczne w stroju lachowskim. Tam są bardzo mocne zapożyczenia i zaznaczone z krakowiaków i od górali. Natomiast strój pogórzański, można powiedzieć, był trochę najbiedniejszy z tego wszystkiego. On rzeczywiście czerpał inspirację, ale gdyby przejść tam przez klasyfikację różnych strojów regionalnych, pogórzański nie był jakoś tak bardzo, bardzo bogaty. Ale tak, w ich wyglądzie przejawia się to, że jest on przejściowy. Tylko trzeba też sobie wziąć na poprawkę, że to się zmieniało przez lata. I prawda jest taka, że pogórzańskie stroje, w ogóle kultura pogórzańska najszybciej zaczęła zanikać. Ona była wsiąknięta albo przez miejscowości mieszczańskie i to była jedna z takich właśnie grup, gdzie najszybciej zanikało. Bardzo wiele ludzi poszło w rzemiosło, poszło w handel, w stroje w ogóle mieszczańskie i w gwarę już jakby, która się zapominała i się zacierała.
0: Warto jednak wspomnieć o takim jednym miejscu, to miejscowość Jastrzębia. Ona leży na terenie gminy Ciężkowice, chociaż geograficznie jest to Pogórze Rożnowskie i tam te pewne elementy, czy w zespołach, które tam są, czy w jakichś izbach regionalnych pamięci, można jeszcze zauważyć. Aczkolwiek na Pogórze samo możemy zaprosić ze względu na szlaki turystyczne, ze względu na winnice, ze względu na krajobrazy, gdzie niegdzie nawet takie mało beskidzkie, czy łagodniejsze, typowo pól uprawnych. Pole, ziemia, ludowość, wiara to są te elementy, które łączyły tak zwanych Pogórzan?
2: Tak, na pewno. Rolnictwo, w ogóle na wsiach rolnictwo było decydentem zamożności i tego, jak z kim się utożsamiamy.
0: Zapraszamy więc w wakacje, aby odwiedzić ten rejon między Pogórzem Rożnowskim, Pogórzem Ciężkowickim, tam, gdzie te elementy tej grupy pogórzańskiej można znaleźć. Dolina Białej. Zapraszamy na wakacje.
3: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie? Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13:15.

0: Reklama.
1: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Zaczyna się nam trochę przejaśniać, przynajmniej tutaj w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że w Tarnowie też to odczuwacie. Patrzę na kamerki internetowe i rzeczywiście jest jakby trochę bardziej pogodnie. I też widać to na termometrach już powyżej 20. Co prawda niewiele, ale jednak. Dzisiaj maksymalnie w takiej szczytowej porze ciepła będzie 24. Albo może jeszcze więcej.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Radiowe kino plenerowe.
1: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumiska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
5: Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Jedną z najbardziej pożądanych cech na drogach o tej porze jest cierpliwość. I nie tylko o tej porze, jeszcze Wam się dzisiaj pewnie przyda. Nie dość, że zbliżają się godziny szczytu, to jeszcze jest piątek, ale już na niektórych drogach jest tak jak w okolicach godziny 15, a tutaj dopiero za 18:14. Wielogłowy i Wielopole, tam już stoimy w kierunku Nowego Sącza. W drugą stronę jest w miarę przejezdnie. Na obwodnicy północnej już mała kolejka samochodów się ustawia, a tak to jest jeszcze w tamtych okolicach dość spokojnie. Na Lwowskiej w kilku miejscach, szczególnie przy rondzie pod galerią, przy galerii. I przy skrzyżowaniu w okolicach cmentarza Gołąbkowickiego. Rondo Solidarności też jest obciążone przez dużą liczbę samochodów, szczególnie jest to Aleja Piłsudskiego. Są to Aleje Piłsudskiego. Na Węgierskiej w stronę Starego Sącza już jedzie się wolniej, ale jeszcze korków nie obserwujemy, przynajmniej jakichś szczególnych, chociaż już rejon Ronda Jana Pawła II jest takim miejscem, gdzie chwilę trzeba się zatrzymać i poczekać. Ale tylko chwilę, przynajmniej na razie. W Limanowej co jakiś czas się korkuje ulica Piłsudskiego, ale w tym momencie jest tam w miarę spokojnie, ale dużo samochodów oczywiście tam jest. Na Witosa przy rondzie w Sowlinach też jest już więcej aut, a korki, tak jak jakiś czas temu, występują nadal na ulicy Marka czy Jana Pawła II. Tutaj największe, ale też na Mikołaja Kopernika wcale nie jest jakoś dużo lepiej. W Gorlicach od Zawodzia korkuje się Krajowa 28, czyli Kościuszki. Na Parkowej od drugiej strony 28. Tam jest teraz w miarę spokojnie, ale takie drogi jak Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów Biecka w okolicach rynku, w okolicach centrum, to niestety już są obciążone. Zaglądamy jeszcze do Tarnowa i tutaj zaczynamy od ulicy Klikowskiej, która w kierunku ronda, w kierunku centrum już Was zatrzyma. Podobnie, chociaż nie aż tak bardzo, jest na Starodąbrowskiej, Mickiewicza, Słonecznej, na Lwowskiej dość duży korek od jednego ronda do ronda z ulicą Orkana. Tam przejeżdżamy też przez prace drogowe. No i w drugą stronę też wcale jakoś szczególnie lepiej nie jest. Na Narutowicza już robi się duży ruch od ulicy Tuchowskiej jadąc, to przedłużenie ulicy Konarskiego. Na Gumnińskiej też już jest więcej samochodów, na samej Tuchowskiej oraz Krakowska do ronda i od ronda. Tam jest zdecydowanie ciasno.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Za 7 minut będzie godzina 14. Zajrzyjmy do kalendarza. 3 lipca już dzisiaj, to jest 184 dzień roku. Do końca roku nam zostaje 181 dni. A już tak zdecydowanie poza półmetkiem. 4:35 to dzisiaj godzina wschodu słońca. Podobno wstało o tej porze. No, teraz wreszcie nam świeci. Zajdzie o 19:00, od 20:47. Ojejku, żeby tak się w tę stronę pomylić. Dzień potrwa jeszcze 16 godzin i 12 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 4 minuty. A kto dzisiaj przyjmuje życzenia imieninowe? Na przykład niektóre osoby o takich imionach jak Anatol, Jacek, Józef, Leon, Longin, Mirosław i Tomasz. Wszystkiego najlepszego. Także dzisiejszym jubilatom. W 1893 roku w Nowym Sączu powstał Związek Stronnictwa Chłopskiego, pierwsza polityczna organizacja chłopska w Europie. A urodzinowo ten dzień przedstawia się tak. W 1940 roku urodził się Jerzy Buzek, profesor nauk technicznych, polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, premier RP też, eurodeputowany i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W 1958 roku błogosławiony Zbigniew Strzałkowski, franciszkanin, męczennik w Peru. W 1959 Janusz Józefowicz, choreograf, aktor, scenarzysta i reżyser teatralny. A co słychać w muzycznym kalendarzu? W 1982 roku nowofalowy zespół The Human League rozpoczął pierwszy z 3 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem z piosenką Don't You Want Me. Wcześniej ta kompozycja stała się hitem numer 1 w Wielkiej Brytanii, gdzie zakupiono ponad 1,5 miliona sztuk tegoż singla. To właśnie ta piosenka.

0: Czy kursanci mimo zdanych egzaminów stracą prawo jazdy? Szkoła Nauki Jazdy fałszowała dokumenty.
1: Ustalono, że nie były prowadzone zajęcia z bloku tematycznego udzielania pierwszej pomocy.
0: Straż Gminna w Gródku nad Dunajcem rozpoczyna pracę w terenie.
2: Jeśli nie w ten, to w następny weekend powinni już być obecni w trakcie takich rutynowych patroli.
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kilkaset osób może stracić prawo jazdy, mimo że zdały egzamin państwowy. Decyzje sprzed kilku lat o wydaniu uprawnień są aktualnie ponownie rozpatrywane w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Wszystko przez to, że Szkoła Nauki Jazdy przez 6 lat fałszowała dokumenty. A jak tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, 350 osób, które odbywały tam kurs, nie powinno w ogóle zostać dopuszczone do egzaminu. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z kursantów złożył zawiadomienie o przestępstwie.
1: To postępowanie zostało zainicjowane przez jednego z kursantów, który złożył zawiadomienie o przestępstwie, twierdząc, że został źle przygotowany właśnie w tej szkole i w związku z tym oblał egzamin państwowy na prawo jazdy. Ruszyło więc postępowanie przygotowawcze i w trakcie dochodzenia ustalono, że w latach 2018-2026 Dariusz B. fałszował dokumenty związane właśnie z prowadzeniem tego ośrodka. Ustalono, że nie były prowadzone zajęcia z bloku tematycznego udzielania pierwszej pomocy.
0: Szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń, jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez Dariusza B. Dariuszowi B. postawiono 359 zarzutów. Przyznał się do nich i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Straż Gminna w Gródku nad Dunajcem lada dzień powinna rozpocząć pracę w terenie. To będzie pierwszy sezon ze strażnikami w sądeckim letnisku. Ich główne działania mają polegać na zapewnieniu porządku publicznego oraz ochronie środowiska. Wójt Jarosław Baziak zapewnia, że trwają ostatnie szlify przed rozpoczęciem pierwszych dyżurów przez strażników.
2: Pracownicy zostali już powołani na swoje stanowiska na podstawie konkursu. Czekają jeszcze na umundurowanie. Jeśli nie w ten, to w następny weekend powinni już być obecni w trakcie takich rutynowych patroli, w trakcie weekendów przede wszystkim, aby czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich przejeżdżających, porządku. Pilnować, aby nie dochodziło do nielegalnych wysypisk śmieci, wyrzucania tych śmieci. Część mieszkańców pierwotnie miała jakieś obawy, natomiast im bliżej sezonu, im więcej tłumaczymy po co, tym więcej jest zwolenników i osób, które mówią, to jest dobry ruch, dobry kierunek.
0: Na użytek strażników samorząd planuje jeszcze zakup dodatkowego sprzętu, a także samochodu.
4: Z życia kościoła.
0: Jeszcze do końca lipca zapisy na pieszą pielgrzymkę tarnowską trwać będą w parafiach. Od sierpnia będzie to możliwe tylko w miejscu organizacji poszczególnych grup. Teraz jest najlepszy czas na zadeklarowanie swojej gotowości do drogi na Jasną Górę, bo wciąż można w pełni przygotować się na wymagającą wędrówkę. Jak podkreśla ksiądz Paweł Broński, dyrektor pieszej pielgrzymki tarnowskiej, PPT to nie tylko wyrzeczenia, ale też rekolekcje w drodze z konkretnym przesłaniem duchowym.
5: Hasło tegorocznej pielgrzymki Posłani uświadamia, że od momentu Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami, którzy mają zadanie nieść Chrystusa dalej, innym ludziom, do swojego środowiska, do może nie na inny kontynent, ale do swojej szkoły, do swojej rodziny, do swojego miejsca pracy.
0: W tym roku pielgrzymka ponownie wyruszy spod tarnowskiej katedry. Droga na Jasną Górę rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa 9 dni. W tym czasie uczestnicy pielgrzymki pokonają ponad 200 kilometrów.
3: RDN kulturalnie.
0: W Parku Sanguszków w Tarnowie znów będzie można poczuć się jak w kinie. Rada Osiedla Gumniska Zabłocie wraz z Radiem RDN zapraszają na jutrzejszy seans pod chmurką.
6: Siła naszych marzeń. Cudowny film o miłości, o przyjaźni, o zaufaniu, o walce zespół szkół ekonomiczno-ogrodniczych. Od tamtego roku zostały otwarte dwa kierunki. Technik weterynarz i technik hodowca koni. Film jest związany z miłością do koni. Także serdecznie zapraszamy. Na pewno będą Państwo zachwyceni tym filmem.
0: Zapraszała Grażyna Florek, przewodnicząca Rady Zarządu Osiedla nr 6 Gumniska Zabłocie w Tarnowie. Początek seansu o 20.30, a organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koce i karimaty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pięknie się wypogodziło, chociaż jeszcze nad Tarnowem wiszą chmury, ale mamy nadzieję, że i stamtąd się gdzieś przeniosą nad inne regiony, na przykład niepolskie. Nie no, niech wszyscy mają piękną pogodę, tego wam życzymy. No i dzisiaj maksymalnie do około 24 stopni. Biorąc co prawda niekorzystny, ale przecież zbliża się weekend i w ogóle.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan. Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
9: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Falmera oraz gwiazdy Disco Polo.
10: Była piękna, ale okazała się
9: na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
11: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
0: Po reklamie.

Pokroć lirycznie. Po pierwsze, liryczny baryton Josha Grobana, a po drugie, liryczny akompaniament trąbki Jacka Grobana, taty Josha. Moon River, piosenka, którą już kiedyś mieliśmy zagrać, no i gramy dzisiaj. Moon River, z czym wam się kojarzy? Mam nadzieję, że kojarzy wam się dobrze z filmem Śniadanie u Tiffany'ego, Audrey Hepburn, niesamowita kreacja, melodramat, no i ta melodia nie do zapomnienia.

0: Muzyka filmowa w najlepszym wydaniu. Josh Groban, Cinematic to nasza.
1: Płyta tygodnia.

0: W wiadomościach za niewiele ponad minutę. Co prawda Eldorado ani Warszawę nie odwiedzimy, ale odwiedzimy Limanowszczyznę czy też gminę Podegrodzie.
1: Reklama.
2: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: W Warszawie zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Oficjalnie rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych i wojny z Rosją. Nieoficjalnie ważnym tematem mogły być także spory historyczne.
1: Rozmowy odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Przed ich rozpoczęciem Andrii Sibicha podkreślał, że przyjechał do Warszawy rozmawiać o dobrym sąsiedztwie.
2: Gadanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
1: Według medialnych doniesień Ukraina mogła przedstawić propozycje dotyczące dialogu historycznego. Kulis spotkania nie chciał ujawniać uczestniczący w nim poseł Paweł Kowal.
3: Będą komunikaty. Jakbym mógł, to bym powiedział. Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
1: Premier Donald Tusk ocenił zaś, że z Kijowa płyną sygnały gotowości do deeskalacji napięć.
4: Ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy awanturę. Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej.
1: Na oficjalne informacje o ustaleniach rozmów trzeba jeszcze poczekać. Po południu ma przedstawić się wicepremier Radosław Sikorski.
0: Relacjonował Jan Oleński.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Miał ponad 3 promile alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to zabrał ciągnik rolniczy i odjechał nim w kierunku Nowego Sącza. Szybka reakcja limanowskich policjantów sprawiła, że 41-latek został szybko złapany. Na podwójnym gazie mężczyzna dojechał jednak do Brzeznej w gminie Podegrodzie. 41-latek trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tymczasem 6 osób z zarzutami po interwencji policjantów w Koninie w gminie Niedźwiedź na Limanowszczyźnie odpowiedzą za zmuszanie funkcjonariuszy groźbą i przemocą do odstąpienia od czynności służbowych, kierowanie gruźb karalnych, znieważenie funkcjonariuszy publicznych, a także spowodowanie uszkodzenia ciała. Postępowanie dotyczy zdarzenia, do którego doszło w tym tygodniu w nocy z niedzieli na poniedziałek. O szczegółach Maria Mułka.
6: Policjanci zostali wezwani, bo cisza nocna była zakłócana przez głośno odtwarzaną muzykę. Część uczestników spotkania na interwencję zareagowała jednak wulgarnie i odmówiła podania swoich danych osobowych, pomimo pouczenia o obowiązku ich podania oraz konsekwencjach prawnych wynikających z odmowy. Jeden z mężczyzn nie stosował się do wydawanych poleceń, zachowywał się agresywnie, używał wobec policjantów słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Podjęli więc oni decyzję o zatrzymaniu. Pozostałe osoby obecne na posesji próbowały udaremnić zatrzymanie. Szarpały i uderzały interweniujących policjantów. Ostatecznie na miejscu zatrzymano 27-letniego mężczyznę oraz 36-letnią kobietę, a pozostałe osoby oddaliły się z posesji przed zakończeniem interwencji. Następnego dnia, przy wsparciu dodatkowych patroli, policjanci zatrzymali kolejne 4 osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Mszany Dolnej.
0: To od wyników tych egzaminów zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się młodzi ludzie. Uczniowie klas ósmych dowiedzieli się dzisiaj, jak napisali majowy egzamin. 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. Podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie sprawdzają wyniki przez internet, a w szkołach odbierają zaświadczenia.
7: Myślę, że dobrze mi poszło. Egzamin był ogólnie dosyć prosty. Jestem najbardziej zadowolona z polskiego, bo mam 96%. Bałam się, że przemówienie jakoś źle pójdzie, bo jakoś tak nie pisałam wiele razy przemówienia, ale nawet dobrze mnie zaskoczył ten temat. Ja chciałabym iść do pierwszego liceum.
8: Bardzo fajnie, fajnie mi poszło ogólnie. Nastawiłem się na gorsze wyniki, a dzisiaj rano było takie niezłe zaskoczenie, jeśli chodzi o polski najmniej. Niestety 60%. Najwięcej miałem na angielskim, 96% i matematyka mnie strasznie zaskoczyła, bo aż 73%. Obstawiłem mniej. Chciałbym się dostać do 16 liceum na profil policyjny.
0: A egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego ósmoklasiści, przypomnijmy, zdawali w maju.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Pewnie chcielibyśmy, żeby cały weekend był piękny, słoneczny i dość ciepły. Połowicznie będzie, ponieważ jutro do około 23-24 stopni raczej powinno być bez deszczu, chociaż zachmurzenie pojawić się może, ale niedziela już pod znakiem większej ilości chmur, chociaż i przejaśnienia mogą wystąpić. Będzie też nieco chłodniej, bo maksymalnie około 20.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Już dwie godziny temu, były korki, a jak jest teraz, to wie Maria Mułka.
3: No tych korków też jest troszeczkę. Dzień dobry. Niestety nie mogę powiedzieć, że jeździcie wszędzie płynnie, chociaż są też takie miejsca na mapie. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj bez kolizji i wypadków, przynajmniej tych, w których interweniować musiałyby służby. No i oby tak było dalej. Mam nadzieję, że będzie wam się jeździć płynnie i bezpiecznie drogami, tym bardziej, że aura dzisiaj sprzyja słonecznie, przyjemnie. Nie powinno być i też nie za gorąco, bo to jest taki, myślę, że środek i słońce i jeszcze nie najwyższe temperatury. No ale właśnie, jak na tę porę dnia widzę, że zakorkowaną mamy całkiem sporo, ulicę Węgierską, sporo aut także na Wojowskiej w Nowym Sączu. Poza tym korkują się okolice Ronda Solidarności, czy Ronda przy Lwowskiej, Krańcowej i Barskiej. Sporo samochodów mamy także na skrzyżowaniu Barskiej z Pieczkowskiego. Zdrojowa już powoli się korkuje, Paderewskiego i Tarnowska. No oprócz tego bulwar Narwiku, ulica Piotra Skargi, Matejki, Długosza, Kościuszki, coraz więcej samochodów także na alejach. No i obwodnica północna Nowego Sącza, szczególnie zjazd z tej obwodnicy do ronda przy Górze Zabyłeckiej. Krajowa 75 zakorkowana w Wielogłowach w Wielopolu. No i mocno oblegane już skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec, to ulice Marcinkowicka, Limanowska, Krakowska i Papieska. Tyle jeśli chodzi o Nowy Sącz, ale przedłużenie Papieskiej, czyli droga przez Świniarsko i Podrzeczy też już odczuwają te popołudniowe godziny. W Limanowej jakby luźniej, chociaż ulica Jana Pawła II, Marka czy Matki Boskiej Bolesnej to wciąż oblegane trasy. W Gorlicach zakorkowana Krajowa 28, a poza tym także Legionów, Mickiewicza, ulica Stawiska. To te punkty, które warto ominąć. No i na koniec został nam jeszcze Tarnów, w którym o tej porze większe natężenie ruchu jest w okolicy trwających prac budowlanych na ulicy Lwowskiej. Szczególną ostrożność trzeba zachować w rejonie tymczasowego ronda ze zjazdem na osiedle Rzędzin. W mieście korkuje się też ulica Narodowicza, więcej samochodów również na ulicy Szkotnik czy na ulicy Krakowskiej. No i w tym przypadku zarówno w okolicy Kościoła Księży Misjonarzy, jak i na odcinku z mostem na rzece Białej. Pod Tarnowem natomiast chwila postoju czeka na kierowców jedących przez Ładną. Do skrzyżowania ze światłami ustawia się kolejka samochodów. Korkuje się też wyjazd z miasta w kierunku Lisiej Góry. W pozostałych miejscowościach regionu tarnowskiego jeździ się raczej bez większych utrudnień, ale korkuje się jedynie wjazd do Zakliczyna od strony Wojnicza. Dość duże natężenie ruchu także na drodze krajowej numer 75 z Brzeska do Jurkowa, szczególnie na odcinku przez Uszew i Gnojnik.
2: Te wszystkie informacje zgromadziła i przedstawiła Maria Mułka. Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

4,5 minuty dokładnie zostało nam do godziny 15, czyli też do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj, przypominam, mamy w Kościele święto świętego Tomasza Apostoła. Dzisiaj też w Ewangelii w związku z tym scena, w której Tomasz właśnie zapewnia, że dopóki sam nie zobaczy Jezusa, nie dotknie, to nie uwierzy, że Jezus zmartwychwstał. No i co? No i jak wiemy, Jezus przychodzi jeszcze raz wtedy, kiedy Tomasz jest razem z apostołami i pozwala się Tomaszowi dotknąć. Nie wyrzuca mu niedowiarstwa, tylko pomaga mu w tym, żeby uwierzył. Czego nas to może powinno uczyć? Na przykład tego, żeby nie bać się trudnych pytań też związanych z wiarą i żeby pamiętać, że w każdej sytuacji Jezus jest z nami, chociaż Go nie widzimy, bo przecież doskonale wiedział o wątpliwościach Tomasza, mimo że fizycznie, namacalnie Go tam nie było, kiedy Tomasz o tych wątpliwościach mówił. A na koniec błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

0: Ochrona w potrzebie. Często słyszy się biblijne wersety wyrwane z kontekstu, jak na przykład ten: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Cóż, brzmi świetnie, dopóki nie znajdujesz się w miejscu, gdzie wszystko wydaje się sprzysięgać przeciwko Tobie, gdzie jesteś kompletnie bezbronny, całkiem sam na świecie. W takich chwilach taki banalny cytat jest zupełnie bezużyteczny. Dopóki się nie zorientujesz, że jest tam coś więcej, chciałbyś usłyszeć całość? Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. O tak, ponieważ kiedy jesteś w tym niebezpiecznym miejscu narażony na atak, kiedy czujesz się bezbronny i opuszczony, Anioł Pański rozbił już wokół ciebie obóz. I to właśnie w tym miejscu możesz naprawdę doświadczyć Boga. To wtedy odkrywasz, że On jest dobry, kiedy szukasz u Niego schronienia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa.

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
7: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
8: Była piękna, ale okazała się.
7: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
9: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Zdecydowanie spory ruch i w Gorlicach, tak jak to zazwyczaj w ciągu roku szkolnego, Krajowa 28 mocno zabiegane, zarówno odcinek ulicy Bieckiej, Parkowej, jak i Kościuszki. Sporo samochodów też w centrum, między innymi ulica Legionów, Mickiewicza, ale też Stawiska, w Rynku i na Stróżowskiej spory ruch. W Limanowej tu jakby lekko luźniej, ale no nie do końca, bo i Krajowa 28 i Zygmunta Augusta dojazd do tej krajówki. Sporo samochodów na ulicy Marka. No a poza tym Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej, Piłsudskiego jakby luźniej, ale za to Tarnowska i Witosa nadrabiają. Dojazd tymi ulicami do Ronda w Sowlinach to jest chwila czekania. Sporo samochodów mamy też na wylotówkach z Nowego Sącza. To między innymi ulica Węgierska, ale też Nawojowska. Sporo samochodów na Lwowskiej, Barskiej, Pieczkowskiego. Oblegane mocno rondo przy Rondo Solidarności, ulica Kilińskiego, bulwar Narwiku, sporo samochodów także w centrum, ulica Jana Pawła II, Matejki, Długosza, aleje także zakorkowane, no i Tarnowska. Chyba najlepiej wypada obwodnica północna mimo wszystko, mimo tego, że też dojazd do ronda przy Górze Zabełeckiej, no to jest chwila czekania, ale w drugą stronę powinno się jeździć naprawdę płynnie. Na Krajowej 75 w Wielogłowach, w Wielopolu też spory ruch. No i na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy Chełmiec, Marcinkowicka, Limanowska, Krakowska, Papieska, a dalej przedłużenie tej Papieskiej przez Małą Wieś, Świniarsko, przez Podrzecze. No i tak aż do Starego Sącza możecie jechać w korkach. Zresztą od strony Mostu Świętej Kingi też w drugą stronę ruch całkiem spory. Pamiętajmy, jest to objazd częściowo zamkniętej obwodnicy zachodniej na dwóch odcinkach, zachodniej oczywiście Nowego Sącza. No a w Tarnowie o tej porze szczególnie dużo samochodów na ulicach Narutowicza, Szkotnik, Krakowskiej, sporo samochodów właśnie w okolicy kościoła księży misjonarzy, ale też na odcinku z mostem na rzece Białej. Sporo samochodów także na Lwowskiej. Tutaj pamiętajcie o tym, że trwa remont, przez co mogą tworzyć się utrudnienia pod Tarnowem. Natomiast trzeba chwilę poczekać, jadąc przez miejscowość Ładną. Może i nazwa Ładna, no ale niestety korki też całkiem ładne mogą się tutaj zdarzyć. No bo oprócz tego, jeśli wyjeżdżacie przez Mościce czy w kierunku Lisiej Góry, to na pewno także utrudnienia staną na waszej drodze.
1: Za te informacje dziękujemy Marii Mułce.
0: Dziękuję bardzo i szerokiej drogi życzę.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
3: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: Reklama.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
6: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
7: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca, Tarnów, Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
8: Kurki, kurczaki, blojlery zdrowo odchowane, wypielęgnowane. Kurki, kurczaki, sprzedajemy.
9: Hodowla drobiu na Mszalnicy, okolice Nowego Sącza, ogłasza sprzedaż kurczaków brojlerów swojsko odhodowanych bez antybiotyków o wadze do 1,5 kg. Już dziś dzwoń pod numer 609 039 831 i kup młodziutkie kurczęta brojlery w dobrej cenie. Jak dobrej? Dzwoń 609 039 831 i pytaj. Hodowla drobiu, Mszalnica 287. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
12: 978 hektopaskali na naszym barometrze. Ciśnienie od dłuższego czasu jest na tym samym poziomie i raczej na tym samym będzie do jutra włącznie. A jeśli chodzi o temperatury, no to będzie trochę chłodniej, szczególnie w niedzielę, bo jutro jeszcze tak do około 23-24 stopni i całkiem pogodnie, a w niedzielę już może pokropić. Kiedy odczujemy znów prawdziwe lato, ponoć od weekendu następnego.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
1: Była piękna, ale okazała się niewierna.
0: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
2: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20.30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumiska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
6: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Ciasno już robi się, jeszcze ciaśniej, znaczy, na drogach naszego regionu. Tutaj ulica Mościckiego w Tarnowie, w okolicach Szujskiego była jakaś stłuczka, jakieś zdarzenie drogowe, także tam jeszcze przez to może być bardziej utrudniony ruch. Na Kardynała Wyszyńskiego też jest już korek. Krakowska, no to tutaj tradycyjnie na Narutowicza w kierunku Tuchowskiej i sama Tuchowska nieco też zakorkowana. Klikowska i to w obie strony do ronda i od ronda Słowackiego. Księdza Romana Sitki też nieco ciasna w kilku miejscach. Na Słonecznej i na Starodąbrowskiej w okolicach ronda jest mały tłok. Za to duży tłok jest na ulicy Lwowskiej przy dojeździe do ronda od centrum do ronda z Orkana i później tam od drugiej strony, gdzie są prowadzone roboty drogowe, też jest ciasno. W Alei Jana Pawła II jest też duży ruch. A jak wygląda ta sytuacja w Sączu i na Sądecczyźnie? Tutaj Świniarsko i ulica Papieska, już przejeżdżając przez Małą Wieś, od Chełmca jadąc i do Chełmca, pod Urząd Gminy jest dość duży ruch. Na Marcinkowickiej także i na Krakowskiej, na Limanowskiej też jest mała kolejka samochodów. Już się całkiem spora w sumie ustawiła nawet. Na Piotra Skargi to już rondo przy zamku, na bulwarze Narwiku też w tamtych okolicach. Na Tarnowskiej też jest ruch wzmożony, ale największy w tamtych okolicach to jest na Krajowej 75, w Wielogłowy, Wielopole. Tutaj nawet przed Wielogłowami już ta kolejka samochodów się rozpoczyna. Pieczkowskiego, Barska i Witosa to już bardzo ciasno. Też na Lwowskiej w kilku miejscach, Rondo Solidarności także jest ciasne. Na Nambojowskiej w kilku miejscach tworzą się korki oraz bardzo duży odcinek ulicy Węgierskiej. Taki ulicy Węgierskiej odcinek nie tylko biegonicki, ale w zasadzie na prawie całej długości już od Kunegundy poczynając ta ulica jest zakorkowana w stronę Starego Sącza. W drugą stronę w miarę normalny ruch jeszcze mamy, albo już. Na Witosa, tutaj już rondo w Sowlinach, jest mały korek. Rozluźniło się za to na Piłsudskiego, ale i ścisłe centrum Limanowe jeszcze was przytrzyma. Marka Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej i trochę też na Kościuszki. Na Kościuszki zresztą w kilku miejscach może być dość ciasno, a w Gorlicach zakorkowana mocno Krajowa 28 i od strony Bieczej, i od strony Zawodzia. Biecka, Stawiska, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów i Kołłątaja. Tam też postoicie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Sejm uchwalił ustawę zakazującą używania smartfonów w szkołach podstawowych. Wiadomo już, kiedy odbędzie się referendum w gminie Mszana Dolna. Będą też dofinansowania do zbiorników na deszczówkę.
1: Program Deszczówka ma sygnalizować mieszkańcom potrzebę ochrony wody.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Używanie smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zakazane. Uczniowie nie będą mogli korzystać z tych urządzeń nie tylko w trakcie lekcji, ale też na przerwach. Sejm właśnie uchwalił ustawę w tej sprawie. Teraz pracować nad nią będzie Senat. Rząd tłumaczy, że wprowadzenie tego zakazu jest korzystne z punktu widzenia zdrowia dzieci. Andrzej Grzyb z PSL mówi, że przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których dochodziło czasem w szkołach.
2: Czasami są też te bulwersujące sytuacje, o których pewnie i wiemy, i nie wiemy, ale niektóre pojawiają się w przestrzeni publicznej, że ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywało inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które powodowały, że te dzieci nie chciały chodzić do szkoły, czy też czuły się napiętnowane.
0: Ustawę poparła również opozycja. Ustawa przewiduje, że zakaz zacznie obowiązywać od 1 września.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jest już data referendum w gminie Mszana Dolna. Krajowe Biuro Wyborcze wyznaczyło termin głosowania na 16 dzień sierpnia. Mieszkańcy zdecydują wtedy o losie wójta Mirosława Cichorza, ale też o losie całej Rady Gminy. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
4: Komunikat w tej sprawie podała nowosądecka delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Najpierw z inicjatywą odwołania radnych wyszli mieszkańcy, którzy złożyli wniosek i uzyskali odpowiednią liczbę podpisów. Dopiero później Rada Gminy podjęła w głosowaniu decyzję o referendum w sprawie odwołania wójta. Decyzją komisarza wyborczego podwójne głosowanie odbędzie się w jednym dniu, czyli w niedzielę 16 sierpnia w godzinach od 7 do 21. Jeśli referendum okaże się korzystne dla wójta, Rada Gminy Mszana Dolna zostanie automatycznie rozwiązana, niezależnie od wyniku głosowania w jej sprawie. Może się tak stać w związku z tym, że referendum w sprawie odwołania wójta nie jest inicjatywą mieszkańców, ale Rady Gminy.
0: Władze powiatu nowosądeckiego apelują do Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jednomyślny sprzeciw wobec planów likwidacji domów czasów dziecięcych w Piwnicznej ze strony radnych tego samorządu i zarządu powiatu. W projekcie rozporządzenia ministerstwa jest likwidacja ponad 20 takich placówek w całej Polsce. Resort uzasadnia to oszczędnościami, ale jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz starosta Tadeusz Zaręba, w skali kraju są one niskie.
5: Mówimy o 24 domach czasów dziecięcych. 10 obiektów jest w rękach samorządu, 14 w rękach prywatnych. Średnia dotacja wychodzi w granicach miliona złotych. Mówimy o około 30 milionów rocznie na budżet ministerstwa, więc tak się zastanawiam, o jakie oszczędności chodzi. Więc mam nadzieję, że temat wróci na dobre tory, tym bardziej, że nie są to ośrodki, które w jakiś sposób by nie zaspokajały oczekiwań mieszkańców i dzieciaków.
0: Starosta Tadeusz Zaręba ma nadzieję, że do czasu ostatecznej decyzji ministerstwa, czyli do końca lipca, uda się przekonać rządzących do zmiany decyzji.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wysokie zużycie wody i zamknięcie ujęcia wody w gminie Czarna były przyczynami braku wody w części gminy Lisia Góra. W trakcie największych upałów w miejscowości Nowa Jastrząbka ciśnienie było niskie lub woda w ogóle nie docierała do niektórych domów. Jak wyjaśnia zastępca wójta gminy Lisia Góra, Piotr Miotła, na trudną sytuację w tej części gminy miało wpływ kilka czynników.
6: Występowały okresowe przerwy w dostawie wody, spowodowane wyjątkowym wysokim poborem, który miejscami sięgał nawet 250% średniego dobowego zużycia. Tak duże rozbiory znacząco obciążyły sieć wodociągową oraz urządzenia odpowiedzialne za ciśnienie w systemie. Takie sytuacje przede wszystkim miały miejsce w Nowej Jastrząbce. Mieszkańcy, którzy są wybudowani na wyższym terenie, mają mniejsze ciśnienie. Dodatkowo mieliśmy awarię wodociągu w Pawęzowie i to utrudniło nam dostarczenie tej wody do Nowej Jastrząbki i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia.
0: Piotr Miotła zapewnił, że mieszkańcom dostarczono butelkowaną wodę pitną. Przez kilka dni w Nowej Jastrząbce stacjonowała też strażacka cysterna, z której mieszkańcy mogli pobierać wodę użytkową. Tymczasem mieszkańcy Małopolski będą mogli pozyskać wsparcie finansowe na zakup zbiorników na deszczówkę. Samorząd województwa przyjął do realizacji kolejną edycję programu, który ma uczyć oszczędzania wody i wykorzystywania naturalnych zasobów. Jak wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo wicemarszałek województwa Ryszard Pagacz, pieniądze zostaną przekazane samorządom gminnym, które będą przyznawać dofinansowania bezpośrednio mieszkańcom.
1: To są projekty, które oczywiście nie załatwią wszystkich problemów związanych z ochroną ochroną wody i zabezpieczeniem mieszkańców, bo już od wielu lat widzimy, że jest to ogromny problem, ale program Deszczówka ma sygnalizować mieszkańcom potrzebę ochrony wody i po prostu oszczędzania. Projekt da szansę 87 gminom. Zostaną przekazane środki bez mała milion złotych na zbiorniki typu Mauser.
0: Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki o pojemności 500 i 1000 litrów, maksymalnie 2 sztuki na budynek jednorodzinny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: No i zrobiło nam się całkiem ciepło, chociaż pogoda przedpołudniowa i okołopołudniowa wcale na to nie wskazywała. A jednak całkiem możliwe więc, że jutro troszeczkę prognozy zostaną przekroczone w tych oczekiwaniach temperaturowych, bo jutro ma być do 23-24, więc może się zrobi takie ładne 26-28. No, zobaczymy. W niedzielę trochę chłodniej.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dobrego czasu wam życzę. Pamiętajcie o naszym radiu także w weekend. I do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
8: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
13: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
12: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
11: To była autopromocja.

0: Czy kursanci mimo zdanych egzaminów stracą prawo jazdy? Szkoła Nauki Jazdy fałszowała dokumenty.
1: Ustalono, że nie były prowadzone zajęcia z bloku tematycznego udzielania pierwszej pomocy.
0: Jest porozumienie między sądeckimi wodociągami a gminą Stary Sącz.
2: Gmina przekazała sądeckim wodociągom tą część sieci, którą wybudowaliśmy. Sądeckie wodociągi to przyjęły.
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kilkaset osób może stracić prawo jazdy, mimo że zdały egzamin państwowy. Decyzje sprzed kilku lat o wydaniu uprawnień są aktualnie ponownie rozpatrywane w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Wszystko przez to, że Szkoła Nauki Jazdy przez 6 lat fałszowała dokumenty, a jak tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, 350 osób, które odbywały tam kurs, nie powinno w ogóle zostać dopuszczone do egzaminu. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z kursantów złożył zawiadomienie o przestępstwie.
1: To postępowanie zostało zainicjowane przez jednego z kursantów, który złożył zawiadomienie o przestępstwie, twierdząc, że został źle przygotowany właśnie w tej szkole i w związku z tym oblał egzamin państwowy na prawo jazdy. Ruszyło więc postępowanie przygotowawcze i w trakcie dochodzenia ustalono, że w latach 2018-2026 Dariusz B. fałszował dokumenty związane właśnie z prowadzeniem tego ośrodka. Ustalono, że nie były prowadzone zajęcia z bloku tematycznego udzielania pierwszej pomocy.
0: Szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń, jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez Dariusza B. Dariuszowi B. postawiono 359 zarzutów. Przyznał się do nich i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Lokatorzy nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu mogą spać spokojnie. Samorząd osiągnął porozumienie z sądeckimi wodociągami w sprawie zarządzania przyłączem doprowadzającym wodę z pobliskiej sieci. Konflikt narastał od wielu miesięcy, gdy wodociągi chciały, aby miasto samo zarządzało swoim odcinkiem sieci i kupowało od spółki wodę po cenach hurtowych. Ostatecznie porozumienie osiągnięto i jak mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, jest ono korzystne dla gminy oraz lokatorów bloków Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
2: Gmina przekazała sądeckim wodociągom tą część sieci, którą wybudowaliśmy. Sądeckie wodociągi to przyjęły. Dokładnie tak jak chcieliśmy. Odbyło się to na zasadzie nieodpłatnego przekazania sądeckim wodociągom, ale od samego początku mówiliśmy, że to nie chodzi o pieniądze, tylko o rozwiązanie. Natomiast już bezpośrednio SIM jest klientem sądeckich wodociągów, czyli dokładnie tak jak logika wskazuje, tak jak to powinno wyglądać zgodnie z polskim prawem i z praktykami.
0: Tymczasem trwają już ostatnie przyjęcia do dwóch nowych bloków w ramach SIM przy ulicy Podegrodzkiej. Łącznie są to 104 mieszkania.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: To nie będą łatwe powroty z gór. Na Zakopiance w miejscowości Libertów koło Krakowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknęła dzisiaj jeden pas. Wyjeżdżający z Krakowa w stronę Zakopanego będą mieli do dyspozycji dwa zwężone pasy. Wjeżdżający do Krakowa tylko jeden. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami, tłumaczy Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
4: Niestety nie mamy możliwości tam przygotowania żadnego czwartego pasa, którym mógłby się odbywać ruch w kierunku Krakowa, z tego względu, że jest tam osuwisko, które musimy zabezpieczyć. To osuwisko było oczywiście wcześniej rozpoznane, natomiast w trakcie budowy okazało się, że jest większe niż to rozpoznanie pierwotne wskazywało. W związku z tym tych prac do zabezpieczenia osuwiska musimy wykonać więcej. To zajmuje teren i to powoduje, że nie mamy tam w tym momencie miejsca do wyznaczenia dodatkowego czwartego pasa ruchu.
0: Utrudnienia potrwają do grudnia. Tymczasem na blisko dwa miesiące zamknięta zostanie droga powiatowa w miejscowościach Rogi i Naszacowice. Prace związane z remontem prowadzone będą na blisko 2,5-kilometrowym odcinku. Ma to być nie tylko wymiana nawierzchni, ale też całej konstrukcji drogi łącznie z podbudową. Jak tłumaczy dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, dzięki aktualnemu remontowi cała trasa łącząca region sądecki z Limanowskim będzie mieć ten sam standard.
5: To jest kolejny etap, ponieważ tam już dwa etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane. I to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego. Jezdnia zostanie minimalnie poszerzona. Docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym, po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
0: Droga zamknięta zostanie w najbliższy poniedziałek o godzinie 8:00. Remont ma potrwać do 31 sierpnia.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
4: Była piękna, ale okazała się niewierna.
3: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
5: Serdecznie państwa zapraszam. Wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na święto gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy disco polo.
3: Była piękna, ale okazała się niewierna.
2: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
4: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
5: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20:00, a bawimy się aż do 1:00 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
0: Po reklamie.
6: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
8: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca w ich miejsce i do boku, nie uwierzę. Człowiek zażądał od Boga dowodu, że on istnieje. Czasami obgadujemy świętego Tomasza, nazywamy go niedowiarkiem czy niewiernym Tomaszem. Ale zobacz, ile w nim tęsknoty za wiarą. Nie mógł uwierzyć, a jednak przyszedł do wieczernika. Czekał, modlił się. Co prawda zapewniał, że kiedy dotknie ran Jezusa, uwierzy. A wystarczyło, że go zobaczył, nawet nie dotknął. Zobaczył i uwierzył. To właśnie ten niewierny staje się dla nas, czasami wątpiących, nauczycielem wiary. Wiary, która jest przede wszystkim spotkaniem człowieka z Bogiem. Bogiem, który nie jest zbiorem dogmatów, ale drogą. Jeśli ja nią idę, to zaczynam wierzyć.

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ojciec Jerzy Mondel, sercanin.

Dla każdego człowieka Jezus ma wielki dar. Jest w nim otwarte serce, z którego wylewa strumienie łask. Pierwszy piątek miesiąca jest dobrą okazją, aby otworzyć swoje serce na dar nadmiaru miłości Bożej. Dzisiaj w liturgii Kościoła patronuje święty Tomasz Apostoł. Przez jego postawę Bóg mówi nam, abyśmy nie bali się szukać Boga. Szukajmy jak Tomasz, ale nie zatrzymujmy się na samym szukaniu. Niech nasze wątpliwości i poszukiwania nie zniechęcają, lecz prowadzą do otwartego na krzyżu serca Jezusa Chrystusa. Przychodząc do Kościoła na pierwszy piątek miesiąca, możemy być pewni łaski z nieba od serca Jezusowego. Eucharystia, w której uczestniczymy, zapewni nam wiele darów od Bożego serca. W obecnej mszy świętej pragniemy polecać Panu Bogu następujące intencje. Pierwsza za świętej pamięci Stanisława Zielińskiego jest to intencja od koleżanek i kolegów twórki Agnieszki z firmy Imex i druga za świętej pamięci Eryka Patro jest to intencja od sąsiadów w bloku. Aby godnie uczestniczyć w tej uczcie eucharystycznej, przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła. Przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa, który

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespolona cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczą śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzą. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie.
1: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Święty Tomasz, apostoł, którego dziś wspominamy, był uczniem, z którym wielu współczesnych wierzących może się utożsamiać. Nie był człowiekiem złym, miał po prostu wiele wątpliwości. Jego niedowiarstwo charakteryzuje postawę wielu współczesnych katolików. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, dopóki nie dotknę. Jeżeli Bóg rzeczywiście istnieje, to pokaż dowód, a wtedy uwierzę. Rzeczy, którymi się otaczamy, możemy zobaczyć, możemy dotknąć, zważyć, zmierzyć. Widzimy dany przedmiot i nie mamy wątpliwości co do jego istnienia. Tymczasem to, co jest w życiu najważniejsze, bardzo trudno zmierzyć czy zważyć. Nie możemy zmierzyć miłości, tęsknoty czy zaufania. Te rzeczywistości istnieją, choć nie położymy ich na wadze. Podobnie jest i z Panem Bogiem. Większość z nas nie widzi Boga i nie dostrzega Go zmysłami. Jednak Bóg zostawia nam ślady swojej obecności. I dzięki temu jesteśmy zaproszeni do wiary, lecz co ważne, nie przymuszeni. Bóg nam się nie narzuca. Chce, abyśmy uwierzyli w Niego, ale bez naruszania naszej wolności. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wszechmocna miłość mego serca wszystkim przystępującym przez 9 rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów świętych i że serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. Są to słowa 12 obietnicy przekazanej świętej Małgorzacie Marii Alacoque przez Jezusa. Ta obietnica jest określana jako wielka. Ci, którzy uciekają się żarliwością do serca Jezusowego, mają tę łaskę obiecaną. Nie umrą bez pomocy miłosierdzia Bożego. Nie da się przewidzieć, w jakiej formie otrzymamy tę pomoc. Bóg ma swoje ścieżki. Zwyczajnie może to być przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych i jakaś okazja do spowiedzi. A w przypadku nagłej śmierci Jeżeli ktoś był gorliwym czcicielem serca Jezusowego i przyjmował Komunię Świętą przez 9 pierwszych piątków miesiąca, to Pan Jezus zapewne postara się wypełnić względem niego swoją obietnicę. Jest rzeczą pewną, że obietnica pomocy w ostatniej godzinie życia nie wyklucza naszej wolnej woli. W ostatniej godzinie będziemy mogli powiedzieć Bogu tak, ale możemy również i powiedzieć nie. Powinniśmy jednak mieć pewność, że Bóg spojrzy na nas w tej godzinie i da nam pragnienie opuszczenia stanu grzesznego. Kto 9 pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba. To są ważne słowa, bez których nie sposób zrozumieć duchowego wymiaru daru miłosierdzia, jaki Pan Jezus obiecuje wiernym. Tylko dlatego, że Jezus ma serce, kocha, a Jego miłość rozlewa się i ogarnia każdego człowieka, możliwy jest ten obiecany dar. Nadmiar miłosierdzia oznacza pochylenie się nad człowiekiem oraz serce otwarte dla każdego, a szczególnie tego zagubionego grzesznika, słabego człowieka. Jezus wyciąga rękę i proponuje pomoc. Ratuje, bo kocha, a Jego serce jest

powiedziana ludzkim rozumem trudna do pojęcia. Dlatego Jezus mówi o nadmiarze. Z tego nadmiaru czerpiemy, ten nadmiar pragnie nas ratować. W nadmiarze tej miłości Jezus chce nas mieć u siebie w niebie. Pragnie naszego zbawienia i szuka sposobu, aby nas ratować od grzechu i upadku. Drogą do zrozumienia tej dzisiejszej omawianej obietnicy, którą Jezus przekazał świętej Małgorzacie Marii Alacoque, jest prawda o nadmiarze miłosierdzia zamkniętego dla każdego człowieka w sercu Jezusa, a także o wszechmocnej miłości, jaką Pan Jezus obdarza każdego z nas. To jest fundament, to dar Jezusa, to obietnica wypływająca z Bożej dobroci i miłości Jego Najświętszego Serca. Istotą praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca nie jest bynajmniej spowiedź, ale przyjęcie Komunii Świętej w intencji wynagrodzenia Jezusowi za grzechy własne i innych ludzi. Pan Jezus ukazywał świętej wizjonerce z Parlemonial swoje najświętsze serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami. Zachęcał też ją do jak najczęstszego przyjmowania Go w Komunii Świętej. Gorliwy czciciel serca Jezusowego powinien przyjmować Komunię Świętą przez 9 pierwszych piątków miesiąca. I powinna to być Komunia Święta wynagradzająca, to znaczy w intencji ukochania miłości, która nie jest kochana. 9 kolejnych miesięcy należy kojarzyć z okresem, kiedy kobieta, matka w stanie błogosławionym oczekuje narodzin nowego życia. My przez taki sam czas dbamy o to, by w pierwszy piątek miesiąca móc przyjąć Jezusa w Eucharystii. Wtedy ufamy, że po 9 miesiącach narodzi się w nas zbawienny nawyk świadomego dbania o życie sakramentalne, czyli o spowiedź i uczestnictwo w Eucharystii. Wykształcimy w sobie troskę o bliskość z Jezusem obecnym w sakramentach, która będzie nam towarzyszyć aż po dzień ostatecznych narodzin do życia wiecznego. Nie chodzi więc o magiczne zaliczenie czegokolwiek, ale o wypracowanie w sobie pewnej postawy na całe nasze życie. Jeżeli ktoś odprawiałby 9 pierwszych piątków miesiąca z myślą zakończenia ich w stanie łaski uświęcającej, a po skończeniu powrócił do stanu grzesznego życia, to taka praktyka nie miałaby żadnego znaczenia. Postrzega się sens tej obietnicy jako zaliczenie 9 razy pewnego rytuału religijnego. Gdy zaliczę, mam gwarancję życia wiecznego, zbawienia. Jest to błędne podejście i takiego podejścia trzeba się nam wystrzegać. Obietnice dane świętej Małgorzacie Marii Alacoque są pewnymi znakami przekazanymi nam przez Pana Boga. Kiedy Tomasz wątpił, Jezus pokazał mu swoje rany. Wątpliwość może stać się wymówką, aby nie szukać Boga, lub też może stać się drogą do głębszej wiary. Wszystko zależy od tego, czy nasze serce jest otwarte. Takie było serce Tomasza, dlatego jego wątpliwości ostatecznie doprowadziły go do złożenia pięknego świadectwa wiary: Pan mój i Bóg mój. Tomasz chciał zobaczyć Boga, chciał Go doświadczyć, ale też raz doświadczywszy już nie wątpił. Pozostał pośród wspólnoty uczniów, trwał z nimi na modlitwie i czekał. I właśnie tam przyszedł do Niego Jezus. To ważna wskazówka również i dla nas. Kiedy pojawiają się pytania, nie odchodźmy od modlitwy,
nie odchodźmy od sakramentu.

0: to pokuty od Eucharystii czy od wspólnoty Kościoła. To właśnie tam Chrystus przychodzi, aby powiedzieć nam: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. W ten pierwszy piątek miesiąca przychodzimy do Najświętszego Serca Jezusa, aby wynagradzać za grzechy, wynagradzać za brak zaufania Bogu, za obojętność wobec znaków Jego obecności, ale także prosić o łaskę mocnej wiary. Naszym głównym problemem bardzo często jest stan naszego serca, które nie chce dostrzec Boga i znaków Jego obecności, które nam daje. Kto szuka Boga uczciwie jak Tomasz, ten wcześniej czy później odkryje nie tylko to, że Bóg jest i żyje, ale odkryje również, że w rzeczywistości to człowiek jest poszukiwany przez Boga, ponieważ to On nas pierwszy umiłował, a my na tę niepojętą miłość możemy jedynie odpowiedzieć. Niech serce Jezusa nam o tym ciągle przypomina w każdym miejscu, ale również i w każdym etapie naszego życia. Amen. Zastawieństwem świętego Tomasza powierzmy Bogu wspólne modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Tomasza odważnie głosił Ewangelię, nie lękając się pytań i wątpliwości, ale w pełni ufając Bożemu objawieniu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących na świecie i w naszej Ojczyźnie, aby podejmowane przez nich decyzje były pełne mądrości, sprawiedliwości i troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich, którzy zwątpili w Boże działanie w ich życiu, aby spotkali Chrystusa zmartwychwstałego i otworzyli swoje serca na Jego łaskę. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na urlopach, aby ten czas był dla nich okazją do odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i duchowych, a także do pogłębienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył ich pokojem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy na wzór świętego Tomasza wyznawali wiarę w zmartwychwstałego Pana, nie lękając się trudnych pytań i w pełni ufając Jego miłości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, który przez świętego Tomasza apostoła nauczyłeś nas, że wiara rodzi się z radosnego spotkania ze zmartwychwstałym, wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, święto Tomasza, apostołamy Twoi słudzy, składamy Ci ofiarę uwielbienia.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając Boże, masz zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z patronem dzisiejszego dnia, również z patronem naszej wspólnoty, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, Stanisława i Eryka, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Ty baw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Modlme się. Boże nasz Ojcze, w Najświętszym Sakramencie rzeczywiście przyjęliśmy ciało Twojego jedynego Syna,

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ojciec Jerzy Mondel, sercanin.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Caritas Polska przekazuje 1 000 000 zł na działania ratunkowe po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Szacunki ONZ-u wskazują na 50 tysięcy osób zaginionych, a liczba mieszkańców dotkniętych skutkami katastrofy sięga już prawie 11 milionów. Przekazaliśmy pieniądze na natychmiastową pomoc humanitarną, mówi Nina Mocior z Caritas.
3: Tysiące wolontariuszy są w różnych regionach kraju, zwłaszcza kilkadziesiąt punktów pomocowych Caritas w miejscach dotkniętych przez katastrofę. Na miejscu Caritas Wenezuela koordynuje pomoc. Uruchomiono ponad 700 zespołów parafialnych i ponad 30 tysięcy wolontariuszy. Wspiera osoby na miejscu, wspiera osoby w tym, żeby mogły się skontaktować z rodziną, znaleźć członków swoich rodzin.
2: Caritas Wenezuela skupia się na dostarczeniu żywności, wody pitnej, leków i zestawów higienicznych. W podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca w Wenezueli zginęło co najmniej 2,5 tysiąca osób, a ponad 12 tysięcy zostało rannych. Nie dajcie się uśpić, idźcie do młodego pokolenia, które dziś tak bardzo gubi się w świecie wirtualnym i potrzebuje autentycznych świadków. Takie przesłanie wybrzmiało na Tuchowskim Wzgórzu, gdzie trwa Wielki Odpust w Sanktuarium Matki Bożej. Spotkali się członkowie Akcji Katolickiej z całej diecezji. Pielgrzymi wzięli udział w uroczystej mszy świętej odpustowej. Podczas homilii ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej, przypomniał zebranym o ich misji.
4: Wy jesteście powołani do tego, by być na wzór Maryi ludźmi świętego pośpiechu. Macie wnosić Chrystusa w przestrzeń publiczną, do urzędów, szkół, struktur samorządowych, do fabryk, mediów i do naszych rodzin. Macie nasycać świat wartościami Ewangelii, zanim ten świat zostanie całkowicie zalany bezbożnością. I tutaj nie ma miejsca na zwłokę, tutaj musimy się spieszyć.
2: Licznie przybyli do Tuchowa członkowie Akcji Katolickiej, przyznawali, że jest to dla nich wyjątkowe miejsce. Nieśli ze sobą zarówno osobiste intencje, jak i modlitwę w intencji stowarzyszenia.
5: Przede wszystkim radość i oczekiwanie, że po prostu przyjeżdżamy do Matuch. Tym bardziej, że w tym roku moja córka po tylu latach zostanie mamą. To jest takie po prostu przyniesienie tutaj tej Matuchy i takie podziękowanie wielkie.
6: Ja mam taką intencję przede wszystkim, żeby wzmocnić nasz oddział Akcji Katolickiej.
7: Co roku jesteśmy?
8: Przyjeżdżamy do mamy. To jest nasza mama, naszym obowiązkiem jest mamę odwiedzać jak najczęściej.
2: Relacje znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Sobota w Tuchowie to o godzinie 9 pielgrzymka modlitewnych wspólnot męskich. O 11 na mszy spotkają się kolejarze, taksówkarze i przewoźnicy. O 15 pielgrzymka rodzin z dziećmi i błogosławieństwo dzieci i o godzinie 18:30 pielgrzymka narzeczonych. Niedziela w Tuchowie to o 9 pielgrzymka przedstawicieli samorządu terytorialnego. O 11 msza święta dla pielgrzymki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kręgów kościoła domowego, poradnictwa rodzinnego oraz małżeństw przeżywających jubileusze. O 15 na mszy świętej spotkają się osoby wspierające powołania kapłańskie i zakonne. W tej Eucharystii wezmą udział także pielgrzymi, którzy przyjdą na piechotę z różnych miejsc diecezji tarnowskiej. W niedzielę o godzinie 18:30 na mszy spotkają się ludzie pracy, pracujący za granicą, bezrobotni oraz przedsiębiorcy. To będzie spotkanie na szczycie ze świętym Piotrem Jerzym Frasettim i to dosłownie właśnie w taki sposób nazwany został złaz młodzieżowy na Jaworzynie Krynickiej, który odbędzie się w sobotę. Katolickie Schronisko Młodzieżowe Frasetti z Krynicy Zdroju oraz Duszpasterstwo Młodzieży Dekanatu Krynickiego zapraszają, aby tu rozpocząć sezon wakacyjno-turystyczny w Beskidach. Wędrówka po górach zakończy się mszą świętą o 16 na szczycie Jaworzyny Krynickiej.
9: Zejdą się z różnych stron, z czterech stron młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, wszyscy turyści chętni, którzy chcą dołączyć i spotkać się tutaj na szczycie, by podziękować Panu Bogu za miniony rok i za to, że doczekaliśmy czasu wakacyjnego. Będziemy prosić też o błogosławieństwo na najbliższy czas, czas letniego sezonu wakacyjnego dla wszystkich turystów tutaj chodzących, spacerujących po pięknym, wspaniałym Beskidzie i Niskim, i Sądeckim.
2: Mówił ksiądz Andrzej Augustyn, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy Zdroju. Na Jaworzynę można wyjść trasami o godzinie 8:00 czerwoną spod kościoła w Piwnicznej Zdroju, o 10:00 żółtą z Łabowca lub w samo południe zieloną spod cerkwi w Złockiem albo niebieską ze schroniska górskiego Frasatti. Istnieje także możliwość wyjazdu kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny.
1: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarze właśnie minęła godzina 19. Zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy różańcowej, którą dziś poprowadzi grupa świętego ojca Pio z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Dzisiejsze rozważania różańcowe oparte są na słowach świętego ojca Pio, jakich udzielał w swym kierownictwie duchowym, zaczerpnięte z jego listów. Módl się, ufaj i nie martw się. To najbardziej znany cytat ojca Pio. Tajemnice bolesne różańca świętego ofiarujemy w następujących intencjach. Za ojca świętego Leona XIV, za kapłanów, siostry zakonne, o pokój na świecie, za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach, za chorych i cierpiących, za dusze czyśćcowe oraz w intencjach własnych i osób modlących się z nami na falach RDN Nowy Sącz. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś
2: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Nie bój się. Jezus jest z Tobą, a Ty jesteś z Nim. Widzi Cię w ciemnościach i samotności. Szukaj Twojego Boga, pragnij Go, wzywaj Go, a nie zagubisz Jego śladów. Wydaje się, że Bóg się ukrywa, że Cię opuszcza, ale On się ukrywa, aby umocnić miłość.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Biczowanie Jezusa. Umieściłeś mnie na krzyżu Twojego Syna, a ja staram się jak najlepiej z tego wywiązać. Jestem pewien, że już z Niego nie zejdę. Przylgnijmy do woli Bożej, niechaj będzie ona gwiazdą, która nas będzie prowadzić w czasie naszej wędrówki.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Jezusa. Umieść krzyż Jezusa w Twoim sercu i wtedy wszystkie krzyże świata staną się jak róże. Wytęż Twoje myśli i wydoskonal się w dźwiganiu Twoich małych i większych krzyży, jakie napotkasz na Twojej drodze do nieba.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża na Kalwarię. O, jakże nieznośny jest ból znoszony daleko od krzyża, a jakże słodkie jest cierpienie przeżywane w bliskości krzyża Jezusa. Jezus nigdy nie jest bez krzyża, ale krzyż też nie jest nigdy bez Jezusa.
6: Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

0: Czyli amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: czaszki pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Nie pragnę, aby zabrano krzyż z moich ramion, ponieważ cierpienie z Jezusem jest czymś drogim dla mnie. Trzymaj się zawsze mocno krzyża, bowiem on nie ciąży. Jeśli jego ciężar sprawia, że tracisz równowagę, to jego moc cię podnosi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się

0: Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
3: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie odbyło się spotkanie palotyńskich biskupów. Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Pojawiło się nowe, pilne wyzwanie – napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie, dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również medal wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał Pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
2: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Pallotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
1: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
3: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania. Czy zostali dobrze przyjęci? Co ich zaskakuje w życiu wspólnoty? Jakich rad chcieliby udzielić?
1: Polscy Palotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
4: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
5: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
4: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do La Guayry.
6: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi. Jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
4: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Stajemy dziś przed Twoim cudownym obliczem jako ułański poczet 27. konnej pielgrzymki Zarąb Kościelnych. Ten wydzielony pododdział szwadronu przychodzi bezpośrednio z przedpola Twojej jasnogórskiej twierdzy, z obozowiska w Siedlcu, gdzie w tej samej minucie nasi bracia ułani stoją w szyku pod gołym niebem, trzymając ułańską straż przy naszych koniach. Przynosimy Ci w tych dłoniach trud całego 400-kilometrowego szlaku. Przynosimy pył mazowieckich, świętokrzyskich i łódzkich dróg, trud porannego świtu od 4 rano, ból ramion otrzymania sztandaru i miarowy, modlitewny tętent kopyt końskich, który przez 11 dni wybił tysiące dziesiątków różańca. Maryjo, hetmanko polskiego oręża, stajemy przed Tobą w czasach, gdy nasza ojczyzna pilnie potrzebuje odnowy moralnej i powrotu do korzeni. Dzisiejsza Polska stoi na zakręcie historii. Widzimy to na naszych granicach, gdzie polscy żołnierze i strażnicy każdej nocy toczą twardą walkę o bezpieczeństwo i suwerenność Rzeczypospolitej. Widzimy to także na froncie duchowym, w naszych miastach i szkołach, gdzie próbuje podważyć się fundamenty chrześcijańskiej tożsamości narodu i wyrugować krzyż z przestrzeni publicznej. Współczesny świat cierpi na dramatyczny brak ludzi z zasadami, próbując zastąpić żołnierską odpowiedzialność tanią wygodą, a wierność relatywizmem. Dlatego my, ułani 10. Pułku Ułanów Litewskich, niosąc obok sztandaru pułkowego propozycz konfederatów barskich, meldujemy, że nie zniżymy naszych proporców przed modą tego świata. Nasza droga pielgrzymkowa to nasz ułański protest przeciwko rozleniwieniu ducha. Przyjąć siebie jako matkę z wysokości krzyża to dla nas rozkaz, by trzymać nienaganny żołnierski sznyt w codziennym życiu, by w naszych domach, miejscach pracy i parafiach stać murem przy wierze, przy dekalogu i przy szacunku dla polskiego munduru. Kawaleryjski etos, Bóg, honor, ojczyzna to dla nas nienaruszalna skała. Przynosimy w tym uroczystym apelu pamięć o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny. Przemierzając szlak przez ruski brud i mazowieckie pola, myślimy o chwale polskiej kawalerii na przestrzeni wieków. Wspominamy husarzy spod Wiednia, ułanów spod Rokitnej i bohaterów bitwy pod Komarowem z 1920 roku, gdzie polska szabla ostatecznie złamała bolszewicką konicę. Pamiętamy o ułanach września 1939 roku, którzy pod Mokrą, Krojantami i w Borach Tucholskich do końca bronili niepodległości, pisząc krwią ostatni rozdział w historii regularnej kawalerii. Ty, Matko Bolesna, która stałaś niezłomnie pod krzyżem swojego syna, znasz cenę każdej żołnierskiej kropli krwi. Składamy u Twoich stóp nasz ułański trud, siłę naszych ramion, zmęczenie nocnych wart jako nasz żywy, żołnierski i wotywny dar za wolność i suwerenność Polski. Prosimy Cię, wywalcz u Boga wieczną wartę w niebieskim szwadronie dla wszystkich ułanów, którzy do końca odmówili kapitulacji. Za chwilę w imieniu całego szwadronu dowódca pielgrzymki, ksiądz kanonik dr Andrzej Dmochowski, złoży Ci ułański meldunek. Przyjmij go, nasza matko, hetmanko, i błogosław naszemu szwadronowi. Królowo Polski, módl się za nami.
1: Najświętsza Maryjo Panno, hetmanko żołnierza polskiego, przed Twoim cudownym obliczem meldują się pielgrzymi 27. konnej pielgrzymki Zarąb Kościelnych na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: oto matka Twoja. Pielgrzymce uczestniczy 27 ułanów, w tym 14 na koniach, pozostali w zabezpieczeniu logistycznym. Opiekę duchową nad pielgrzymką sprawuje dwóch kapłanów. dowódca pielgrzymki ksiądz Andrzej Dmochowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Zarębach Kościelnych i ksiądz Grzegorz Śniadach, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Opiekę medyczną nad pielgrzymką sprawuje lekarz Marcin Gorduszak. Opiekę weterynaryjną nad końmi sprawują lekarze Sławomir Mioduszewski i Adam Wiśniewski. Dowódcą plutonu jest ułan Jan Wyszołmierski. Najstarszy pielgrzym jadący konno to ułan Waldemar Rostkowski, lat 74. Najmłodszy ułan Przemysław Jankowski, lat 16, adiutant dowódcy. Tegoroczna pielgrzymka to hołd wdzięczności, szacunku, czci, pamięci wobec husarii Chrystusa, to znaczy tych, którzy na przestrzeni dziejów bronili Boga, Kościoła i Ojczyzny, oddając życie, broniąc naszych progów i ołtarzy. A w sposób szczególny hołd złożony ku czci świętej pamięci ojca profesora Eustachego Rakoczego, kapelana żołnierzy niepodległości i duchowego opiekuna naszych pielgrzymek konnych, który przez ćwierć wieku przyjmował nas tutaj na Jasnej Górze przed Twoim cudownym obliczem. Pod koniec swojego życia wypowiedział do mnie znamienne słowa. Ja odchodzę, przyjacielu, ale Matka Boża na was czeka. Proszę, abyście do niej zawsze przyjeżdżali. Ojcze profesorze, ojcze Eustachi, melduję przed obliczem cudownej Madonny. Jesteśmy przy Tobie, Matko.
2: Dziękujemy księżom kapelanom na czele z księdzem Andrzejem Dmochowskim, dowódcą 27. konnej pielgrzymki na Jasną Górę, za dzisiejsze rozważanie apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej są także uczestnicy pielgrzymki rowerowej ze Starej Błotnicy, z naszego paulińskiego klasztoru, a także uczestnicy rowerowej pielgrzymki diecezji bydgoskiej. Są pielgrzymi z miejscowości Maciejkowice, Ostrołęka, Warszowice, Lublin, z parafii świętego Alberta, z Gdańska, a także z miejscowości Jedlińsk, a także z Siedlec. Są z nami pielgrzymi z parafii Jejkowice i z parafii Matki Bożej Szkapleżnej i świętego Piusa X, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Naszą modlitwą ogarniamy cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Jak każdego dnia wołamy i prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Powierzamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich pielgrzymów, którzy już wyruszyli na Jasną Górę, ale tych wszystkich, którzy się przygotowują do pielgrzymowania na Jasną Górę. Polecamy wszystkich księży, kierowników, pieszych pielgrzymek, którzy swoją postawą, zaangażowaniem i pracą pomagają pielgrzymom dotrzeć na Jasną Górę. Prosimy dla nich wszystkich o potrzebne łaski, siłę, światło i dary Ducha Świętego. Powierzamy Ci wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Generała Paulińskiego Zakonu, ojca Beniamina Bąkowskiego, prosimy o błogosławieństwo.
15: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.